0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiał wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szef Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
1: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
2: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
3: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
4: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański, rząd ignoruje związkowców.
5: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
4: Większość spraw, o które walczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
6: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
4: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
7: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych między innymi nad Hrubieszowem wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: W tym samym czasie w północnej części kraju odbywa się specjalistyczne ćwiczenie taktyczne Common Sarex 26. Tutaj siły odpowiedzialne za ratownictwo doskonalą techniki prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
9: No, to trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
8: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki, talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
9: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bodaj że 20 chyba jeden pięter z tego co widziałem jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tłucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
8: że pana,
9: tam...
8: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
9: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
0: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
10: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
11: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
12: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
13: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
14: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Kordian, Juliusz Słowacki. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby lepiej przyswoić treść. O kordianie Juliusza Słowackiego można powiedzieć jedno, to wciąż lepsza historia miłosna niż Zmierzch. Nie traktuj tego dramatu jak lektury, którą trzeba obowiązkowo znać. Zamiast tego wyobraź sobie, że to zręczna opowieść o miłości, podróżach i spisku narodowym. W ten sposób łatwiej zapamiętasz najważniejsze wydarzenia. W Kordianie jedna rzecz na pewno ci się spodoba. Chodzi o proces przemiany głównego bohatera. Dramat zaczyna się w chwili, kiedy jest on 15-letnim nieszczęśliwie zakochanym chłopcem, a kończy w momencie, kiedy jako dojrzały mężczyzna zostaje skazany na rozstrzelanie. W tak długim okresie na pewno wiele się wydarzyło. Show must go on, jak to mawiał Freddie Mercury. Zrelaksuj się i przeżyj z Kordianem jego lot na chmurce. Serio, to nie żarty. On leciał na chmurce. Gotowy? Poznaj niezbędne minimum. Jeśli marzyłeś kiedyś o możliwości manipulowania czasem lub wymyślaniu nowych bohaterów, a następnie nadawaniu im życia, to z Kordianem pójdzie ci łatwo. Ważne, byś zapamiętał pewien podział. Na samym początku dramatu, kiedy jesteśmy jeszcze w części zwanej przygotowanie, akcja toczy się w Sylwestra 1799 roku w chacie Twardowskiego na Łysej Górze podczas sabatu. To właśnie tam siły nieczyste w postaci demonów i wiedźm odprawiają jakieś czary-mary, by zmienić losy świata. Już jednak w akcie pierwszym przeskakujemy do lat 20. XIX wieku, w których dzieją się główne wydarzenia. Biorąc jednak pod uwagę całą lekturę, to śmiało mów, że akcja trwa 30 lat, bo właśnie tyle czasu mija między rokiem 1799 a 1829. Jeśli chodzi o miejsce akcji, to jedno przed chwilą poznałeś. Jest nim dom Twardowskiego w Górach Karpackich. Później jest już różnie. Kordian podczas swojego życia dużo podróżował. Możemy więc wymienić jego domek szlachecki na prowincji, miasta Londyn i Dover w Anglii, willę we Włoszech, Watykan oraz szczyt góry Mont Blanc. Z kolei koniec utworu toczy się na powrót w Polsce, a dokładniej w Warszawie na Zamku Królewskim. Jeśli chodzi o główne postaci, to koniecznie zapamiętaj tytułowego bohatera, czyli Kordiana, którego imię oznacza dający serce. Na początku Kordian to 15-letni chłopak ze złamanym sercem, którego uczucie odrzuciła pewna dziewczyna. Dziś pewnie zainstalowałby sobie Tindera lub zaktualizował zdjęcie na Facebooku, wtedy jednak nie miał takich możliwości. Cierpiał na chorobę wieku, czyli Weltschmerz. Tak, Kordian to kolejny bohater okresu romantyzmu, któremu doskwierał ból świata. Potwierdza tym samym, że pieniądze szczęścia nie dają, bo jak wkrótce się przekonasz, będzie próbował odebrać sobie życie. Warto także kojarzyć innych bohaterów. Laura to starsza od Kordiana dziewczyna, w której się biedak zakochał i został przez nią odrzucony. Grzegorz, stary i dobry sługa Kordiana, weteran wojenny. Można powiedzieć, że to dojrzały facet z dużym doświadczeniem życiowym. Do swojego podopiecznego zawsze zwracał się z troską i czułością. Tu właśnie on odkrył próbę samobójczą Kordiana. Doktor, z nim Kordian spotkał się w szpitalu psychiatrycznym. Zazwyczaj doktorzy mają za zadanie wyleczyć, ten jednak był nieco inny. To był szatan w postaci doktora, który przedstawił Kordianowi beznadziejność jego poświęcenia i odebrał resztki nadziei. Violetta to typowa materialistka. Kochała się w Kordianie tylko z powodu drogich prezentów. Gdy diamenty przestały spływać na jej uszy, szyję i drobne palce, postanowiła go porzucić. Strach i imaginacja są to duchy, które ukazały się Kordianowi tuż przed próbą zamordowania cara Mikołaja I w jego sypialni. W dramacie przewijają się także bohaterowie epizodyczni, czyli tacy, którzy pojawili się tylko na chwilę. Z nich dobrze, żebyś kojarzył, dwóch wariatów ukazani zostali Kordianowi przez doktora, cara Mikołaja I, księcia Konstantego, prezesa, księdza, spiskowców. O Kordianie mówi się, że jest dramatem romantycznym. Nie spełnia jednak wszystkich wymagań tego gatunku. To bardziej utwór niesceniczny. W dziele Juliusza Słowackiego nie mamy przecież ani jedności czasu, akcja rozciąga się na wiele lat, ani jedności miejsca. Nie ma także jedności akcji, bo fabuła dramatu tyczy się wielu wątków. Kordian łamie zatem żelazne reguły dramatu klasycznego.
No dobra, pora na właściwe streszczenie utworu. Przygotowanie. Lubisz Sylwestra? To takie jakby nowe otwarcie, nie? W Kordianie akcja zaczyna się właśnie w Sylwestra 1799 roku w górach. Zebrane w tym miejscu demony spotkały się z wiedźmami, by wspólnymi siłami zrobić czary-mary. Wymyślili sobie, że stworzą bohaterów polskiego powstania listopadowego. No a co, jak się bawić, to się bawić. W ten sposób z wielkiego kotła narodziły się takie postaci jak Józef Chłopicki, Adam Jerzy Czartoryski, Jan Zygmunt Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Julian Ursyn Niemcewicz oraz Joachim Lelewel. Każdą dobrą zabawę sylwestrową kończy pojawienie się niebieskich światełek. W tym przypadku było podobnie. Pojawiły się siły niebieskie, czyli anioły w najczystszej postaci, które przepędziły całe towarzystwo. Scena kończy się prośbą archanioła do Boga o zmiłowanie nad Polską. Prolog. Prolog to wypowiedzi trzech bohaterów, którzy nazywają się bardzo prosto. Pierwsza osoba prologu, druga osoba prologu i trzecia osoba prologu. Pierwsza jest utożsamiana z Adamem Mickiewiczem i prosi Boga o zmiłowanie się nad Polakami oraz obiecuje, że swoją poezją postara się przynieść im trochę ukojenia. Druga wyśmiewa swojego poprzednika, czyli nie trudno się domyślić, że chodzi tu o przeciwników Mickiewicza. Uważa, że powinno się chwycić za miecze i podjąć walkę. Trzecia osoba prologu to taki mediator w postaci Juliusza Słowackiego, który przepędza towarzystwo kłócące się jak stare dobre małżeństwo i obiecuje ich pogodzenie. Przy okazji zapowiada ideę oraz poezję, która zmotywuje ludzi do walki. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Przenosimy się do lat 20. XIX wieku i lądujemy na dziedzińcu wiejskiego domku. Poznajemy w tej scenie głównych bohaterów, czyli Kordiana, Laurę oraz Grzegorza. Na początku jednak twoją uwagę powinien przykuć dialog między Kordianem a Grzegorzem. To z niego wynika, że tytułowy bohater jest bardzo wrażliwy i trudno mu się odnaleźć w ówczesnym świecie. Zwłaszcza po tym, jak jego przyjaciel popełnił samobójstwo, a on sam, mając jedynie 15 lat, przeżył już tak wiele. Jak każdego nastolatka dobija go również fakt, że dziewczyna odrzuca jego zaloty. Kordian wygłasza dość długi monolog, w którym ujawnia się jego choroba wieku oraz życiowa pustka. Niestety Grzegorz nie potrafi mu pomóc. Mimo chęci, starań i prób motywacji w postaci trzech życiowych historii, Kordian pozostaje w swoim melancholijnym nastroju. Na sam koniec pojawia się głos Laury, która wzywa Kordiana. Scena druga. Tym razem przenosimy się do ogrodu. Kordian postanawia opowiedzieć Laurze o swoich uczuciach z nadzieją na lepsze jutro. Niestety Laura odrzuca jego zaloty, traktuje go z drwiną, odrobiną szyderstwa i oznajmia otwarcie, że nie zamierza się z nim wiązać. Zostawia Kordiana samego i odjeżdża konno z Grzegorzem. Po tak oschłym, zimnym i wyrachowanym zachowaniu każdy chłop by się załamał.

A to znaczy, że musiało się coś stać. Brawo, Laura. Cóż za niesamowita dedukcja. Scenę kończy głośny powrót pustego wierzchowca oraz sługi oznajmiającego, że Kordian się zastrzelił. Akt drugi. Scena pierwsza. Przenosimy się kilka lat do przodu. Jest rok 1828. W pierwszej scenie drugiego aktu pojawia się nikt inny jak nasz Kordian. Tak, okazuje się, że nieszczęśliwie zakochany chłopak, którego poznaliśmy w akcie pierwszym, przeżył. Znajduje się teraz w James Parku w Londynie i znów rozmyśla nad swoim życiem i tym, że nawet zabić się nie potrafi. Na jego czole można zauważyć przepiękną niczym u Harry'ego Pottera bliznę po nieudanym strzale. Kiedy tak Kordian sobie siedzi pod drzewem i po raz kolejny rozmyśla nad bezsensem życia, pojawia się dozorca, który z niezachwianą pewnością mówi, że najważniejsze na świecie są pieniądze. Przekonuje Kordiana, że za banknoty i monety kupi wszystko – władzę, sławę, a nawet miejsce w parlamencie. Nie kupi za nie tylko jednego – szacunku innych ludzi. Scena druga. Z Londynu przeskakujemy do miejscowości nadmorskiej o nazwie Dover. Kordian oddaje się tutaj lekturze szekspirowskiej tragedii Król Lear. Zachwycony zarówno widokiem, jak i dramatem, wygłasza swoje przemyślenia. Stwierdza, że świat poezji jest idealny i nie pokazuje tego, co sam widzi dookoła. Zauważa olbrzymią przepaść między rzeczywistością a literaturą. Scena trzecia. Kolejna zmiana scenerii. Tym razem znajdujemy się we Włoszech i poznajemy Violettę, kochankę Kordiana. Bohater zastanawia się, jak duży wpływ na ich szczęście w związku mają jego pieniądze oraz liczne drogie prezenty dla Violetty. Postanowił poddać ją próbie. Wymyślił historię o swoim rzekomym bankructwie i złotych podkowach konia, które mu zostały. Wiolka trochę się wahała, ale niedługo porzuciła go, gdy tylko dowiedziała się, że koń zgubił drogocenne podkowy i Kordian został bez grosza przy duszy. Nasz bohater dochodzi wówczas do kolejnego odkrywczego wniosku – miłość na świecie zastąpiła pogoń za grubym portfelem i dolarami. Liczy się tylko bogactwo, nie uczucie. Scena czwarta. Lądujemy w Watykanie, a dokładnie w Pałacu Papieskim. Kordian pojawił się u głowy kościoła, by prosić o błogosławieństwo dla Polski i Polaków. Nie przybywa z pustymi rękami, co to, to nie. Ofiarował papieżowi garść ziemi ze swojej ojczyzny. Ten niestety go zbył. Nie był zainteresowany ani sytuacją rodaków Kordiana, ani prezentem. Wolał mówić o rzeczach przyziemnych, zabytkach i zwiedzaniu. W chwili zdenerwowania oznajmił nawet Kordianowi, że jeśli Polacy jeszcze raz zorganizują powstanie, to rzuci na nich klątwę. Scena piąta. Myślisz, że fajnie jest podróżować? Jeśli tak, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Z Watykanu i audiencji u wrogo nastawionego papieża przenosimy się na szczyt góry Mont Blanc w Alpach. Postaraj się zapamiętać ten moment, bo to właśnie tu Kordian wygłasza jeden ze swoich najsłynniejszych monologów. Mówi się, że to właśnie ta scena jest punktem kulminacyjnym utworu. Na górze Mont Blanc nie ma już 15-letniego chłopaka ze złamanym sercem. Następuje przemiana bohatera w człowieka o nieograniczonych możliwościach. W Kordianie pojawia się poczucie obowiązku walki o Polskę, nawet za cenę własnego życia. Hasło Polska Winkelriedem Narodów jest kluczowe dla całej wypowiedzi. Zapamiętaj, że było to nazwisko fikcyjnego bohatera szwajcarskiego. Ojczyzna Kordiana ma stanąć na nogi i stać się inspiracją dla całej Europy. Koniec z biernym przyjmowaniem cierpienia i wchodzeniem sobie na głowę. Następuje czas walki i aktywnego działania. Scenę kończy charakterystyczny moment rzucenia się na chmurę. Na niej Kordian dolatuje do Polski. Akt trzeci. Scena pierwsza. Jesteśmy już w Polsce, a dokładniej w Warszawie przed Zamkiem Królewskim. Na placu zrobiło się tłoczno. Przybyli ludzie z całej stolicy, którzy wyrażają swoje zdanie na temat koronacji cara Mikołaja I. Scena druga. Chwilowo przenosimy się do wnętrza katedry świętego Jana, gdzie odbywa się koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Scena trzecia. Wracamy na plac zamkowy, na którym tłum komentuje zaistniałą sytuację. Pewien szlachcic uważa, że car będzie gwałcił konstytucję Polski, a szewc bardziej skupia się na teraźniejszych, nierozwiązanych problemach. Scena czwarta. Teraz zrobi się nieco mroczniej. Przenosimy się do lochów w podziemiach kościoła świętego Jana, gdzie poznajemy spiskowców oraz prezesa.
Wtedy, aby dostać się do pilnie strzeżonych miejsc,

trzeba było podać hasło, tak jak dzisiaj podaje się kod PIN do bankomatu. Hasłem był Winkelried. W Lochach spiskuje się o zamachu na carską rodzinę. Przyszłą zbrodnię argumentuje się krzywdami, jakie Rosja wyrządziła Polsce. Prezes i ksiądz nie czują się jednak przekonani. Wymieniają liczne konsekwencje, jakie spadną na ludzi po zabiciu cara. Po głosowaniu plan odrzucono. Okazało się, że jedynie 5 na 150 osób chce brać udział w zabójstwie. Kordian, rozgoryczony takim wynikiem, zrywa maskę, ujawnia swoją twarz i oznajmia, że sam zabije cara, poświęcając swoje życie dla dobra ojczyzny. Scena piąta. Wciąż jesteśmy na Zamku Królewskim, ale z Lochu przeskakujemy do komnat. Jest noc. Kordian został wyznaczony do pilnowania komnat cara, choć jak już wiemy, ma zupełnie inny plan. Uzbrojony w bagnet oraz karabin zmierza w kierunku sypialni Mikołaja I. Nagle przed jego oczami pojawia się strach i imaginacja. Duchy, które symbolizują walkę między obowiązkiem moralnym i odpowiedzialnością za ojczyznę, a ocaleniem własnego życia i zaniechania planu. Kordiana wykończyła wewnętrzna walka i zemdlał tuż przed sypialnią cara, który wydał na niego wyrok rozstrzelania, jeśli by się okazało, że jest obłąkany. Scena szósta. Skoro o wariatach mowa, to przenosimy się do szpitala psychiatrycznego, w którym dokonuje się badań na umyśle tytułowego bohatera. To właśnie tu Kordian poznaje szatana, który pod postacią doktora przedostaje się do jego sali. Nie trzeba chyba tłumaczyć, o czym rozmawia się z szatanem. Jasne, że o życiu. Na tematy historyczne, trochę filozoficzne, jeszcze trochę teologiczne, a nawet etyczne. Szatan wyznał Kordianowi, że sam był u cara chwilę wcześniej. Doktor Szatan przedstawia naszemu bohaterowi dwójkę kolegów, też wariatów. Jeden z nich twierdzi, że umarł na nim Chrystus, bo myśli, że jest krzyżem, drugi zaś chodzi non-stop z podniesioną ręką, bo jak ją opuści, to wszystkim niebo zwali się na głowy. Zapytasz, po co Szatan robi Kordianowi taką szopkę? To proste. Pokazuje mu w ten sposób, że jego wizja uratowania Polski jest tak samo bezsensowna, jak zachowania chorych na umyśle. Zrezygnowany i pozbawiony nadziei Kordian zostaje wyprowadzony na śmierć. Książę Konstanty wraz z żołnierzami prowadzą go na plac Saski. Scena siódma. Na placu trwa przegląd wojska. Kiedy zjawia się na nim Kordian, książę na chwilę przerywa swoje obowiązki i grozi mu śmiercią poprzez rozszarpanie jego ciała przez cztery konie pędzące w czterech kierunkach świata. Po chwili wpada jednak na jeszcze lepszy pomysł. Wymyśla konkurs, w którym Kordian, jadąc konno, ma przeskoczyć piramidę karabinów z wystawionymi bagnetami. No, chyba nie będzie odkrywcze, jeśli teraz powiemy, że Kordian dokonuje tego czynu, tłum szaleje, nagle spływa na niego szacunek, a książę wraz z carem pieją z zachwytu i darują mu życie. Nie będzie też odkrywcze, że zachowania władców to tylko szopka dla gapiów. Car po cichu wydaje generałom wyrok śmierci na Kordiana. Scena ósma. Tak, nasza podróż, a właściwie podróż Kordiana, przenosi się do więzienia, w którym bohater czeka na egzekucję. Rozmawia tam z księdzem oraz z Grzegorzem, którzy również modlą się za niego. Grzegorz obiecuje nazwać swojego wnuka imieniem Kordiana, ksiądz zaś zapewnia, że posadzi w ogrodzie różę i również nazwie ją jego imieniem. Tytułowy bohater nie boi się śmierci. Wierzy, że nawet jeśli umrze, to ludzie o nim nie zapomną. Pogodził się z wyrokiem i tym, że już wkrótce zostanie rozstrzelany. Boli go jednak egoizm społeczeństwa oraz to, że ludzie przejmują się wyłącznie własnym dobrobytem. Scena dziewiąta. Kiedy Kordian w swojej celi czeka na egzekucję, w Zamku Królewskim trwa kłótnia między carem Mikołajem a księciem Konstantym. Okazuje się, że Konstanty chciał wyroku ułaskawiającego Kordiana, a gdy jego brat się na to nie zgodził, panowie zaczęli wzajemnie wypominać sobie swoje grzechy. Dowiadujemy się zatem, że Konstanty niegdyś zgwałcił i zamordował 16-letnią Angielkę. W odwecie książę grozi carowi buntem. Strach przed utratą tronu jest tak silny, że car odpuszcza i decyduje się uwolnić Kordiana. Scenę kończą całkiem ciekawe słowa padające z ust cara: mój brat już Polakiem. Scena dziesiąta. Ostatnia scena utworu toczy się na Placu Marsowym, gdzie ma się odbyć egzekucja tytułowego bohatera. Padają oskarżenia w kierunku Kordiana. Odbiera mu się tytuł szlachecki oraz łamie jego szable. Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Kordian staje na środku, wojskowi mają gotowe do wystrzału karabiny.
Oficer daje żołnierzom sygnał, że mogą zaczynać. Nie zauważa pędzącego za adiutantem konia, który niesie wyrok ułaskawiający dla bohatera. No dobrze, czas na podsumowanie. To już koniec historii Kordiana. Nie wiemy, czy człeczyna zginął, czy udało mu się przeżyć. Wiemy natomiast, co warto zapamiętać, by z powodzeniem odpowiadać na pytania zadane przez nauczyciela. Zacznijmy od podziału podróży Kordiana. Dramat składa się z trzech aktów, a każdy z nich przedstawia coś innego. Akt pierwszy skupia się na młodości Kordiana, jego nieszczęśliwej miłości i nieudanej próbie samobójczej. Akt drugi to podróż bohatera po całym świecie i najważniejszy monolog, który został wygłoszony na górze Mont Blanc. Akt trzeci zaś opowiada o działalności konspiracyjnej i próbie zabójstwa cara Mikołaja. Postaraj się zapamiętać monolog Kordiana. Jest on jednym z najlepszych, a na pewno jednym z najbardziej znanych w polskiej literaturze. Przypomina wielką improwizację Konrada, znaną z Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W trakcie monologu na szczycie Mont Blanc Kordian przeszedł najważniejszą przemianę. Dotknęła go myśl, by uratować swoją ojczyznę i rodaków. Przestał myśleć o miłości i pieniądzach. Skupił się na walce o niepodległość, nawet jeśli ma za nią zapłacić własnym życiem. Motywy w Kordianie. W tym romantycznym dramacie znajdziesz wiele ciekawych motywów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich. Dzięki temu łatwiej ci będzie rozmawiać o nich z kolegami z klasy, gdy na przykład postanowicie zrobić sobie szybką powtórkę przed sprawdzianem. Przede wszystkim motyw bohatera romantycznego. Kordian jest wrażliwy i, jak to bywa z bohaterami werterycznymi, to od nazwiska Wertera, który jest klasycznym przedstawicielem bohatera romantycznego, cierpi na ból świata, usiłuje z powodu nieszczęśliwej miłości popełnić samobójstwo. Nie brakuje też motywu podróży. Kordian podróżował całkiem sporo. Zwiedził Anglię, Włochy, Rzym, aż znalazł się na górze Mont Blanc. Ta ostatnia wyprawa niesie ze sobą kolejny ważny motyw, jakim jest przemiana. Kordian jako bohater dramatu romantycznego jest postacią rozwijającą się. Od nieszczęśliwej miłości, przez nieudaną próbę samobójczą, po poszukiwanie sensu życia w różnych częściach świata. Kulminacyjnym momentem jest wygłoszenie monologu na górze Mont Blanc, w którym Kordian zdaje sobie sprawę ze swojej duchowej potęgi. Z kolei koniec utworu pokazuje dojrzałego mężczyznę, który jest świadom konsekwencji swoich czynów. Tak szybko ewoluującą postać głównego bohatera wiąże się z motywem walki. Słuchając omówienia lektury, z pewnością zwróciłeś uwagę, z jaką determinacją Kordian walczy o Polskę i Polaków. Abstrahując od walki w dosłownym sensie, warto także zwrócić uwagę na walkę wewnętrzną głównego bohatera, w której mamy do czynienia na początku z rozpaczą oraz beznadziejnością życia, a następnie z determinacją i chęcią poświęcenia się. Powracająca postać diabła pozwala omówić także motyw szatana. W końcu to on pojawia się na samym początku utworu, a także pod postacią doktora w wariatkowie, w którym przebywał Kordian. Szatan wraz z całą swoją rogatą ekipą ma duży wpływ na wydarzenia dramatu. Nie tylko dlatego, że na samym początku stworzyli przywódców powstania listopadowego, ale także ze względu na bezpośrednie oddziaływanie na bohaterów. Pewnie myślisz teraz, że w tym całym Kordianie jest bardzo dużo treści. I masz absolutną rację. Nie tylko sam dramat, ale także nasz bohater jest bardzo złożony. Ta postać składa się nie tylko z bohatera werterycznego, ale także podróżnika, indywidualisty i człowieka gotowego do poświęcenia własnego życia w imię idei ratowania Polski. Czego zatem może być symbolem? Na pewno walki o wolność oraz determinacji, na pewno poświęcenia za swoją ojczyznę. Kordian ukazuje także drugą stronę medalu. Mimo całej jego walki oraz przekonań, sam jako niezależna jednostka nie jest w stanie odmienić losów świata. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polska to jest kraj dla młodych ludzi? Czy dobrze im się żyje w Polsce?
2: Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś, jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
4: Nisko poleciałaś.
3: No.
4: Dużo więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
1: No jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Masakra. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii.
6: Czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić.
7: Ja uważam, że akurat Polska jest jako taka bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie.
8: Ja na przykład chciałbym wyjechać, ja po prostu chcę się żyć w innym miejscu. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś.
9: Mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment.
10: Jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
10: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały.
10: Dokarmimy wróbelki.
1: No, trochę będzie tak właśnie ornitologicznie dzisiaj, no bo w Polsce przybywa tak zwanych gniazdowników, których nie stać na wynajem mieszkania, więc siedzą ile się da do oporu u rodziców. No, ale są też przecież plusy mieszkania w Polsce, jest ich niemało. Plusy więc i minusy dziś, w co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak się żyje w Polsce? Ja chodziłem z tym pytaniem i z mikrofonem gdzieś tam w okolicach pomnika Syreny, która niedawno została przez młodych ludzi, aktywistów klimatycznych, oblana farbą. To była głośna sprawa. No, ale nie ma już śladu po tym incydencie. Syrena wypucowana, łuski lśnią, ogon prezentuje się elegancko. Niedaleko na schodkach siedziało trzech studentów. Rozkoszowali się widokiem tej syreny i płynącej Wisły. No to podszedłem, zapytałem.
12: Czy dobrze wam się żyje w Polsce i dlaczego dobrze albo niedobrze?
8: No, ja na przykład chciałbym wyjechać, ale szczerze to się nie zastanawiałem nad tym, czy ta Polska to mi coś robi. Ja po prostu chcę się żyć w innym miejscu.
12: Gdzie?
8: No to zależy, gdzie mi wyjdzie, ale takie gdzieś tam miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś. Ale taka śródziemnomorska energia i tak dalej. Ludzie mnie też wkurzają w tej Polsce, tak szczerze. Znaczy denerwują, przepraszam bardzo. Przepraszam, denerwują mnie ludzie w Polsce. No bo jak są tacy, jakby to powiedzieć, no idziesz przez miasto, spojrzysz się na kogoś, to nie ma o siemanko, tylko jest a co się kurczę patrzysz. Na tej zasadzie. No, ale i dlatego gdzieś tam tą kulturę zagraniczną bardziej lubię, bo nie spotkałem się z czymś takim gdzieś za granicą, a w Polsce bardzo często.
12: Tak nie uśmiechamy się do siebie po prostu.
8: O, tak, no dokładnie, dokładnie. Tak, ogólnie tak jest, że ludzie się nie uśmiechają, ale my we trójkę jesteśmy, wydaje mi się, tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
12: Aha. Czy młody człowiek może tu dobrze w Polsce funkcjonować, dobrze żyć, godnie?
8: Znaczy no, na pewno się da, ale trzeba ogromnego nakładu pracy, zawzięcia i... No jakiegoś startu dobrego, nie? Większość ludzi, którzy coś osiągnęli w młodym wieku, miała ten start od rodziców, załóżmy, albo coś takiego. No ja osobiście nie narzekam na swoich rodziców, są ekstra, kocham was, mamo, tato, pozdrawiam, jesteście najlepsi. Ale takiego startu pieniężnego wysokiego nie miałem. Gdzieś tam sam sobie idę małymi kroczkami do przodu. Mam 23 lata, nie mam jeszcze mieszkania, pracę mam, zarabiam, aktualnie w sumie nie, ale niedługo już będzie z powrotem.
12: To co, wynajmujesz mieszkanie i...
8: Ja aktualnie mieszkam u dziewczyny, więc nie wynajmuję.
13: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Podobno. Ale generalnie Polska myślę, że jest okej, aczkolwiek ja też myślę, że docelowo chciałbym gdzieś indziej mieszkać, ale to po prostu przez swoje hobby, bo ja chciałbym nad morzem, nad oceanem sobie surfować, więc tutaj akurat słabe możliwość z pracą. Jak się poszuka i się chce, to się znajdzie. może niekoniecznie marzeń, ale myślę, że z głodu się nie umrze, jeżeli ma się, jest się zdrowym i ma się chęci do pracy, może w ten sposób. Jak świeci słonko, tak jak teraz, to wtedy jest super, to wtedy jest perfekto. Ale jak od tego listopada do marca, to jest ciężko tutaj czasami, naprawdę.
8: Jak listopada wjedzie, to ciężko jest.
13: Listopada jak wjedzie tutaj, to myślę, że wszyscy kolektywnie są bardziej depresyjni.
2: Myślę, że dobrze, tak, lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz, mi się wydaje, że jest spoko, nie wiem, co mam więcej powiedzieć, sytuacja mieszkaniowa, no też nie mam mieszkania, ale wynajmuję całkiem tanio. No, polecam życie w Polsce.
1: Tak zwani gniazdownicy, czy też młodzi dorośli, ludzie, którzy nie wyprowadzili się jeszcze z domu, to już ponad połowa Polaków między 25 a 34 rokiem życia, a jeszcze 10 lat temu niewiele ponad 40% z nich mieszkało z rodzicami, więc to rośnie z roku na rok, to są dane Eurostatu. No i to jest chyba ten najczęściej powtarzający się zarzut wobec systemu, że trudno zarobić nawet na wynajem.
0: Co ludzie powiedzą?
12: Czy wam się dobrze żyje w Polsce?
14: Chyba dobrze, no, ale zawsze może być lepiej. Drogi wynajem.
12: Wynajmujecie mieszkanie?
14: Tak. Ale nie tutaj.
12: No, gdzie?
14: W Krakowie.
12: I jak to w Krakowie wygląda?
14: Drogo, a kupno jeszcze droższe.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia tak minimalną
14: nisko,
3: krajową.
14: Nisko poleciałeś.
3: No,
14: myślę, że więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
14: No, a jakieś budowanie domu na przykład gdzieś tam poza miastem, no to też są jakieś... już w ogóle milionowe kwoty.
3: No my jesteśmy w branży informatycznej, no to powiedzmy nam się tak w miarę żyje, nie? Ale na przykład no osoby powiedzmy, jakby to powiedzieć, no...
14: W jakichś takich mniej specjalistycznych zawodach, no to...
3: Ciężko.
14: No może być ciężko potem, no nie?
12: Czy w ogóle na panu, jako młodemu człowiekowi, to dobrze się tu żyje, czy jednak...
14: Wie pan co, ja tu mieszkam, ale nie pracuję w Polsce. Jakby pracuję za granicą, więc na pewno inaczej niż dla przeciętnego Polaka.
12: No jest to jakaś koncepcja, rzeczywiście też...
14: Tak, że żyje mi się dobrze, ale nie zarabiam złotówka, może tak.
12: No.
14: Znaczy mam biuro, mam siedzibę w Amsterdamie, w Holandii.
12: W Amsterdamie, czyli wciąż jednak te różnice są duże.
14: Ogromne. Jestem programistą.
12: A,
14: no. Pracuję przy sklepach internetowych. Pracuję zdalnie, z domu po prostu. Stąd, tylko że dla firmy za granicą.
12: No ale no to też dzięki Unii Europejskiej mamy takie możliwości właściwie.
14: Jasne.
12: Więc właściwie no też można mieszkać w Polsce, pracować za granicą, można, nie trzeba można, stąd można. Wyjeżdżać.
14: Polski rynek pracy, jeżeli chodzi o to konkretnie, to jest ogromna różnica.
12: Jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Trzeba odprowadzać podatki. No ciężko, no co mam więcej powiedzieć.
12: No ale a jak stosunek właśnie zarobków do cen mieszkań i tak dalej? Jak...
5: Masakra. Nie zarabiamy na tyle, żeby w tym kraju wynajmować mieszkania. Teraz ceny skoczyły do tego stopnia, że głupie mieszkanie dwupokojowe to jest koszt 4000, 3500. To jest masakra. Robię ponad 200 godzin w miesiącu, więc mnie stać na to, żeby to mieszkanie w Warszawie wynajmować. Ale jakim kosztem? Takim kosztem, że nie mam czasu dla rodziny, dla znajomych i zapierdzielam. Dzisiaj znalazłem chwilę, żeby wyjść na ryby.
12: No to akurat tyle dobrego.
5: O tyle dobrego. No coś z tego życia trzeba mieć. Uciekam dalej.
12: Pan 200 godzin.
5: Ponad. Rekordowo 340, ale tak to 220 w miesiącu, nie? Jestem kucharzem, więc to trochę też specyfika pracy, ale no tak. Uciekam, przepraszam bardzo, troszkę się śpieszę.
12: No ale pan nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do Niemiec?
5: Szukam pracy w Szwajcarii.
12: O.
5: Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii. Chociaż Norwegia też nie jest w tym momencie dobrym miejscem ze względu na to, że spadła korona bardzo. I też jakby, no szukam sobie alternatywy jakiejś przyszłościowo, zobaczymy co z tego wyjdzie.
12: No. Dobra,
5: powodzenia. Myślę o ucieczce. Wszystkiego dobrego.
12: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
14: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak w miarę.
12: Teraz mamy 5% bezrobocia, no to...
14: Tak. Nie no, teraz praca jest. Tam bezdomnych chyba też mniej. Widać, że młodzi na studiach teraz wszyscy pracują tak jak u mnie załóżmy. To słyszę, że każdy pracuje. Więc jednak chyba jest ta praca.
12: Ale co, i wystarcza na to, żeby jakoś się poukładać i...
14: To zależy, to już od osoby zależy, tak? Jak ktoś ma ambicje, to sobie poradzi. Jak ktoś jest leniem, no to może być ciężko.
9: Ja mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze mi się żyje, więc nie zmieniam.
14: Tak, tak. My jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć. Popatrzę się na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
14: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały. Tak,
14: dokarmimy wróbelki.
11: To też pokazuje, że jak studenta stać na to, żeby dokarmiać zwierzęta, to znaczy, że nie jest tak źle.
14: Nie jest tak źle. Dokarmia ptaki, sam ma zjeść, więc jest dobrze.
1: Jeżeli ktoś chce żyć w Polsce, wiąże z nią przyszłość, chce tu się rozwijać, no to na pewno pomagają redukcja oczekiwań, ograniczenie potrzeb, niedrogie zainteresowania, takie jak dokarmianie ptactwa na przykład właśnie, dużo optymizmu, no i wtedy taki młody człowiek raczej nie ma zastrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
12: Czy panu się dobrze żyje jako młodemu człowiekowi?
15: Relacyjnie.
12: Dlaczego dobrze się panu żyje?
15: Mam dobrą pracę, mieszkanie też jest. O.
12: Atmosfera w kraju, taka wie pan, polityczna.
15: Bardzo dobra.
12: Podoba się panu wszystko?
15: Wszystko. Najważniejsze, żeby był bałagan. Wtedy można robić interesy. To jest najbardziej istotne w życiu.
12: A, czy pan tak podchodzi, tak...
15: Im większy bałagan jest, tym jest lepiej.
12: Pan tak przekornie podchodzi, to że im gorzej, tym lepiej właściwie.
15: Dokładnie tak. Studiuję politologię, więc się trochę muszę interesować. Politycznie... No i bardzo nie chcę odpowiadać politycznie, szczerze mówiąc, bo to mógłbym gadać godzinami.
12: To w dobrą stronę zmierza, no.
15: W dobrą zmianę, na pewno w jakąś stronę. Dobrą pod niektórymi względami, gorszą pod innymi względami. To jednak się wszystko zmienia. Każda władza ma swoje plusy i swoje minusy. Jakby też jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zmiana teraz obecna jest dobra i jak bardzo dobra, bo minęło za mało czasu. No minęło ile? 3 miesiące.
12: Po tej poprzedniej władzy to zmierzało w złą stronę, czy też to trudno powiedzieć?
15: Na pewno ruchy populistyczne były złe i na pewno odchodzenie od Unii Europejskiej mi się osobiście nie podobało, ale na przykład datki socjalne były większe i jakby były bardziej promowana polityka socjalna, co jednak dla ogółu społeczeństwa jest chyba uznawane za rzecz dobrą.
12: Co to się prawda, potem przekłada.
15: Tak, oczywiście było to kosztem jakiegoś politycznego rozgardiaszu i nepotyzmu wszelako pojętego, ale na pewno jakoś właśnie ta polityka socjalna była lepsza, chociaż tak by niektóre pomysły i plany, które obiecali, że będą, były fajne, oczywiście się nie spełniły nigdy, bo nigdy się nie miały spełnić, tylko były pustymi obietnicami.
12: Politycznie, nie wiem, podoba wam się, w którą stronę zmierzamy jako Polska, jako...
16: Liczę, że to będzie dobra zmiana. To co teraz się wydarzyło na wyborach, że... Zobaczymy, co będzie. Jeszcze jest jakby na świeżo wszystko.
3: Jeśli chodzi o sprawy kobiet, to jest dużo do powiedzenia i właśnie dlatego mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, bo to, co było wcześniej, no nie było po mojej myśli. Dlatego mam nadzieję, że będzie lepiej.
1: No ale nie wszyscy młodzi Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość, mają nadzieję, że będzie lepiej. Ja spotkałem też takiego młodego człowieka, który zakłada najgorsze scenariusze.
12: Czy to jest dobry kraj do życia? To jest temat troszkę rozległy. Muszę zaznaczyć to, co dobrego się w tym kraju stało od lat po komunie, czyli przede wszystkim rozwój technologii, to co do nas doszło, weszliśmy do Unii Europejskiej, to, że stoimy na takim Powiślu i mamy takie ładne wieżowce. Osobiście cieszę się, że urodziłem się w Polsce, a nie gdzieś tam w Afryce, gdzie na przykład ludziom brakuje wody do życia i jedzenia. I naprawdę, jak człowiek by się troszkę poczytał i zagłębił, to duża część świata żyje w gorszych warunkach niż my w Polsce i to trzeba podkreślić. Fajnie, że jesteśmy w bloku zachodnim, no bo jednak jest ten podział taki, prawda, tu Ukraina się bije z Rosją. To jest właśnie to niefajna część wypowiedzi, czyli ta wojna na Ukrainie. Jest to coś, co mnie na przykład osobiście odstrasza od życia w tym kraju i zastanawiam się nad wyjazdem za granicę. Wczoraj zresztą miałem lecieć do Norwegii, natomiast no nie sprawdziłem dokładnie tam formalności, jakie trzeba zrobić i kurczę, z Modlina zawróciłem, prawda? Wszystko to, co mnie wypycha, nie chce mi się iść do pracy nic, bo cały czas w głowie mam, żeby wyjechać z Polski, bo tutaj czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Wszyscy, z którymi rozmawiam, bliskimi też mówią, oj, tej wojny nie będzie, my jesteśmy w Polsce, nie, raczej nie będzie, no...
6: Ja wolę się zawczasu zabezpieczyć, w razie czego jak przyjdzie, ja będę spokojny, może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić i czuć się gdzieś tam bezpiecznie, codziennie nie budzić się z myślą, czy ta wojna wybuchnie faktycznie, czy nie, bo jak na razie żyję takimi myślami. I weź tutaj załóż rodzinę, miej dzieci, kiedy, no ja jestem taką osobą, że widzę te potencjalne zło i jednak, no nie chcę, bo ta wojna, no jest taką rzeczą, która mi przeszkadza. Ale życzę nam Polakom, żeby do tej wojny nie doszło, żeby faktycznie ten spokój, który tutaj widzimy, żeby dalej był, teraz się zaczyna wiosna, czuć ten taki klimat, ludzie sobie wychodzą, spacerują po wyślu, żeby dalej to było i miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
1: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
0: Co ludzie powiedzą?
12: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
15: Tak, dobry kraj. No dlatego, że to jest wolno, nie? Wolny kraj jest, dlatego dobrze.
12: A pan nie myśli, żeby wyjechać gdzieś dalej, do Niemiec, do...
15: Nie, dlaczego? Mi tu dobrze jest. Tu studiowałem, tu pracuję, dlatego tu chcę mieszkać. Mi tu dobrze.
12: No bo niektórzy narzekają, że te ceny mieszkań wysokie, nie? Żeby wynająć albo kupić.
15: No, potrzebno dużo pracować. No, teraz wydaję może 30% na mieszkanie.
12: Mhm. Zarobków.
15: Tak, tak.
12: Sporo zostaje.
15: No, no tak.
12: Da rady.
15: No, na jedzenie sobie trochę odłożyć, no i w porządku. Jeśli dużo pracujesz, to wszystko okej.
12: Okay. Czy się młodym ludziom dobrze w Polsce żyje?
15: Tak, dobrze. Tylko jestem z Ukrainy, no. I nie mogę jeszcze poprawnie mówić po polsku. No, wszystko w porządku. Wszystko podoba się, tak. Nie, zarabiam w porządku. Wszystko w porządku. I ludzie podoba się i...
12: To da radę pracować i wynająć za to jakieś mieszkanie, czy kawalerkę, czy...
15: Tak, z kolegami wynajmuję mieszkanie na 3 pokoje.
12: Ile płacisz za pokój?
15: 1700.
12: No to tak połowa takiej pensji właściwie podstawowej. Takiej...
15: No tak, tak.
12: Mhm. Myślisz o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji?
15: Nie, jeszcze nie. Nie mam takich pomysłów. Studiuję się teraz na uniwersytecie, temu nie mam.
12: Co, tu jest okej, okay, tak?
15: Tak, wszystko podoba się.
12: I co, to jest taki kraj, w którym można sobie układać przyszłość?
15: Tak, i mentalitet taki podobny do ukraińskiego mentalitetu, tak. Mhm.
12: Mentalność, tak?
15: No tak.
12: Czy dobrze się pani żyje w Polsce?
17: Bardzo dobrze. Ludzie są pozytywni. Mm-hmm. I jest możliwość pracować i rozwijać się. Jeżeli chcesz, można znaleźć i gdzie się uczyć, i gdzie wydać, i gdzie zarobić. Mm-hmm. No i ładnie jest.
12: Nie myśli pani o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii?
17: Nie, mam tutaj chłopaka i chcę w sumie tutaj zostać. Podoba mi się tutaj i nie chcę dalej wyjeżdżać.
1: No to na koniec jeszcze pełen optymizmu głos młodego chłopaka, który robił jakieś pompki na rękach, skakał po drążkach gdzieś tam w okolicy pomnika Syreny.
12: Nieprawdopodobne. Co to było?
7: Pompka na rękach.
12: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
7: Wydaje mi się, że spoko. Ja tam nie narzekam, tak szczerze. To na pewno jest gdzie wyjść, to mi się wydaje. To jest to. No i kurde, no nie wiem, jest dużo takich miejsc, na przykład właśnie takie, no, że można sobie poćwiczyć i w ogóle. Nie wiem, jakieś też, kurde, kluby są i w ogóle. Więc mi się wydaje, że git. Ja pracuję jako kelner. No, żeby dorobić, no akurat ja studiuję, więc... No, więc akurat tak można coś tam złapać. Ale no, na mieszkanie to, nie wiem, nie sądzę, że wystarczyło. No, jestem tego pewny.
12: U pana akurat jest tyle szczęścia u ciebie, że to mieszkanie gdzieś tam jest, tak?
7: No jest. Akurat nie z Warszawy jestem, więc to... No.
12: Nie ma problemów mieszkaniowych.
7: No, też git.
12: A co studiujesz?
7: Ja informatykę stosowaną.
12: Bo takiej informatyce stosowanej to w Polsce będą perspektywy.
7: No, wydaje mi się, że ja chyba sobie coś czytałem, że właśnie w IT to akurat jesteśmy takim jednym z lepszych w Europie, więc a też fajnie wesprzeć jakieś polskie firmy. Coś tutaj, no, też dla Polaków wykonać, a nie tam.
12: Nie myślisz o tym, żeby wyjechać gdzieś do Niemiec, do Francji, do Japonii?
7: Nie. Szczerze, ja uważam, że akurat Polska jest jako tako bezpieczna. Ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem, idę sobie gdzieś na przykład, nie wiem, w pociągu czy coś, wyjmuję sobie laptopa, nie czuję się, że nie wiem, zaraz ktoś mi go porwie, czy coś takiego ukradnie. No i normalnie też, nie wiem, nie chowam jakoś rzeczy po nie wiadomo gdzie, po jakichś saszetkach czy coś. No więc nie czuję tak luźno. Mogę flagę zrobić.
12: Flagę?
7: Flagę, no. No, to jest jako tako jest coś tam. Siła jest.
1: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda ludzka flaga, to sobie koniecznie wygooglujcie. Imponująca ewolucja na drążku. No i tym takim gimnastycznym popisem młodego człowieka kończymy. Co ludzie powiedzą? Wesołych świąt, dużo optymizmu wam życzę. Adam Feder i słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szef Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juxte. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
1: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
2: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
3: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
4: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Opszański, rząd ignoruje związkowców.
5: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
4: Większość spraw, o które zawalczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
6: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
4: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
7: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych, m.in. nad Chrubieszowem, wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Chrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Chrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: W tym samym czasie w północnej części kraju odbywa się specjalistyczne ćwiczenie taktyczne Common Sarek 26. Tutaj siły odpowiedzialne za ratownictwo doskonalą techniki prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
9: To trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
8: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki, talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
9: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bodaj że 21 pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tłucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
8: pana,
9: tam...
8: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
9: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
0: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Superring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
10: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
11: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
12: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
13: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
14: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

potrebna mi sve. Dobro, dobro.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec dzwoni do Włodka, którego wita serdecznie. Cześć, Włodziu.
2: Cześć.
1: O czym to będzie historia? Kogo będzie dotyczyć?
2: To będzie dotyczyć mojej miłości i Iwonki, którą znamy się 24 lata. Od 4 lat jesteśmy razem.
1: Czy to jest już żona, czy tylko dziewczyna?
2: Dziewczyna.
1: Dlaczego jestem potrzebny?
2: Żeby mi pomóc, bo jakoś ostatnio nie układa się nam. To jest szczególnie z mojej winy. Nie pomagam jej. Nie ufam jej.
1: Powiedziała ci, że chciałaby zostać sama.
2: Tak, bo już nie może ze mną wytrzymać. Przekinam pałę.
1: Co ty jej robisz? O co ona ma pretensje?
2: Paweł, no pretensje ma o to, że zawsze się jej czepiam. To mi nie pasuje, to mi nie pasuje. No o wszystko, o ogółem, że czasu nie ma, że jak jej proponuję, że mamy gdzieś wyjść, to nagle nie ma czasu, zajętą, nie ma pracy, straciła teraz pracę, załamała się, no ja się dziwię, że jest trochę załamana takimi sprawami pracy, no ale to nie jest wszystko, żeby związek się rozwalał przez tą pracę, tak?
1: Ona może ma depresję, chłopie.
2: Troszkę ma, bo jak się coś pytam, czemu jest smutna albo zła, to ona mówi, że nic się nie dzieje, a ją znam 24 lata, jedyny, który ją zna najbardziej, to ja i wiem, że coś się dzieje, a ona mnie chce o tym powiedzieć, co się dzieje, czy mogę jej pomóc.
1: Czyli rozumiem, że mieliście kiedyś takie dość bujne życie, wyjeżdżając przez te 3 lata w różne miejsca, a teraz nie wiem, czy ona nie chce wyjeżdżać, czy ty nie masz takiej możliwości przez pracę?
2: Nie, no ja mam taką możliwość, tylko jak ja proponuję spacer, choć nie jestem u niej, choć pójdziemy na spacerek, jak wychodziliśmy kiedyś, to ona taka siedzi w tej kuchni, taka zadumana myśli.
1: Rozumiem, jak jesteś u niej, czyli nie mieszkacie razem.
2: Nie.
1: 3 lata w parze i nie mieszkacie?
2: No nie, ja mam swoje mieszkanie, ona ma swoje. No ja mam bardzo blisko do siebie, do tej pracy, bo rzut beretem.
1: A to daleko masz do niej, do domu? To rozumiem, że mieszkacie gdzieś dalej, tak? Gdy masz...
2: Nie, w centrum Warszawy. Wyścigi Wola.
1: Powiedz mi, Włodku, ile ty masz lat?
2: 52.
1: A ona?
2: 42.
1: To się rozwala.
2: Tak, z mojej winy, no.
1: Straciła pracę, ma depresję. Ty mi nie chcesz powiedzieć, dlaczego myśli o byciu samej. Macie no, dosyć, mam... mówiąc krótko.
2: No, może tak być też, no, ale myślę, że to nie w tym jest problem. No, ona jest spokojna, taka zamknięta w sobie, że nie chce nic powiedzieć, jak coś jej zapytam. Ona mówi, że jest wszystko dobrze, a wiem, że nie jest dobrze.
1: Ja do nich zadzwonię, ja z nią porozmawiam. Wiesz, no na depresję to najlepszy jest specjalista, ja ją mogę tylko rozśmieszać. Natomiast nie ma czegoś takiego, co ty ukrywasz przede mną. Nie zrobiłeś jej niczego niefajnego. No dobra, Włodziu, zrobię to dla ciebie. Dzwonimy do Iwonki, pytamy, czy ona się jeszcze kocha w tobie, czy powalczy i co jej dolega, co jest nie halo, co chciałaby poprawić. Raczej tak porozmawiamy i zobaczymy, tak, czy ona mi powie głośno, że cię kocha i czy jest w stanie zrezygnować z chęci mieszkania i bycia samej bez ciebie w życiu. Bo tu wychodzi na to, że taka młodość sprzed 20 lat, taka znajomość sprzed 20 lat zamieniła się 3-4 lata temu w jakąś miłość, tak?
2: Tak, to ona mnie odnalazła po 20 latach.
1: Iwonko, kochamy się we Włodku, nie przedłużamy, dzwonię, trzymajcie kciuki za faceta.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Iwonka. Ja wiem, że my się mieliśmy przyjemność kiedyś poznać na antenie.
1: Tak.
2: Parę lat temu. I tam ratowałem coś, co tutaj nie bardzo wychodzi, a w dobrej wierze dzwoniłem wtedy, Iwona. Pawelec z tej strony, cześć.
1: Tak, tak, wiem, poznaję. Przepraszam, ale ja nie mogę teraz rozmawiać.
2: Iwonka, poczekaj, no dwie minuty.
1: Ja wiem, niestety, bardzo przepraszam.
2: Ale nie chcesz czy nie możesz? Bo to, no nie, nie mogę się poddać tak. Mówi, że nie może, ale no przecież nie odebrałaby telefonu. W tej sytuacji, Włodek, przemyśl sobie, co powiesz, bo zostaje nam sekretarka.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: No i nie chciałem porażki, Iwona, bo liczyłem na to, że wybaczysz facetowi, który ciężko pracował na ten związek, na te uczucia i nagle w pewnym momencie, kiedy zaczęły się robić konkretne, czyli gęstnieć, on się wycofał, wystraszył, pomyślał sobie, że po co aż tak blisko, a tu jeszcze wejdą w grę ewentualne jakieś ślubowania, inne rzeczy. I dziś żałuję. Dobrze mówię, Włodek?
4: Tak, dobrze mówisz.
2: Dziś żałuję, że wycofał się, że może trochę przestraszył, albo no, nie chciał tak do końca złożyć się komuś w dłonie, kiedy cię trochę nie było. Ile już nie ma? Tydzień? Dwa?
4: Dwa tygodnie, trzy.
2: Nawet trzy, tak?
4: Trzy, tak.
2: No to zrozumiał. Nie było sensu pisać ci, że odchodzi, że znika, i kłócić się, spierać, co jest dobre dla związku. Bardzo cię przeprasza, że zrobił ci coś takiego. Mówisz, że nie możesz rozmawiać, a my wiemy z Włodkiem, że możesz. Także biorę tę porażkę na plecy.
5: No nie!
2: Włodek ma ci coś do powiedzenia.
4: Słoneczko, przepraszam cię za wszystkie moje błędy, to co zrobiłem, cierpiałaś przeze mnie. Nie da się bez ciebie żyć.
2: Płakała, mówiłeś o tym.
4: Tak, i chciałbym przez to wszystko naprawić, jak najszybciej się z tobą spotkać i być do końca życia. Kocham cię bardzo.
2: Chciałby ci znów pokazać te swoje mięśnie, które tak bardzo lubisz, dziewczyno. Tak. I chciałby powspominać pierwszą randkę na grillu u Marzenki i Pawła. Tam żeście się poznali, tam pyknęło, jak to się mówi. No i chyba czas porozmawiać o zamieszkaniu, wspólnym zamieszkaniu, gdyby to się udało, prawda? To jest to, przed czym uciekałeś.
4: Tak, to jest
2: tak,
4: to.
2: Tak. Także widzisz, masz chłopa jak na talerzu, jak na dłoni. Teraz chodzi o to, żeby wziąć sztućce i go troszkę popróbować. Ty, Iwona, zadecydujesz, czy on się nadaje na partnera, z którym się mieszka i wszystko planuje razem, wyjeżdża i nie ma mowy o tym, żeby nie być razem. No, czy w tym momencie Włodek zostanie odstrzelony. Ale namawiam, spróbuj, pomimo tej porażki. Spróbuj, bo warto walczyć o miłość. Ona jest najważniejsza na świecie. Włodziu, dziękuję ci bardzo serdecznie.
4: Dziękuję ci bardzo.
2: Za zaufanie i przepraszam, że byłem bezbronny, ale tutaj no jak nie ma rozmówcy, to nie ma z kim gadać.
4: Tak, dokładnie tak.
2: Trzymajcie się, pa.
4: Pa, trzymajcie, cześć, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Bogę zapomnieć przecież. Każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wiceprezydent USA przekonuje, to nie redukcja, a opóźnienie.
1: To nie koniec zamieszania wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Wypadek motolotni na Mazowszu.
1: Jedna osoba została ranna.
0: W wiadomościach też pisklęta czarnych bocianów.
1: Wykluło się już 5 maluchów. Posłuchajcie.
2: Jest środa, 20 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości.
0: To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance. Wcześniej został zapytany o to, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika.
1: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Polska jest w stanie obronić przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów.
0: J.D. Vance zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta.
1: Przypomnijmy, wcześniej we wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu.
0: Pete Hegseth miał zapewnić, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: W wiadomościach teraz z Mazowsza. Wczoraj późnym popołudniem na pole w Ostromęczynie Kolonii runęła motolotnia.
0: Do wypadku doszło tuż po starcie.
3: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu Łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
1: Mówiła Emilia Matejczuk z łosickiej policji.
0: Motolotniarz ma obrażenia nóg. Szczegóły wypadku ustalają teraz służby.
1: Spór o kształcenie położnych. Samorząd zawodowy protestuje przeciwko zmianom szykowanym przez resort zdrowia.
0: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Nowy projekt jest na etapie konsultacji. Do 15 czerwca można zgłaszać do niego poprawki.
1: Samorząd uważa, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
4: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
5: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
4: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
1: Terroryzował mężczyznę rozbitą butelką, pobił go i okradł. W centrum Opola napastnik zaatakował 52-latka.
0: Trafił do aresztu.
6: Napastnik zaatakował pokrzywdzonego rozbitą butelką, uderzając go w głowę, a następnie przewrócił i uderzał po całym ciele. Na koniec agresor wyrwał niesioną przez 52-latka torbę z zakupami i rzeczami osobistymi, po czym uciekł.
1: Relacjonował Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Napastnika szybko zatrzymano. Jak się okazało, działał w warunkach recydywy.
0: W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Internauci przez całą dobę mogą podglądać życie czarnych bocianów.
1: Wszystko dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, a ostatnie wykluło się wczoraj po południu.
7: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce. Rozdrobniony pokarm jest szybko zjadany przez maluchy, które z dnia na dzień będą nabierały sił.
0: Mówiła Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Ciepły poranek, ciepły też dzień się szykuje, bo powyżej 20...
10: To jest ciepły poranek, przepraszam bardzo, 9 stopni o poranku, to jest ciepło?
9: Ale na przykład na wschodzie jest 12 okay. I tu już jest cieplej.
10: Okay.
9: Poza tym 9 stopni o poranku to zimno?
10: W 20 maja?
9: Ojej, tam czepiasz się już, w kalendarz zaglądasz. Pomyśl sobie, że jest styczeń i będzie bardzo ciepło.
10: Ale w ciągu dnia rzeczywiście będzie bardzo ciepło, 22 stopnie. W większości krajów powinny pokazać termometry. Dużo słońca w wielu miejscach, deszcz przelotnie może pojawić się na wschodzie i zachodzie.
8: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam. W gorzowskiej pigule informacyjnej najważniejsze rzeczy będzie trochę spraw kryminalnych. Pożary, pijani kierowcy, ale także opowiemy o odsetkach za opłaty śmieciowe. Będzie także o ciekawym konkursie na temat kolejnego Landsbergonu.
12: Był gwałt czy nie? Wpis pojawił się we wtorek rano w internecie na jednej z grup z Gorzowa. Jej autorkę odszukała policja, ale to nie ona była pokrzywdzona. Po kilku godzinach post zniknął. Nie ma ofiary, nie ma zawiadomienia. Mundurowi mają związane ręce. Nie potwierdzają zdarzenia. Więcej Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
11: Burzę w mediach społecznościowych wywołał wpis o gwałcie przyjaciółki autorstwa anonimowej osoby. Miało do niego dojść w niedzielę na dróżce między Gorzowem w kierunku Wojcieszyc. Kobieta zadzwoniła na policję. Ta poprosiła, żeby przyszła. Nie zjawiła się. Mundurowi dotarli do niej, jednak ta powiedziała, że nie poda danych ofiary. To totalnie zaskoczyło mundurowych. Sprawa jest delikatna, jednak nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że do przestępstwa doszło.
12: Po godzinie 14 anonimowe wpisy z gwałtem został usunięty z grupy. Gorzowska policja na tyle, ile to będzie możliwe, będzie wyjaśniać sprawę.
11: Co było przyczyną pożaru w mieszkaniu przy Sikorskiego w Gorzowie, ustalą fachowcy. Poszkodowana została jedna osoba. W poniedziałek około 18.30 strażacy dostali zgłoszenie. Na miejsce wysłano 4 zastępy. W mieszkaniu na drugim piętrze w bloku ogień trawił kuchnię. Pomieszczenie było całkowicie objęte płomieniami, a z okien wydobywał się dym. Strażacy wynieśli ze środka nieprzytomnego mężczyznę z zachowanym oddechem. Trafił on pod opiekę pogotowia, które przewiozło go do szpitala. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru. Policja i rodzina proszą o pomoc. Trwają poszukiwania zaginionego Mateusza Śliwczyńskiego. Bliscy nie mogą nawiązać z nim kontaktu. 33-letni mieszkaniec Gorzowa widziany był ostatnio 17 maja rano w Ścichówku. Do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania. Mężczyzna ma około 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w beżową bluzę, beżowe spodnie dresowe i ciemne buty sportowe. Ktokolwiek zna miejsce jego przebywania lub go widział, proszony jest o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 112 lub z komendą w Gorzowie. 15 kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. W poniedziałkowy poranek na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchać w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób. Niechlubnym rekordzistą został kierowca osobowego Volkswagena, który w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. Przypomnijmy, za jazdę pod wpływem alkoholu grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności, do tego okresowy zakaz wsiadania za kierownicę i wysokie kary finansowe. Odsetek za zwłokę w opłatach za śmieci nie będzie. Miejskie odpady komunalne wysyłają do Gorzowian decyzję o umorzeniach. Chodzi o okres wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym było sporo problemów. Umorzenie dotyczy odsetek naliczonych od 16 stycznia do 15 maja, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
13: Pierwsze decyzje właśnie są już wysyłane. To realizacja wcześniejszych zapowiedzi miasta i miejskich odpadów komunalnych, kiedy informowano, że wypracowane zostaną rozwiązania korzystne dla mieszkańców. Wdrożenie nowego systemu było bardzo dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Konieczne było przyjęcie i wprowadzenie tysięcy nowych deklaracji, uruchomienie systemów informatycznych oraz wygenerowanie i dostarczenie mieszkańcom indywidualnych numerów rachunków bankowych. Jak podkreślają miejskie odpady komunalne, część mieszkańców mogła mieć w tym czasie obiektywne trudności z terminowym regulowaniem należności z przyczyn od nich niezależnych, dlatego podjęto decyzję o umorzeniu odsetek za ten okres.
11: Wprowadzenie deklaracji zakończyło się w marcu, a jeszcze w kwietniu nadawano indywidualne numery rachunków bankowych. To właśnie z tym gorzowianie mieszkający w domkach mieli największe kłopoty. Część wpłacała należności na konta poprzedniego administratora. Mrówcza siła i wodopój słoni to czeka uczestników dzikiej wyprawy w gorzowskim przedszkolu nr 9. W piątek odbędą się igrzyska integracyjne, początek o godzinie 10. Udział weźmie 50 dzieci w wieku 5-7 lat z kilku gorzowskich placówek. Maluchy zostaną podzielone na drużyny, przygotowano dla nich różne konkurencje i zabawy inspirowane światem zwierząt. Czeka na nich m.in. wężowa przeprawa czy misja Ratujemy Zwierzęta, mówi Wisław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
13: Organizatorzy przygotowali specjalne konkurencje dostosowane do możliwości wszystkich uczestników, również dzieci z niepełnosprawnościami. Najważniejsza w tych igrzyskach jest jednak nie rywalizacja, ale integracja, współpraca, budowanie empatii.
11: Dzika wyprawa to kolejna tego typu impreza organizowana przez Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9. Zdecyduj, o czym będzie kolejny numer Landsbergonu. Redakcja gorzowskiego magazynu fantastycznego ogłosiła konkurs i czeka na propozycje tematów. Czas mija 22 maja. Mówi Mariusz Sobkowiak, redaktor Landsbergonu.
14: Konkurs nie tylko dla gorzowian, więc tym bardziej zachęcamy tych, którzy właśnie na miejscu nie będą mogli tego magazynu otrzymać, a chcieliby wersję papierową. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Na czym konkurs polega? Do 22 maja zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na tematykę kolejnego, czyli grudniowego numeru gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon. Chcemy tym razem oddać to sprawstwo naszym czytelnikom, dowiedzieć się, o czym wy, czytelnicy, chcielibyście poczytać w naszym magazynie. Może macie też w swoich szufladach jakieś teksty właśnie tematyczne, które do tej pory się nie wpisywały w tematykę. Też jak najbardziej można zaproponować. Więc do 22 maja serdecznie zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na temat najbliższego magazynu fantastycznego Landsbergon. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie tematy związane oczywiście z fantastyką, które mogłyby wam przyjść do głowy. Swoje pomysły możecie zgłaszać mailowo na landsbergon@gmail.com albo pod konkursowym postem na naszej stronie na Facebooku Stowarzyszenia Novum. Do 22 maja spośród tych tematów, które zostaną zgłoszone, wybierzemy 3 osoby, które otrzymają z dostawą do domu najnowszy czerwcowy Landsbergon, a z tych właśnie zgłoszonych tematów wybierzemy jeden, który będzie tematyką grudniowego numeru Landsbergon. Jeśli to się sprawdzi, jeśli tematy będą fajne, jeśli sporo wpłynie tych pomysłów, może spróbujemy czegoś takiego na stałe i będziemy zachęcać czytelników też, żeby zgłaszali tematy kolejnych numerów, a na razie sprawdzimy, jak to się uda. Do 22 maja w konkursie można wziąć udział, uczestniczyć też w tworzeniu naszego magazynu poprzez określenie tego tematu. Myślę, że to też będzie duża przyjemność dla tej osoby, która taki temat zgłosi, że powstanie magazyn fantastyczny o tematyce właśnie, którą jej się w głowie zrodziła, którą ona wymyśliła, więc gorąco zachęcamy, do 22 maja można zgłaszać swoje pomysły.
15: No dobrze, to powiedz, bo pomysłów może być kilka, no ale temat przewodni jest jeden. Kto go wybierze? Czy to też będzie jakiś konkurs dla czytelników, dla mieszkańców, czy to jednak tutaj już redakcja bierze to na siebie?
14: Spośród tych pomysłów, zgłoszeń, które się pojawią, już my jako członkowie redakcji Landsbergonu wybierzemy ten temat, który no, według naszego subiektywnego zdania najlepiej by się nadawał do tego, żeby na podstawie tego stworzyć magazyn. Tu już nie zostawiamy tego jakby w całości, małymi krokami czytelnikom, bo jeśli temat nie byłby sensowny, nie wpisywałby się do końca, no to musimy tutaj, tym bardziej ja jako redaktor naczelny, który powinien dbać o całokształt czasopisma, dbać o wybór dobrego pomysłu. Natomiast pomysły zgłaszają czytelnicy, jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci i spośród tych właśnie pomysłów wybierzemy ten, na podstawie którego stworzymy magazyn. W tej chwili widziałem, że 4 takie tematy zostały zgłoszone pod postem konkursowym na Facebooku, także gorąco zachęcamy, czasu jeszcze sporo, żeby przemyśleć, o czym chcielibyście przeczytać, czy to ma być urban fantasy, czy wolicie gotycki horror, jakie pisze pan Sebastian Baliński, czy może chcielibyście właśnie hard science fiction, czegoś, co wymaga tutaj już takiej wiedzy, powiedziałbym, naukowej bardziej. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie pomysły. Jeden z nich wybierzemy i na jego podstawie powstanie najbliższy grudniowy numer. Poinformujemy oczywiście o tym, czyj to jest pomysł, kto jest autorem tego zwycięskiego pomysłu, na bazie którego powstanie magazyn.
11: Tradycją jest, że pismo ma swój temat dominujący. Opowiadania i grafiki do niego nawiązują. Było już m.in. fantasy, horror czy space opera. Stylian Gorzów odwołał się od czerwonej kartki w meczu z Polonią Słubice. Zobaczył ją w 69 minucie Mateusz Walczak. Piłkarski klub dołączył do pisma materiał wideo z całej sytuacji. Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zbiera się w czwartek, zatem wtedy klub pozna decyzję. Według niego, i co widać na nagraniu, gorzowski strzelec nie uderzył rywala, a za to właśnie wyleciał z boiska. Jak twierdzą działacze, zachowanie Walczaka nie było niesportowe, to normalna walka o pozycję. Stylian z Polonią, przypomnijmy, przegrał 0-1. Kapitan Staligorzu wystąpi w czeskiej rundzie Speedway Grand Prix. Anders Thomsen zastąpi Fredrika Lindgrena. Szwed miał poważny wypadek podczas meczu ligowego w Lesznie. Musi sobie zrobić minimum tygodniowy rozbrat z żużlem. Dlatego w sobotę podczas zawodów na praskiej markiecie pojawi się Thomsen. Oznacza to także, że popularny Fredka nie wystartuje podczas meczu GZ Staligorzów z motorem Lublin, który zaplanowany jest w niedzielę.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
11: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowi goście, mogę powiedzieć, że ze świata mody, z wybiegów, Natalia Ślizowska, gorzowska projektantka, oraz także Mirosław Drohomirecki, dyrektor MDK Witnica, mistrz florystyki. Witam Was serdecznie.
16: Witam.
17: Dzień dobry.
11: Natalia oczywiście ciągle pełną parą w robocie. Kolejne wyzwanie, no bo Fryderyk Chopin. Co tak, to się zadziało?
16: No właśnie, zaraz biegnę robić mojego
11: Chopina. No właśnie, jeszcze nie, jeszcze poczekaj. Opowiedz no, właśnie, jak to też się wydarzyło.
16: Po kolei opowiem o tym też całą historię. Cóż można powiedzieć po wielkim sukcesie Marii Skłodowskiej-Curie, która była prezentowana nawet na kilku kontynentach, tak? Stwierdziłam, że no, czuję niedosyt i chcę po prostu podjąć kolekcję jeszcze bardziej globalną. No i narodził się Fryderyk Chopin, pomysł, ale właśnie to się narodziło no, znowu z jakiejś płaskorzeźby do torebki i z broszki. Z tym, że przypadkowo, zupełnie nieświadomie, przeczytałam, że nie można robić sobie Chopina, że ma tak zabezpieczone prawa no do wizerunku przez Narodowy Instytut Chopina, że to jest niemożliwe wręcz. Nie wolno, tak? I czy nawet sobie, dla siebie nawet nie wolno, w sensie zrobić sobie koszulki czy czegoś, tak? Wszystko musi być zgłaszane.
11: Tak, wizerunek wszystko jest...
16: No i oczywiście, no, pierwsze co zrobiłam, napisałam tam do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina o swojej koncepcji z prośbą o zgodę na niekomercyjne wykorzystywanie. Powiem, że trwało to pół roku, zanim dostałam odpowiedź, a w międzyczasie zaprosił mnie konsulat generalny w Nowym Jorku na pokaz, kiedy jeszcze nie miałam kolekcji, to w ogóle było niesamowite, bo gdzieś słyszeli, że chcę coś takiego robić.
11: No fama poszła od razu.
16: Tak, i kolejne złożyliśmy razem z Nadwarciańskim Towarzystwem Upowszechniania Dziedzictwa Kulturalnego wniosek po prostu o dofinansowanie takiego właśnie takiej kolekcji, no i serii oczywiście wydarzeń, bo to jest ważne. No długo to trwało wszystko, ale wszystko oczywiście pozytywnie. Zacznę od tego, że Narodowy Instytut dyrektorowi się bardzo spodobał ten pomysł, ponieważ nie jest on zwyczajny w sensie, że ubiory inspirowane Chopinem i już. To nie tak, bo to jest, oczywiście to jest ważne, że podejmuje różnych rekonstrukcji historycznego ubioru w przełożeniu dla kobiety przede wszystkim, dla mężczyzny też, że jest tam historia mody, ale też projekt zawiera elementy sztuki haptycznej, czyli elementy, które niewidomi mogą dotykać podczas wystaw i nareszcie, jako innowacje na świecie nawet, będą mogli oglądać osoby niewidome w sposób sensoryczny po prostu moda.
11: Niesamowite, ale to jest co? Coś w strukturze?
16: Tak, już opowiadam.
11: Bardzo ciekawe.
16: Kolekcja zawiera wiele elementów 3D, sentencje przestrzenne haftem bądź alfabetem Braille'a i różne oczywiście tekstury, faktury i tak dalej. No, mi bardzo zależało na tym. Pomysł się wziął z dwóch jakby czynników. Kiedyś na moją wystawę przyszła osoba niewidoma z opiekunem i zapytali, czy mogą obejrzeć w sposób dotykowy moje prace. Ja nie miałam nic przeciwko, ale stojąc obok, obserwując to wszystko, widziałam, jak człowiek niewidomy dotyka to, opowiada o tym i ta kobieta mu opowiada, że to jest taki ma kolor i tak dalej i to jest, no było dla mnie to takie niesamowite, bo widziałam, że on ma taką właśnie ucztę duchową, można powiedzieć, przy tym dotykaniu. A drugi czynnik był taki, że sama brałam udział w wystawie, można powiedzieć, też, która była w bardzo prestiżowych miejscach, Touch of Art, czyli była to wystawa zorganizowana przez Uniwersytet w Lublinie Marii Curie Skłodowskiej i tam różni artyści, była to wystawa zbiorowa, dawali swoje prace, które właśnie można było zwiedzać w sposób dotykowy. Dodam, że był to dla mnie wielki zaszczyt, bo te prace pojawiły się w naprawdę takich miejscach bardzo ważnych, jak na przykład Centrum Nauki Kopernik i tak dalej. Nawet wyruszyły poza kraj na Węgry. I też zaintrygowało mnie to, jak ludzie, pierwsza z wystawa, którą można dotykać, bo zazwyczaj mamy to, że nie można, także...
9: No tak, właśnie, bo to jest tak zrobione, tak misternie połączone, żeby tam coś zahaczyć.
16: Tutaj też jest obawa, oczywiście, te bardzo ciężko wypracowane różne detale, ale jestem na to przygotowana, że przecież te rzeczy zawsze można powtórzyć, tak? I poza tym dodam, że w ten projekt jestem bardzo szczęśliwa, zaangażowało się tutaj właśnie Nadwarciańskie Towarzystwa, a także Muzeum Lubuskie, Filharmonia Gorzowska, Narodowy Instytut Chopina, jeszcze Województwo Lubuskie i ten konsulat w Nowym Jorku, także jest mi bardzo miło, że tyle instytucji zaufało mi, temu właśnie projektowi, jest mi bardzo, bardzo miło. Kolekcja powstaje.
9: Jest... No właśnie, opowiedz, jak tam ci idzie, bo to chyba w czerwcu, jak dobrze pamiętam.
16: Tak,
9: jest,
16: to już jest za miesiąc. Pokaz dokładnie, no za właśnie. Miesiąc w Nowym Jorku premiera. Jak mi idzie? Idzie mi dobrze. Dużo rzeczy zrobiłam jeszcze przed Kazachstanem i cieszę się, że dla mnie to niby takie nic, tak, ale kiedy wysyłałam swoje prace, jak postępują do Nowego Jorku czy do Narodowego Instytutu, otrzymanie odpowiedzi, że są piękne, no to jest dla mnie bardzo istotne. Także
9: w dobrym kierunku idziesz.
16: Specjalnie, żeby stworzyć tą kolekcję, żeby ją jeszcze bardziej zrozumieć i dobrze zrobić, podjęłam praktyki u mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Chciałam wiedzieć, jak to rzeczywiście się robi, jakie to jest ciężkie rzemiosło i mamy też jeden frak męski w kolekcji.
9: Właśnie chciałam zapytać, bo te stroje właśnie, czy ta epoka, w której tak Fryderyk Chopin żył i tak dalej, no to wszystko tak na miarę skrojone, to równiutkie, to po prostu no aż dziwne, że to człowiek może zrobić.
16: Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście, no jestem projektantem, że nudne by było, gdybym odtwarzała po prostu ubiory z epok, tylko przełożone na kobietę, więc muszę dodać od siebie, ale rzeczywiście stosuję te cechy, które były bardzo ważne w modzie w początku XIX wieku. Jeszcze dodam, że Fryderyk Chopin był ikoną. On był po prostu... On był gwiazdą, on nosił najlepiej skrojone ubrania, on nosił białe rękawiczki, surduty, fraki, jego ulubionym kolorem był granatowy, koszule tylko jasne, no bo na przykład ciemne były tylko dla masy robotniczej, także on był takim, no bardzo szykowny, wszystko co najlepsze, uwielbiał modę, uwielbiał ten styl i...
9: No i też tam dużo we Francji, więc tam też troszkę tych naleciałości, że tak powiem, modowych, francuskich.
16: Tak. Natomiast rzeczywiście przy tworzeniu kolekcji już trochę jakby ciągle sugerując się Chopinem, że jego sylwetka jest bardzo pociągła, że nogawki są zwężane do dołu, żeby ta sylwetka była jeszcze bardziej szczupła i tak dalej. No po prostu już trochę ten styl tak ogarnęłam, że tak powiem, no i trochę zamierzam też wejść w parę elementów jego kochanek, czyli rzeczywiście zaczęłam na przykład teraz, dzisiaj będę tworzyć gorset gdzieś tam w tych ubiorach, żeby też była to taka w stylu dandyski, ale też miała jakieś ciekawe cechy. Jest to wspaniała praca, myślę. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa. Premiera dokładnie 6 czerwca w Nowym Jorku. Spotkał mnie też ogromny zaszczyt, dodam, że tym razem otwieram pokaz. Jest to naprawdę bardzo ważne i wiem, że do mojego pokazu zagra pianista z Metropolitan Opera, także jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Zresztą kilka lat temu prezentowałam tam Marię Skłodowską-Curie i chociaż jakiegoś zaufania, powiem szczerze, nie było od strony organizatora, ale po wydarzeniu było dla mnie to niesamowite, że na przykład konsul tylko mojej kolekcji na Twitterze napisał, tak? Tylko moją kolekcję zapamiętano, dlatego stąd zaproszenie na otwarcie i też było mi miło, że różne gazety, tak? Jak Biały Orzeł czy inne też napisały właśnie o tej kolekcji, także jest to dla mnie ogromny sukces.
9: Trudno nie zauważyć właśnie, tak, to jest, trzeba być, jakby to się mówi, oryginalnym, właśnie niepowielającym jakichś schematów, tak. No bo wiemy, że moda, no różne ma te odcienie, że tak, tak powiem.
16: No i także jest mi bardzo bardzo miło, że mogę tam występować. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Zresztą dostać zaproszenie, kiedy kolekcji jeszcze nie ma, przy takim zaufaniu. No jest to presja oczywiście.
9: No właśnie, stres
16: ale,
9: troszkę,
16: ale ja
9: nie?
16: wiem, że...
9: Prawie jak matury, które ruszyły.
16: Tak. No i właśnie super. Jestem bardzo zadowolona, że mam tę licencję na korzystanie z marki Chopin w nazwie, w ubiorze, w wizerunku, we wszystkim, także...
9: A powiedz mi właśnie, Natalia, bo tak zapytam, czy będzie coś, jakaś rewolucja w kolorach, albo właśnie ty też lubisz te takie printy w tkaninach, coś takiego, coś gdzieś
16: to
9: będzie?
16: To znaczy, tutaj w Chopinie powiem szczerze tak, że myślę, że tak jak w Skłodowskiej, że to jest kolekcja, która musi być monochromatyczna. Dla mnie i tak innowacją jest wprowadzenie koloru granatowego. Robię to tylko dlatego, że wiem, że Chopin uwielbiał ten kolor. Zakupiłam takie tkaniny. W ogóle też dodam, że pierwszy raz w życiu mam szansę stworzyć z prawdziwych jedwabi, z prawdziwych wełen, dzięki temu, że dostaliśmy po prostu dofinansowanie z miasta od takiego projektu. Ale właśnie, co za tym idzie? Jeszcze to jest bardzo ważne. Oczywiście premiera będzie też w Gorzowie. I to będzie pierwszy piknik chopinowski 5 lipca.
9: Super.
16: Tak, to jest dla mnie bardzo ważne. A później na jesień to jest jeszcze nie koniec projektu, bo mamy wystawę w Muzeum Lubuskim. Również jest przewidziana sesja zdjęciowa właśnie w Muzeum Lubuskim. Chcemy zrobić znowu sesję stylizowaną, czyli też tutaj będziemy poszukiwać modelki takiej chopinowskiej. Wiem, że to może być trudne, ale jeżeli ktoś słucha mnie teraz, to poszukuję po prostu wysokiej modelki, która takiej w duchu chopinowskiej, z mocnymi rysami twarzy, może tak, no bo pewnie szatynka z włosami do ramion to marzenie, ale kto wie. Także tutaj warsztaty są przewidziane, też wykłady na temat ubioru tamtej epoki, ale też współczesnego, no bo ja dodam jeszcze kolejną filozofię tej kolekcji, że Chopin nosił wszystko, co jest najbardziej... Zresztą wtedy raczej były szlachetne tkaniny, nie
9: Dokładnie.
16: Było żadnych jeszcze syntetycznych, to jest już w ogóle, ale nosił wysoką jakość. I teraz, co ja mogę zrobić, żeby zastosować wysoką jakość, ale z poszanowaniem obecnych trendów dotyczących środowiska. Także tutaj też jest dla mnie to ciekawe. Wełny jedwabie, ale jedwabie z pokrzyw też. Druki 3D, ale z kukurydzy i tak dalej, i tak dalej. Także same ciekawostki.
9: No
16: tutaj.
9: Właśnie, bardzo brzmi intrygująco.
16: A pytałaś, czy będą jakieś printy na druki? Też gdzieś tam myśl...
9: Przemycisz?
16: Znaczy myślę o tym, żeby zrobić coś przestrzennego, dotykowego, bo to jest jakby najważniejsze. Natomiast już niestety napotykam trudności. Na przykład spotkałam ostatnio w hafcie przestrzennym. Chciałam zrobić portret Delacroix Chopina, no i nie udało się firmie tego zrobić. Także, no...
9: Ale to rozumiem, że chodzi o jakieś techniczne problemy.
16: Tak, techniczny problem, żeby był przestrzenny. Żeby okay. był haft przestrzenny, który zawiera, nie jest płaski, tylko zawiera w sobie, no mówmy prostym językiem, mm-hmm. gąbkę jakąś w środku i było do przetworzenia. Czyli ja poszukuję swoich jakichś różnych metod, ale no ciągle mi zależy na tym, żeby to nie było no takie zagrażające środowisku.
9: Bardzo dziękuję za przyjście
16: bardzo
9: do...
16: Bardzo dziękujemy.
15: Dziękujemy.
16: Dziękujemy.
9: I jeszcze na koniec przedstawię, że moimi gośćmi była Natalia Ślizowska, projektantka mody oraz Mirosław Drochomirecki, dyrektor MDK-u Witnicy i mistrz florystyki.
16: Dziękujemy.
15: Dziękujemy. Dziękujemy.
9: Do usłyszenia. A rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
8: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: ten moment nadszedł teraz. 6:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału miasta Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy.
2: W obwodzie sumskim minionej doby zginęły 4 osoby w miejscowościach Konotop i Szostka. Drony uszkodziły bloki mieszkalne. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.
1: Także potężna eksplozja i zniszczenie infrastruktury cywilnej odnotowano w Odessie i obwodzie zaporowskim.
2: Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
1: Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu Sean Parnell, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce.
2: Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem zabrał szef MON.
1: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Górnicy, hutnicy i rolnicy na jednej manifestacji w Warszawie.
2: W południe na placu zamkowym będą przekonywać, że Zielony Ład i system emisjami ETS-2 uderzą w każdego Polaka.
3: Poprzez górnictwo, poprzez hutnictwo cały przemysł jest zagrożony.
1: Mówił szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
2: Protestujący przejdą z placu zamkowego przed Pałac Prezydencki, a cała demonstracja zakończy się na Wiejskiej przed Senatem.
1: Na stacjach paliw znów drożej. Maksymalna cena litra benzyny 95 dziś to 6,52 zł, a oleju napędowego 7 zł.
2: To oznacza, że za benzynę zapłacimy o 10, a za diesla 15 groszy więcej niż wczoraj.
1: Wzrostowy trend może się utrzymać, bo na rynkach drożeje ropa. Baryłka WTI jest wyceniana na 105, a Brent na $111.

0: słuchała płyt. Mm. A już kto to widział, płyty jakieś?
1: Ja widziałem ostatnio.
2: Nie, nie, tak? Są, jeszcze są nawet adaptery, bo widziałem. Kasetowie,
1: tak, bo rozdawaliśmy model, jak był ten zestaw.
0: A rzeczywiście.
1: Tam była płyta chyba też.
0: No, o, to ciekawe,
2: ja
0: gdzie ktoś odtworzy.
2: Odtwarzacz.
0: Naprawdę?
2: Jak CD. Mam. Mam, ha, ha, widzisz,
0: no. A to dlatego ten twój samochód tak często u mechanika stoi.
2: To... Bo on też lubi
1: posłuchać. A propos technologii,
2: tak?
1: Bo o tej porze zajmujemy się rzeczami, które są pilne, których mogliście nie dostrzec albo przespać. No to jest wielka drama w świecie literatury. My się rzadko tym zajmujemy, więc może warto powiedzieć o tym.
2: No się nie znam, no.
0: Rzadko się literaturą interesujemy, może powinniśmy częściej.
1: Bardziej literatkami.
0: Co się stało?
1: No znana literatka, laureatka Nagrody Nobla.
0: Polka.
1: Olga Tokarczuk przyznała, że przy pisaniu książek pomaga jej sztuczna inteligencja.
2: Jednak.
1: Ona pisze: kochana, jakbym mogła pociągnąć tę sprawę? Jak rozwinąć ten wątek?
2: O,
1: i
2: tak
1: sztuczna inteligencja jej podpowiada. Kilka no jest wielka afera. Dzisiaj rano czytałem, bo już oświadczenie pani Olga Tokarczuk wydała, że to nie jest tak, że dotychczasowe książki napisało jej sztuczna inteligencja. Ona sama pisze, tylko po prostu inspiracji szuka wszędzie.
0: A, no to właśnie tak każdy student, który pisze pracę licencjacką,
2: no czym się trzeba inspirować, przecież tak uważam, nie? No, no na pewno my też inspirujemy w jakiś sposób.
1: I dziwnym trafem okazało się, że pani Olga Tokarczuk jest również prezesem czy założycielem firmy, która jest związana ze sztuczną inteligencją, która oferuje usługi. Tak to się złożyło.
2: Jak dobry konspekt zrobisz i wciśniesz enter, to masz od razu całą powieść.
1: Super.
2: To trzeba umieć. To też trzeba umieć. Od razu mówię, od razu trzeba umieć. Ja mam tutaj Karolaka. Na pierwszej stronie, gdzie Wiola Kołakowska uchyla rąbkę tajemnicy z Karolakiem.
1: To jest Wiola Kołakowska.
2: I, no to, to jest ładna dziewczyna. Była modelka i partnerka pana Karolaka.
0: No ona była z Karolakiem. Okay. To no, jego była
2: zdradzał
0: chyba
2: ją ze mną, a mnie z nią. Chciałam to głośno powiedzieć i skandal mamy z Magdaleną Boczarską. Tylko, że ja już o tym słyszałem dawno temu.
1: To jest synem kogo?

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Niektórzy to lubią życie na krawędzi.
3: Muszę przyznać tak, że to zgłoszenie dzisiaj jest bardzo odważne, bo tu pracownik zgłasza szefa.
2: Obudźcie mojego szefa Tomka.
4: O, dobra, szefa, to grubo jedziemy.
2: Ja i Piotrek, mój kolega z działu handlowego, jedziemy na 2 dni szkolenia do Bielska.
3: No i w związku z tym ciekawe, co będzie się działo na tym szkoleniu.
4: No wiadomo, bo to są szkolenia.
2: No to nie pierwszy raz, jak Jarek się tam wybiera na to szkolenie, więc mamy już pewne doświadczenia.
3: Czyli lubi szkolenia, to nie może być przypadek.
2: Dzwonimy.
5: Halo?
6: Witam serdecznie, Patrycja Dąbrowska, pensjonat Villa Barbara. Ja z panem Tomaszem rozmawiam, prawda?
5: Tak.
6: Panie Tomaszu, ja dzwonię w sprawie szkolenia dzisiejszego u nas w pensjonacie.
5: Dzisiejszego szkolenia w pensjonacie?
6: No, pan, pracownicy od pana, pan Piotr i pan Jarek mają być, prawda? Dobrze to wszystko.
5: Tak.
6: Ja tylko dzwonię, żeby się upewnić, czy zostały przekazane tam uwagi z zeszłego roku panu właśnie Piotrowi i panu Jarosławowi. No bo straszne skargi były na nich. Strasznie głośno się zachowywali. No tam alkohol był spożywany, tańce do rana. Jednak u nas w pensjonacie też są starsze osoby i im to przeszkadzało.
5: Dobrze. Piotra nie było, jest na pewno nie ona. Dobrze.
6: Bo ja nie wiem, bo my przekazywaliśmy wszystkie te uwagi. Nie wiem, czy do pana to dotarło w ogóle.
5: Nie.
6: Bo to było no straszne, tam imprezy, tam balkoniki latały, to było w ogóle, jak dzieci się bawili. To pan nic o tym nie wie?
5: Nie wiem.
6: To niedobrze, to bardzo niedobrze. Pan Jarek to tak na co dzień ma?
5: Jeszcze raz, skąd pani dzwoni? Może mi powiedzieć?
6: Villa Barbara.
5: Okej, ja porozmawiam. Dobrze.
7: Kobiety ściągali do willi, proszę pana, takie nieobyczajowe zachowania były, alkohol pili na balkonie, no to tyle mogę powiedzieć, no.
2: A jak będziesz z Jarkiem rozmawiać, to możesz mu podziękować za to, że Radio Vox FM do ciebie zadzwoniło. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: Dzień dobry.
3: Zgłosił cię, ale to z całej sympatii na pewno, bo my dzwonimy z prezentem, 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
4: Jaki dobry szef, nic nie mówi, nie krzyczy na pracownika.
2: Bo go obudziliśmy.
4: Pierw sprawdzi, czy to prawda. No, jak się bawić, chce się bawić. No dobra, to już zostało na poważnie. Z tymi nagrodami to żeśmy nie żartowali.
5: Super. No to dobrze jesteście.
2: Miłego dnia życzymy.
4: A.
5: Dzięki.
2: Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Ale co, Paweł, przyłapali cię, czy o co chodzi?
1: W sensie,
2: co się stało?
0: Bo Paweł
2: się
0: przed chwilą powiedział, a dziś postanowiłem kawę bez mleka wypić.
1: Nie, bo wiesz co, pochowali mleko i to...
2: Ale cynamon ukradł, bo nam proponował.
1: Nie, cynamon mam swój, także mogę się podzielić.
2: Dlaczego nosisz ze sobą cynamon?
1: Bo słyszałem, że to bardzo zdrowe wypić cynamon z kawy.

0: godzinie 7 co na pokaz? Coś no, chciałeś nam pokazać? Jakiś taki... swój talent na przykład?
1: Nie, ja nie. Znaczy, teraz się okazało, że nawet dobrze mleka nie potrafię ukraść, ale to nie szkodzi.
2: A propos na pokaz, Doda dzisiaj kręci teledysk razem z Fagatą, bo dwie panie nagrały piosenkę wspólną.
1: A to jest taki dla dorosłych?
2: Można nagrać, bo...
1: To bardzo dobrze, to bardzo fajnie,
2: szukają,
1: bo to ożywi
2: show biznes. Kogoś, kto chce być torturowany. Za 1800 zł możesz być torturowany przez Dodę i Fagatę.
1: Tak, tylko tam jest pewnie mały haczyk, że naprawdę.
0: Nie ma żadnego haczyka, tylko twoja mimika jest kluczowa.
1: Dobra.
0: Musi wiarygodnie przekazać przejścia od beztroski i pewności siebie do bezradności.
1: Dobra. Czy oni tam piszą, one piszą, co będą torturować konkretnie w moim ciele?
2: Nie, jest napisane, że rola to postać mężczyzny, który zostaje przez Dodę i Fagatę nakryty na zdradzie.
1: Dobra.
2: A następnie przez nie torturowany. To tutaj jest.
1: Ale tyle. Nożem, haczykami, nie wiem,
0: czy piłą starczową.
2: Ja mam pewną koncepcję.
1: Drapać będą, co będą?
2: Mi się wydaje, że one będą puszczać mu tę piosenkę.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ja ją usłyszałem.
1: To jest zbyt okrutne. Nie zniosę takiej tortury.

0: Jak zastanawiacie się, co to jest?
1: No.
0: To jest hymn wodociągów krakowskich.
1: Okej, okay. Czyli leją wodę.
0: Ktoś za to zapłacił, ktoś stwierdził, że to jest dobry pomysł i stworzyli sobie hymn.
1: Ale
2: no
1: ładny.
2: Pewnie na początku była woda. Nie wiem, czy wodociągi siemianowickie mają hymn swój, ale mają program pilotażowy. 4-dniowy dzień pracy. Kto pracuje w wodociągach siemianowickich?
1: Pracuje tylko w poniedziałku do czwartku.
2: To zazdrościmy.
1: Ojej, jaki świetny pomysł.
2: Pracuje od poniedziałku do czwartku, albo od wtorku do piątku, jak już sobie wybierze. Aha. I ich rzecznik tych wodociągów, pan Seweryn, przyznał, że...
1: Od razu się lepiej pracuje.
2: Tak. Dzięki temu pracownicy są, uwaga, wypoczęci, co przekłada się na efektywność ich pracy.
0: A jak jest jakaś awaria, przepraszam bardzo, bo wodociągi często muszą się zmagać z awariami różnego rodzaju. No to trzeba czekać na przykład 3 dni, bo pracownicy mają już weekend.
2: Nie, pan tutaj tłumaczy, że tak to jest ułożony ten grafik, że to negatywnie nie wpływa na pracę firmy.
1: Ktoś przychodzi od poniedziałku do czwartku, ktoś od wtorku do piątku, ktoś od środy do soboty, ktoś od czwartku do niedzieli.
2: Tak, no tylko pamiętajmy, że to oczywiście powiedział rzecznik, więc czy to jest prawda?
1: No tak. A rzeczę prawdę?
0: Rzecznicy wodociągów różne rzeczy mówią.
3: Co było przyczyną awarii? Wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie, w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje.
4: Pierwsza zmiana od

0: trochę było jak samochód, który nie chce odpalić.
1: Ja jak słyszę tę piosenkę, to mam w głowie Marka Grechutę i ach, to ty, wiosna, wiosna, ach, to ty.
0: A to modelki i włodarski w Vox FM w rytmie hitów. 3,5 minuty zostało do godziny 7.30 i za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości, ale będą też informacje sportowe, więc w tym miejscu chyba wypadałoby pogratulować Arsenalowi, który zdobył Mistrzostwo Anglii.
2: A to wczoraj, tak?
0: Tak. Jak ostatni raz Arsenal zdobywał Mistrzostwo Anglii, to prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, papieżem był Jan Paweł II.
2: O, to dawno temu.
0: A Jula miała 4 lata.
2: Widzisz, Julka?
1: Dziękuję za docenienie. Dobra.
2: W pieluchach latałaś jeszcze chyba.
1: No gdzie, jak miałam 4 lata?
2: A kto wie, no.
1: Dobra, ale teraz...
0: Niektórzy w wieku 64 latają. Dobra, Rysiu Piwek to zmienia wraca temat i zadaje pytanie.
3: Co robią buty na saunie?
1: 609-869-869.
2: Powtórz jeszcze raz.
1: Buty na saunie.
3: Co robią buty na saunie? O.
4: Pierwsza zmiana.
5: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.

0: awaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
10: AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama. 7.31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Amerykański prezydent dementuje relację dziennika Financial Times.
7: Według brytyjskiej gazety przywódca Chin miał powiedzieć Trumpowi, że Putin może pożałować inwazji na Ukrainę.
6: Prezydent USA zdecydowanie temu zaprzeczył. Wczoraj dwudniową wizytę w Pekinie rozpoczął Władimir Putin, a przed tygodniem był tam właśnie Donald Trump.
7: Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony, taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkinę podjął minister nauki Marcin Kulasek.
6: Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
7: Kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecyduje, czy profesor Minkina straci stanowisko rektora.
6: Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami.
7: Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
8: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
6: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: W domu mężczyzny znaleziono dodatkowo prawie 2 kg mefedronu i 24 tabletki ekstazy, grzyby halucynogenne i marihuanę. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia.
6: Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM, początek minuta po ósmej.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Arsenal mistrzem Anglii, szanse na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City.
6: Piłkarze tej drużyny zaledwie zremisowali 1-1 z Bournemouth.
7: Arsenal został mistrzem po 22 latach.
6: Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Trefem Sopot.
7: A w trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1.
6: Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza.
7: Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
6: Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa.
7: Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji.
6: To wcześniej udało się także Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze 2 spotkania.
7: Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza.
6: Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie.
7: 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
5: Rysia, przypomnijmy.
10: Co robią buty na saunie?
5: 6098 69 89 27 minut do godziny 8.

0: spoko, to wchodzicie na vox.fm.pl i tam możecie głosować w bestliście. Zachęcam serdecznie
1: wciąż
0: do stawiania plusików.
2: A jeżeli uważacie, że Rysiek Piwek jest spoko, to posłuchajcie.
3: Co robią buty na saunie?
0: Zaraz no przestaniecie uważać, tak?
2: Nie, nadal jest spoko, Rysiu. Po prostu śmierdzą.
0: Buty w saunie wyciągają języki.
1: Naparzają.
2: Szukają saunadałów. Dodają klimatu. Parkują. Łapią oddech.
0: Wydzielają aromat.
2: Smalą cholewki. Suchary pana
3: Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robią buty na saunie? Parują. Pozdrawiam. Suchary
4: pana Ryśka. Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Tylko złe odpowiedzi.
1: A to znaczy, że wasze telefony w dłoń 6098 69 869, i bardzo poprosimy, żebyście udzielali odpowiedzi. O tyle jest dobrze, że na przykład w szkole zawsze trzeba udzielić poprawnej.
2: A u nas wręcz przeciwnie.
1: U nas trzeba udzielić złej.
3: Interesują nas te kreatywne pomysły w drugą stronę.
2: Tak, dzisiaj pytanie jest proste. Odpowiedź może być trudniejsza.
3: No, zapiszę.
2: Dlaczego w nocy jest ciemno?
1: Bo jest, prawda?
2: U nas tak, u nas jest ciemno. Zainspirowało mnie do tego pytania to, co się dzieje teraz na kole podbiegunowym, bo tam się dzień polarny zaczął.
1: Czyli białe noce, tak?
3: Czyli
1: tak.
3: Nie zachodzi słońce.
2: Nie zachodzi słońce w ogóle, przez 4 miesiące chyba będzie teraz jasno.
3: Biedne foki,
2: no, biedni ludzie.
1: Biedni mieszkańcy nie wiedzą, czy jest dzień, czy jest noc, o co chodzi. Muszą mieć zegarek, budzik, ale na szczęście u nas nie ma tego problemu. Dlaczego w nocy jest ciemno? Przypominamy, 6098 69 869, tylko złe odpowiedzi.
2: Paweł widzę tutaj myśli, tutaj się zmarszczyło jego czoło. Dobrze, że on nie ma botoksu. To same, widać przynajmniej, że
3: tak,
2: myśli.
3: Dobrze, że nie bierze botoksu, tak. Znaczy, zastanawiam się właśnie nad tym, ale przychodzą mi same mądre odpowiedzi, a to chyba nie o takie
2: mądre,
3: chodzi.
2: No, nie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: 609-869-869. Piszcie i dzwońcie.
4: Fonsi!

0: Za dnia piękna, w nocy bestia. Nie może być zauważona po zmyciu makijażu, dlatego w nocy jest ciemno. No bardzo zła odpowiedź, nie podoba mi się.
1: No przecież właśnie takiej szukaliśmy.
2: Dlaczego w nocy jest ciemno? Piszcie i dzwońcie na 609 869 869. Tylko złe odpowiedzi.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Rolnicy i górnicy ruszają do Warszawy.
20: Będą protestować w sprawie Zielonego Ładu.
19: Peter Madziar spotka się z Donaldem Tuskiem.
20: Węgierski premier przyjechał do Polski.
19: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
20: Zapraszam, Jan Wróbel.
21: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
19: Wielki najazd na Warszawę. O 12 z Placu Zamkowego ruszy manifestacja Solidarności.
20: Protestujący chcą, by Senat zgodził się na przeprowadzenie prezydenckiego referendum w sprawie Zielonego Ładu.
19: Ze Śląska do stolicy oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych wyjechała dziś o poranku spora grupa rolników.
20: Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
22: Tak, jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
23: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
24: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
22: No ograniczenie produkcji żywności.
19: Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
20: Węgierski premier Peter Madziar spotka się dziś z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Najpierw rozmowa w cztery oczy, a potem wspólna konferencja prasowa.
19: W południe Madziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planach są także spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu.
20: Po południu węgierski polityk uda się do Gdańska, gdzie będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zaczynamy poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczyk. Dzień dobry panu.
26: Dzień dobry panu.
25: On dziś wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś o 12:00 Solidarność robi manifestację w Warszawie. Będą i górnicy, i rolnicy, ale oczywiście nie ma posłów KO.
0: Ponarzekajmy razem, ponarzekajmy. Mówię to z przymrużeniem oka dość.
25: Bo nieraz pan był zadymiarzem, prawda?
0: Od dłuższego czasu nie byłem nigdy zadymiarzem, byłem człowiekiem, który walczył o konkretne postulaty, używał odpowiednich metod oczywiście w tym kierunku, a dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, szerzej niesprecyzowana, grupa osób, jakichś działaczy, bo nawet nie wiem, czy rolników, którzy wychodzą i faktycznie mają jakiś problem. I wychodzi grupa działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, za chwilę nas nie będzie, nie chcemy się zmieniać, nie chcemy robić nic inaczej, chcemy konserwować to wszystko, co było, a nie iść do przodu, nie zmieniać. Bo to, że są problemy, to panie redaktorze, to jest coś normalnego, to jest fakt. Jeszcze nie było takiego zawodu, pewnie i w pańskim zawodzie, że się nie pojawiały zmiany, jakieś wyzwania, coś innego. Ale ja nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko i wyłącznie narzekać, mówić, że jest źle, że za chwilę ich nie będzie, że za chwilę coś złego się stanie. Trochę tak to nie funkcjonuje. Ja też prowadzę gospodarstwo rolne. I też każdego roku, w każdym sezonie spotykam się z taką myślą, co trzeba zmienić, udoskonalić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Też kiedyś przechodziliśmy bardzo taki trudny czas zmiany, ja, moi sąsiedzi. I kiedy nawet protestowaliśmy, kiedy Agrounia wychodziła na drogi, mieliśmy jasne, konkretne postulaty, mówiliśmy, co chcemy zmienić. A dzisiaj do czego to się... To niestety...
25: Żeby rząd pomógł, takie są postulaty. Były przymrozki, fatalne są ceny tucznika, w ogóle fatalne są ceny nieomal wszystkiego.
0: I mówił to wczoraj tutaj tak. Grzegorz Puda, on był też ministrem rolnictwa, odszedł w Niesławie. Odwołany przez działaczy tak naprawdę Agrounii, gdzie został przyłapany na targach Agroshow w Poznaniu, gdzie pojechał wbrew temu, co mu zalecał wtedy premier Morawiecki, bo powiedział nie jedź, bo tam się natkniesz na rolników. On chciał zgrywać bohatera i pojechał. Kilka tygodni po tym zajściu na targach Agroshow został odwołany, bo tam wyszła wielka awantura. Nie potrafił odpowiedzieć merytorycznie na żadne pytanie, a jedyne, z czego został zapamiętany, to to, że nie chciał jeździć w Ministerstwie Rolnictwa z Kodą i zarządził, że jego dyrektor generalny wynajął dla niego Audi z napędem pięknym, ogromnym silnikiem, dobrym wyposażeniem.
25: Wiadomo, że drobiazgi pamięta się najlepiej.
0: I nie dało się tego samochodu kupić, co ciekawe, ale dało się go wynająć. I wtedy Ministerstwo Rolnictwa wynajęło ten samochód. Uwaga, on kiedy już chyba zostało to zrealizowane, to już wtedy nie był w Ministerstwie Rolnictwa, ale w niedługim czasie przeszedł do Ministerstwa Rozwoju i ten samochód przeszedł razem z nim. Wie pan, to takie absurdy. A my powinniśmy zająć się w rolnictwie wyzwaniami, które są.
25: Ale to nie należy rozmawiać z tymi, którzy protestują?
0: Z tymi, którzy...
25: Kawa nie wyklucza herbaty. Można robić swoje, a przy okazji rozmawiać.
0: Z tymi, którzy... protestują w taki sposób tylko i wyłącznie po to, żeby robić awanturę polityczną, nie należy rozmawiać. Nie należy rozmawiać, mówię to wprost. A z tymi, którzy teraz na przykład często wyłączają się z tych protestów, ja też mam kontakt z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy siedzą i mówią, wiesz, my byśmy wyszli, poprotestowali, ale ci, którzy dzisiaj robią najwięcej hałasu, odbierają wiarygodność tym protestom.
25: To więcej takich wypowiedzi wprost w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
1: Dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, jakichś działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, nie chcemy się zmieniać. Nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko narzekać. Tak o dzisiejszej manifestacji Solidarności w sprawie Zielonego Ładu w Warszawie mówił w Vox FM poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak.
19: Poranną rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
21: A dzisiaj w stolicy pogoda idealna do tego, żeby się przespacerować, także pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą na manifestacje. Będzie słońca bardzo dużo. Deszcz pojawi się przelotnie na wschodzie, na zachodzie i na północy kraju, ale to niewiele tych opadów.
3: Ale to też dobra informacja dla rolników, że jednak ten deszcz będzie. Temperatury dzisiaj powyżej 20 stopni, czyli jak przystało na koniec maja.
4: 2-3 na 2-4.
3: Sympatyczne.
4: Tak jest. I deszcz tak naprawdę przyjdzie późnym wieczorem, 20 chyba nam.
21: Trochę wcześniej w niektórych miejscach.
4: A taki prawdziwy.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Julia Kohn.
21: Konrad Piwowarski.
4: I tylko na zachodzie. Paweł Pawelec.
3: Dzień dobry.

0: na pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno. 6098 69 869. W nocy jest ciemno po to, aby jak wstajesz, idziesz do łazienki, to przywalić małym palcem w mebel. Tak. Napisał Tomek.
1: Wszyscy to poczuliśmy, wszyscy.
2: Po to, żeby nadepnąć na klocek Lego.
1: Ała, nie. O, proszę się z tego nie śmiać, to są poważne kontuzje. Są też telefony?
3: Cześć, Luiza. No w nocy jest ciemno, no bo nie jest jasno. Chyba logiczne, prawda?
1: No prawda.
2: W sumie.
1: Ale nie o to pytaliśmy.
2: W sumie, tak.
1: Kolejna
2: tak.
1: Odpowiedź?
4: Proste, bo kurczę, słoneczko ma focha, no obraziło się i dlatego jest ciemno. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kurczę, proste, no.
0: A, proste. Dobra, bo jeszcze taki SMS jest, bo Merkury zasłania słońcem. To chyba od jakiegoś eksperta astrologii.
2: Tak,
0: astronomii.
2: Astrolog.
1: Dawid napisał, dlaczego w nocy jest ciemno? Żeby można było robić dzieci. Dawid, w ciągu dnia też można.
5: Tylko złe odpowiedzi.
2: No ale wiesz, nie wszyscy są tacy piękni jak my i czasami noc się przyda.
1: Program przeciwdziałania małej dzietności, bym wprowadził takie wielkie plakaty w dzień, też można robić dzieci. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: tam sobie z tej strony. No w nocy jest ciemno, bo jak ciemno, to przyjemno oczywiście. No i tyle.
1: No i tyle.
2: Tak. Więcej nie trzeba wyjaśniać. Bo się słońce w lodówce schowało. Nie wiem czemu w lodówce.
3: Aha, bo tam jest tam lampka taka.
1: Otworzysz w nocy i ono tam działa cały czas, ciężko pracuje.
3: Jak słyszycie, poszukujemy Mikołaja Kopernika wśród słuchaczy Radia Vox FM i pytamy się, dlaczego w nocy jest ciemno, to tylko złe odpowiedzi przypominamy.
1: Na przykład, by można było pójść na nocną zmianę i więcej zarobić.
3: Na przykład.
1: Bo jest ciemno.
3: Żeby fotowoltaika nie zarobiła, nie narobiła za dużo prądu.
1: No tak, no. Robić, jak nie ma baterii w domu, tak. No dokładnie.
2: W nocy jest ciemno, bo światło strajkuje, to napisała Beata.
1: I uważaj, żeby księżyc mógł się w końcu pokazać.
2: A, no pewnie, no, bo on by przecież
1: mógłby... czeka na noc, no nie jest, no słońce
3: jest też
1: zachodź.
3: Głosówka.
4: Dlatego, że w nocy czy słońce, co jest do naszego kraju odwrócone, nie do tyłu.
2: Ale nie, w tym momencie się obrażam na słońce. Aha. No, do naszego kraju tyłem się odwracasz?
3: Paweł, a ty nie mów, czym dokładnie się obracasz, dobra?
5: Tylko złe odpowiedzi.
1: Mam to na końcu.
3: Dziękuję bardzo. Jest też jeszcze jedna teoria.
1: Że?
3: W nocy jest ciemno, żeby teściowa mogła swobodnie chodzić po ulicy.
1: No tak, bez narażenia własnego życia, to prawda.
3: Wiecie co? 609 8 69 8 69 możecie pisać i dzwonić.

0: No dobra, słuchajcie, bo przyleciał SMS, że w nocy jest ciemno, żeby złodzieje mogli pracować. I ja chciałem powiedzieć, że przecież posłowie pracują też w ciągu dnia.
1: Właśnie, noc jest im niepotrzebna.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana.
2: Z Vox FM.
0: Dlaczego w nocy jest ciemno? Tylko złe odpowiedzi.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Reklama.
9: 8.30, zapraszamy na wiadomości w imieniu Marty Kiermasz i Dawida Osysko.
10: Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, powodem wypadek na torach.
11: Około godziny 7 w podrzeszowskiej Trzcianie doszło do potrącenia człowieka.
10: Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową.
11: Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
12: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
10: Mówił Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
11: Samolot długo krążył nad ziemią, by zredukować nadmiar paliwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola.
11: Mężczyzna trafi do specjalistycznej kliniki w Pradze. To amerykański lekarz, nie ma żadnych objawów, ale w Ugandzie miał kontakt z wirusem.
10: W tym afrykańskim kraju potwierdzono 2 przypadki zachorowania. Na rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma szczepionki ani skutecznych sposobów leczenia.
11: To kolejny dzień z ostrzeżeniami meteo.
10: Groźne burze mogą się dziś pojawić w warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim oraz lubelskim.
11: Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może spaść także grad.
13: Good morning! Pierwsza zmiana.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Dlaczego w nocy jest ciemno? To pytanie. 6098698 piszecie, dzwonicie.
2: Żeby mój mąż mógł aktywować opcję chrapania, napisała Marta.
1: Oj, najgorzej. Czyli gdyby nie było ciemno, to byście nie chrapali.
3: Dobra, to ja mam ripostę, że można było powiedzieć, moja ty piękna.
1: Paweł. W nocy jest ciemno, żeby nie raziło nas światło, jak śpimy. I to jest logiczne.
2: No tak.
1: No przecież nie dałoby się spać, gdyby było jasno.
2: W nocy szef śpi i nie widzi, to po ciemku można paliwo z ciężarówki spuszczać.
3: Okay.
1: Damian napisał, w nocy jest ciemno, żebyśmy zapalali światło i więcej bulili za prąd.
2: Tak, żeby producenci żarówek mieli pracę. I to jest, uważam, że słuszna teoria, że to może być spisek producentów żarówek.
3: Kądziu, Jula, ja mam esencję tego wydarzenia. To wszystko przez słońce. Przez cały dzień niegrzecznie się zabawia i co wieczór zachodzi.
2: Jest też teoria, bo jak się zamknie oczy, tylko proszę tego nie próbować, jak prowadzicie samochód, bo jak się zamknie oczy, to jest czarno, a jak się mocno potrze, to nawet czerwono i widać kropki.
1: No, no tak, ale jak się zamknie oczy w dzień, to jest jaśniej niż jak się zamknie oczy w nocy, bo jest wtedy...
2: Ale czerwone kropki dalej widać.
3: Tak.
1: Ale my pytamy, dlaczego jest ciemno.
2: To ja mam odpowiedź, dobra. W nocy jest ciemno, żeby sąsiad nie wiedział, że go żona zdradza.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: No wiecie co? To nie po to, to po to, żeby spać, żeby odpocząć, a nie takie jakieś głupoty w głowie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Muszę wam powiedzieć, że ja o wielu awariach samochodu słyszałem, ale o tym, żeby popsuł się słoik ogórków w samochodzie, to nie, to jeszcze nie.
3: A to widzisz, u Mateusza się popsuł.
4: Komuś się popsuł słoik ogórków w samochodzie?
3: Nie komuś, tylko Mateuszowi. Halo, halo, Mateusz.
4: Halo, halo, Mateusz.
5: Dzień dobry, witam.
2: Mateusz, o co chodzi z tymi ogórkami w samochodzie?
5: No, sytuacja była dosyć śmieszna, bo pojechałem na zakupy z dzieciakami. Kupiliśmy, co mieliśmy kupić, dojechaliśmy do domu. No wiadomo, jak to z dziećmi jest, różne tam przygody bywają. No, no i przez moje niedopatrzenie ten słoik ogórków gdzieś tam sobie został w tym bagażniku. Ja o nim zapomniałem. Aha. Jeździłem po tych zakupach, ja wiem, no myślę około tygodnia. Cały czas coś mi tłukło, nie wiedziałem
3: co.
5: Tak, cały czas tłukło.
4: No rany, coś, pewnie most pewnie, albo
5: patrzyłem, myślałem też o przegubach właśnie, nie wiedziałem czy to przód, czy to tył, no ale ewidentnie było słychać gdzieś z tyłu.
2: Ale w końcu znalazłeś ten słoik, tak?
5: No, mój mechanik znalazł.
2: Ojojo, ale wtedy to musiał być.
4: No dobra, ale on był zakręcony, czy nie?
5: No na szczęście jeszcze był zakręcony, ale myślę, że jakby dłużej pojeździł, to mogłoby być jeszcze ciekawiej.
2: Dobra, napisałeś, że mechanik skasował cię tylko za diagnozę akustyczną. To ile ten rachunek wynosił za diagnozę akustyczną?
5: Pięć dyszek.
3: Ale to słuchaj, najdroższe ogórki na pewno jakie jadłeś.
4: Ale ogórki to tak trzeba było dać mechanikowi już.
5: Na spróbowanie.
4: Znalezione nie tu, czy nie?
3: Tylko tak takich jest. Awarii życzymy i tobie, Mateusz, zresztą wszystkim naszym słuchaczom, żeby tylko 50 zł zawsze wynosił rachunek u mechanika. No ale bywa to różnie.
4: O, tak.
3: 1000 zł od OLX na części albo na naprawę samochodu mamy dla ciebie.
5: Super, cieszę się bardzo.
4: Bądź na górki, wiesz. I swoich.
5: Na górki. Pierwsze zmianie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: A jeżeli wy mieliście jakąś nietypową awarię, dajcie znać na voxfm.pl.
4: Chorego pytasz?
3: Piosenka chyba o relacji z mechanikiem.
4: No jak zapomnieć?

0: On kocha ją. Dzisiaj?
1: Na bank.
0: Kochaj albo rzucaj, po dziewiątej.
1: Grzesiu pisze: cześć Pawelec, potrzebuję pilnie pomocy, może uda się mi pomóc, co? Kinga chce się rozwieść, no mamy dzieci, dużo w tym wszystkim mojej winy. Nie byłem dobrym mężem, nie byłem dobrym ojcem, nie było mi dane wychowywać te dzieciaki.
0: Dobra, czyli się zmieni, wszystko będzie...
1: No już teraz wie, tak. Generalnie
2: to trzymamy kciuki, szczegóły po godzinie 9.
1: Nie mieszkają razem. Pierwsza zmiana.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Rozmowy z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim.
9: Węgierski premier z wizytą w Polsce.
8: Mogą spędzić w więzieniu nawet 20 lat.
9: Są areszty dla mężczyzn zamieszanych w śmierć 13-letniego Mikołaja.
8: W wiadomościach też Bieszczady.
9: Nasz reporter sprawdza, czy jest problem z niedźwiedziami.
10: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Najpierw Kraków, teraz Warszawa i Gdańsk, szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce.
9: Jeszcze dziś w Warszawie Peter Madziar spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
11: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
12: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
11: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy. Prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
9: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.
8: Grozi im 20 lat więzienia. Na razie za kratki idą na 3 miesiące.
9: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja w Warmińsko-Mazurskiem.
8: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, argumentując to wysoką grożącą karą i obawą matactwa.
13: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów.
9: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
8: Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka.
9: Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca.
8: Mieszkańcy i turyści w Poleńczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu.
9: To kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej osad ludzkich, również na północ od gęstych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
8: A właśnie w Bieszczadach jest nasz wysłannik Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku?
14: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sielankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców, ale nie tych tu w okolicach południowych. Doliny Wetlińskiej, gdzie teraz jestem. Tu obecność niedźwiedzi blisko domów, zwłaszcza wiosną, nikogo nie dziwi od lat, ale tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka, kilkadziesiąt kilometrów na północ stąd. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
9: Dziękujemy za relację.
8: Ikona muzyki, kina i mody, bez której ciężko wyobrazić sobie popkulturę. Cher kończy dziś 80 lat.
9: Na swoim koncie ma mnóstwo muzycznych hitów, które z dnia zna niemal każdy.

0: Cher zyskała popularność w 1965 roku, gdy śpiewała w duecie Son & Cher, później postawiła na karierę solową.
1: Otrzymała wiele nagród, nie tylko muzycznych, ale i filmowych. W 1988 roku zdobyła Oscara za rolę w dziele Wpływ Księżyca.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Oj, to pani Cher na pewno wiele pamięta. Ona może epokę lodowcową nawet.
4: Spokój się.
3: Dobra, pani Cher, happy birthday, ale my teraz nie o niej, tylko o pogodzie.
4: Weather forecast. Będzie deszcz padał dzisiaj na wschodzie i na zachodzie kraju. Więcej chyba na wschodzie jednak. A jeżeli chodzi o to, co poza tym, no to dużo słońca w centrum.
3: Tak, dziękuję, że zostawiłeś mi temperatury, bo dzisiaj są piękne. 22, 20, nawet 4 stopnie mogą się pojawić w niektórych miejscach w Polsce.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
3: Julia Hren.
4: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry.
4: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: Nieważne, czy jedziecie szybkim czy wolnym samochodem, teraz pora się zatrzymać i nastawić uszu, ponieważ przed nami Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM.
1: No i Paweł, dzisiaj historia czyja?
2: No jak to czyja? Już wspominałem, przecież wszystko wiecie tak naprawdę, poza tym mi tu podglądacie. Od Grzegorza dostałem zlecenie na Kingę, bo Kinga mu ucieka, ponieważ on był bardzo złym mężem, bardzo złym ojcem, kierowca zawodowy, więcej
1: i
2: go nie było.
1: I czemu niby Kinga miałaby dać mu szansę? Kolejną pewnie już.
2: Stało się bardzo wiele w naszym związku, z jej strony też troszeczkę się wydarzyło, ale wszystko zrzuciła na mnie. Dobra, nie będę opowiadać bajek, to ja rozwaliłem ten związek. Ale ja ją kocham, Paweł. Pomóż mi, bo pomagasz innym, czas na mnie.
1: W takim razie niech opowiada o tej demolce. Dzwoń.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł, Paweł, witam serdecznie Grzegorza. Cześć Grzesiu.
2: Dzień dobry, cześć Paweł.
1: Będziemy rozmawiać o twojej jeszcze żonie, czy to jest twoja partnerka tylko?
2: Żonie.
1: Trójka dzieci, jak czytam. W jakim wieku?
2: Najstarsza córka wspaniała, 19 lat. Młodsza 15 i syn 13.
1: Co żeś uczynił, chłopie?
2: Przez te 20 lat tego małżeństwa nigdy jakby nie zapracowałem na to, żeby mnie widziała. Wcześniej to rozumiem, że mnie wspierała przez cały ten okres i zawsze o mnie walczyła. Za dużo kolegów, za dużo alkoholu w międzyczasie. Ja byłem kierowcą zawodowym przez 17 lat. To też nie wpłynęło dobrze na ten związek. Nie bywałem, a jak mogłem być, to nie byłem, bo waliłem wódę z kolegami na bazie. W 2018 roku otworzyliśmy własną działalność gospodarczą, bo zajmuję się transportem. Jest tam kilka samochodów u mnie ciężarowych. Zająłem się bardziej tym niż rodziną. To było moje takie czwarte dziecko, to był błąd. No nie byłem ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem.
1: Nie miała w tobie wsparcia? Nie, w ogóle cię nie interesowało, co u dzieci?
2: Byłem takim weekendowym ojcem, a już nie chcę takim być. Uciekałem, a już nie chcę uciekać, nie chcę tchórzyć.
1: Grześku, ile ty masz lat?
2: 41, Pawle.
1: Jaki młodziaszek. A ile lat ma Kinga?
2: Rok młodsza, 40 kończyła.
1: 40, gorąca 40.
2: Tak. Okay. Natomiast ostatnie lata pokazały, że potrafię coś zrobić, tylko że no, wypomniałem pewne jej błędy. No. Ona mówi, że ja jestem narcyzem, toksykiem i psychopatą, natomiast ja nie uważam siebie za takiego. Wiesz, żeśmy razem dużo też tworzyli, tak? Mamy wspólny dom, który żeśmy budowali. No te dzieciaki, ta rodzina, no ta firma coś tam daje radę, żeby to, wiesz, podźwigać.
1: Kręci
2: papiery
1: się?
2: Papiery rozwodowe będą w przyszłym tygodniu.
1: Rozumiem, czyli ona chce rozwodu.
2: Jest mocno krytyczna. Tak, mówi, że przez 20 lat go chciała. Ja wierzę, że tam jeszcze jest uczucie, bo ona zawsze walczyła o mnie. Wiesz, no mamy jedno mieszkanie też wspólne, które tam wynajmujemy. No mamy tutaj dom, no żeśmy trochę w tym życiu swoim krótkim zrobili, ale moim podłym, ja już tak to widzę. No, chodziło bardziej moje wygodne życie. Wiesz, pracując jako kierowca zawodowy, a tam jest też kilku chyba było w tym programie. Jest taki trochę styl życia, wiesz. Wychodzisz i ci nie ma dwa tygodnie, nie? I tak ci w sumie nad głową nikt nie jęczy, nikt nie szczeczy, nic ci nie obchodzi, tylko masz pracować i zarabiać. Dzisiaj po tych 20 latach widzę, że to po prostu tak to nie miało. Ona proponowała wielokrotnie, żeby zmienić, żebym ja zmienił pracę, że ona też pójdzie do pracy. Natomiast ja mówiłem, że kocham tę robotę, no dzisiaj jej nienawidzę wręcz.
1: Teraz, kiedy ona chce rozwodu, to co ci mówi? Pocytuj mi ją.
2: No, że już nie chce mnie znać, że bezpiecznie jest jakby beze mnie.
1: Nie chce być twoją żoną? Bo cię nie kocha.
2: No nie chcę. Woli być sama niż jakby ze mną, tak powiedziała.
1: No dobrze, ale przecież ty teraz trochę zmieniłeś swój stosunek. Od jakiego czasu?
2: Powiedzmy, że od lutego.
1: I nie zauważyła tych zmian? Nie jest w szoku, że nagle ogarnąłeś temat?
2: Wiesz, chyba nie, już nie chcę tego zauważyć, bo muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ty zawsze jak słucham tego na antenie, przepraszam, to zawsze mówisz, chłopie, okłamałeś mnie, ja ci nie mogłem pomóc, nie? Tak, tych szans było dużo, Paweł, nie? To odejście nie jest nagle, po prostu ja na to zapracowałem.
1: Nie masz innej baby? Ona nie ma innego chłopa?
2: Myślę, że nie ma, nie? Dzisiaj już nie mam jakby żadnej szansy, ani żadnej rozmowy, bo moje słowa są nic nie wart. Codziennie spożywanie 4 czy 5 piw codziennie jest alkoholizmem, nie? I to żaden mąż ani ojciec, który śmierdzi alkoholem wieczorem, tak?
1: Dzwonimy do Kingi, zapytamy, czy to na pewno jest już sytuacja utracona, czy ona wie dokładnie, co ona robi, czy potrafiłaby być szczęśliwa bez ciebie, czy nie wierzy w to, że mogłoby być tak jak na początku.
0: Kochaj albo rzucaj.
3: Chłopie, to już po ptokach taki SMS właśnie przeleciał.
1: No tak się zdarzyło.
4: Moim zdaniem też nie ma tutaj szans, no ale będzie Pawelec za chwilę próbował. Co wy myślicie? 609 86 9869.
1: Proszę mi rozmasować kark.

0: poprawą. O jedną szansę za dużo.
1: No. Ale na drugą nóżkę szczery, prawdziwy chłopaczyna pogubił się trochę, ale widać, że mu zależy. Pawelec walczy.
2: To mi się właśnie podoba. To mi się właśnie podoba, że ktoś to zauważył, że za późno, jak po ptakach.
0: Późno,
2: wiadomo,
0: późno.
2: Późno, późno. No, a ja będę walczył teraz oczywiście. No, przebalował 20 lat. Kobita mu urodziła dzieci, ubrała, wychowała, wysłała do żłobka, przedszkola, do szkoły, zadbała o wszystko, pytała, jak się mają, a on tylko latał, bimbał, jeździł, znikał, pił duże ilości, także bardziej pasuje słowo chlał.
1: Pytanie
2: właśnie, i się jeszcze mądrzył.
1: Czy ta miłość ma jakąkolwiek szansę po tylu latach i po tylu latach pewnie złości i złych emocji?
2: Zobaczymy, porozmawiamy z nią, zobaczymy, co ona powie.
1: Dzwoni.
2: Dobra.
3: Albo rzucaj.
4: Halo?
2: Do Kingi, czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Dzień dobry, tak, to Kinga.
2: Cześć, Kinia. Miałbyś niby telefon z banku, ale to był tylko podstęp. I mama...
4: Ale to z kim ja rozmawiam, bo nie wiem.
2: Dzwoni do ciebie prezenter Radia Vox FM, Paweł Pawelec. No i moim zadaniem na antenie tej stacji jest ratowanie ludzkich nieszczęść.
4: Rozumiem.
2: I ponowne dawanie Kinga szansy tym, którzy już nie potrafią ze sobą rozmawiać. I chyba to ma miejsce. Poznana przez brata, tak mi powiedział, mówi: Paweł, jakaż to była trudna kobieta do poderwania, jak mi się to podobało. 4 lata biegałem za nią, 4 lata pokazywałem jej, jaki fajny jestem. I wszystko zepsułem. Dziś prosi mnie o rozwód. Ratuj, Pawelec, ratuj, bo dopiero od lutego pokazuję, że ze mną jest lepiej, że potrafię, że już nie będę udawać, że jestem kierownikiem tego związku małżeńskiego.
4: Okej.
2: U was było bardzo długo źle. Prosiłaś go o rozwód wielokrotnie. Prosiłaś go, żeby się zmienił, żeby nie chlał, żeby zauważył rodzinę. To ty wychowałaś mu dzieci, nie on. Wszystkie. On mi powiedział, że on skończył z tym piciem. Teraz sprawdzam, jak w pokerze. Skończył? Nie pije? Mów
4: a,
2: prawdę.
4: Czy ja mam odpowiedzieć na to pytanie?
2: Tak.
4: Czy ja on tego nie wiem, bo jak... on to robił tak, żebym ja nie widziała tego. Ja tylko potem czuję już efekty tego, bo on nie pije na moich oczach raczej. Dobre. On pije gdzieś tam, gdzie ja nie widzę, gdzie nie patrzę.
2: Czyli nie pokazał ci się po prostu pijany. To prawda, że
4: nie,
2: się wyprowadził?
4: Nie, no ja widzę takie też efekty, natomiast często robi to codziennie, tak żebym ja nie widziała i żebym się nie czepiała. Co z oczu, to z serca, prawda?
2: Powiedział mi też o tym, że był niemiły, niegrzeczny, niefajny wobec ciebie. Stawiał na swoim, nie dyskutował. W ogóle nie było żadnego dialogu. Kinga, ale on chce to zmienić. Ja po to dzwonię, bo mówi, ona mi nie wierzy, Paweł, że ja od lutego coś postanowiłem. Jeśli ona nikogo innego nie kocha, to niech da mi szansę, poproś, bo ja jestem niesprawczy.
4: No niestety, po tylu obietnicach, no to ta sprawczość gdzieś zanikła, prawda?
2: Tak.
4: Bo ja już nie widzę szansy na to, że on się zmieni. Wielokrotnie mówił, że to zrobi, że trwa w trzeźwości i tak chce, bo tak to jest dobre dla nas, nie tylko dla nas jako w związku, ale też dla dzieci. Oczywiście, że tak, a za moment robił to samo, gdzieś tam chowając się z tym. Przez te 20 lat, ile tych szans było, ile razy było mówione, że on mi teraz pokaże, bo teraz to już naprawdę, teraz to już na zawsze i w ogóle. I dalej jest to samo, więc no po prostu przyszedł ten dzień, gdzie ja już totalnie nie wierzę. Po prostu nie wierzę i ja straciłam 20 lat walcząc o ten związek.
2: Co ci szkodzi jeszcze sprawdzić miesiąc?
4: No szkodzi mi właśnie, bo
2: to tylko
4: to
2: miesiąc, młoda dziewczyna jesteś, przestań. Właśnie, błagam cię, jesteś atrakcyjna, on mi opisywał.
4: A miesiąc mi nic też nie daje, Pawle, bo on może się starać właśnie przez jakiś czas, ale na dłuższą metę niestety. Ja już nie mam tej wiary i jakby, no nie mam żadnej nadziei, po prostu żadnych złudzeń. Pogodziłam się z tym, że nie mam na co liczyć. Przeszkadza mu pić, jestem zła. Jak toleruję to i udaję, że tego nie widzę, też jestem zła, no bo znaczy ja o tym wiem, ale on myśli, że może o tym nie wiem, ale ja po prostu wtedy odsuwam się od niego, tak? Ja nie kłócę się z nim, ale nie jestem blisko niego wtedy, tak?
2: Ty już nie
4: za dużo życia już straciłam. Ja już nie chcę.
3: No nie!
2: Grzesiu, ponieśliśmy porażkę w rozmowie, natomiast ten telefon nie był obojętny dla Kingi, bo Kinga rozmawia ze mną, nie rzuca słuchawką, nie mówi mi, żebym spadał na szczaw i na drzewo, banany
5: prostować. Myślałam, że rzuci to słuchawką.
2: Nie rzuciła. Czyli szanuję cię jeszcze trochę.
4: No, szanuję, ale jestem bardzo zła, że znów zostałam oszukana. Tak, że powiedział mi, że jakiś telefon z banku, no...
5: Inaczej to byś nie odebrała tego telefonu.
4: No, ale wiesz, to nie osoby trzecie mają walczyć o nasz związek i miałeś szansę na zawalczenie o związek.
5: Wielokrotnie dużo szans.
4: No właśnie, więc skoro pokazałeś, że każda szansa była zmarnowana, no to wiesz, no...
2: Wiesz, Grzesiek powiedział, że nie będzie pić. I obojętnie, jaką ty decyzję podejmiesz, czy będziesz chciała kontynuować ten związek małżeński, czy nie, to on ci dalej będzie pokazywał, że on nie będzie pił. Ja przyjmuję rezygnację Kingi. Ja uważam, że ty możesz wiele zmienić, Grzesiek. Będąc gdzieś blisko obok i pokazując, że ona się nie ma czego już bać.
5: Bo mój czas się skończył.
2: Przestań, kochany.
4: U mnie to nie jest chwila. Dziękuję.
2: Cześć. Kochaj
0: albo rzucaj. Nie poddawać się, pracować.
2: Tak. Uciec od siebie na chwilę. Pożyć bez siebie, potęsknić, zobaczyć jak to jest, nie?
1: Po więcej dobrych rad od Pawelca, voxfm.pl, kochaj albo rzucaj. Wraca jutro, a tam się możecie do niego zgłaszać.

0: No i tak, żeby się wyspać, nie? Taka jedna noc.
1: Po to byś leciał na Ibizę, żeby się wyspać? Tam tyle rzeczy do zwiedzania. Możemy się już pokłócić na dzień dobry. Chcesz?
0: Oczywiście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie, kłócić się jeszcze nie będziemy. Jeszcze się damy sobie rozbudzić.
0: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Bardzo ważne święto.
1: Światowy Dzień Pszczół też dzisiaj jest, słuchajcie.
0: Dokładnie.
1: Europejski Dzień Morza, tak a propos wypadów.
0: I Światowy Dzień, czekaj, to jest metrologia. Co to jest metrologia? A to nauka o pomiarach. Czyli tam, wiesz, milimetry, centymetry, to na czym faceci
1: nie,
0: znają się najlepiej.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Askana i Park 111 oraz magar.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
13: Przedszkola po zakażeniu salmonellą od wtorku ponownie otwarte. Źródła bakterii nadal są nieznane i raczej będą trudne do ustalenia, twierdzą inspektorzy sanepidu w Gorzowie. 35 osób, w tym 30 dwoje dzieci, dwie nauczycielki i rodzic zostało zakażonych. Chodzi o dwie placówki numer 14 w Gorzowie oraz przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich. Po dezynfekcji pomieszczeń i przeszkoleniu pracowników dzieci wróciły do zajęć, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
14: Zakaz wrzeszania do przedszkola mają tylko i wyłącznie dzieci chore, czyli manifestujące objawy. rady. Jeżeli chodzi o te produkty, mamy wszystkie ujemne wyniki.
13: Wszystkie osoby, które były zarażone, będą jeszcze raz badane, by sprawdzić, czy są nosicielami bakterii. Przypomnijmy, salmonellę zgłoszono w przedszkolu w Nowinach Wielkich 4 maja, z kolei w Gorzowie 11 maja, choć pojedyncze przypadki wykryto w kwietniu. Złupili zabytkowy pałac na 200 tysięcy złotych. Dwóch złodziei ujęli kryminalnie z Sulęcina. Usłyszeli zarzuty i teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd. 29-latek i 33-latek systematycznie okradali zabytkowy pałac na terenie powiatu sulęcińskiego i chłupem padła miedziana blacha pokrywająca dach. Wstępne szacunki wyniosły około 200 tysięcy złotych. Policjanci ustalili tożsamość i miejsce pobytu podejrzanych. Zatrzymali przestępców, którzy zabytek traktowali jako stałe źródło dochodu. Bezpowrotnie uszkodzili struktury dachu historycznego obiektu. Sprawa ma charakter rozwojowy.
15: Póki co Gorzów na razie pochmurny i na termometrach mamy 13 stopni, ale w ciągu dnia temperatura będzie rosła. Dzisiaj max to 21, ale faktycznie te chmury mają przeważać. Nic z nich padać nie będzie, informują meteorolodzy. Jakość powietrza dobra, więc można spacerować, dotleniać się.
16: Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
16: Vox FM Gorzów.

0: Początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa

0: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo mi kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w ogrodowo mi kłodawa. Teraz projekt za złotówkę. Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
2: Działali na rzecz Rosji.
3: ABW zatrzymała 3 polskich szpiegów.
2: Spotkanie z premierem, później prezydentem.
3: Premier Węgier chce wzmocnić relacje z Warszawą.
2: Pobity rekord frekwencji i polski utwór na scenie.
3: Metallica zachwyciła fanów w Chorzowie.
4: 10 na zegarach, zapraszamy więc na wiadomości Radia Vox FM, które już teraz przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo.
3: Minister koordynator do spraw służb specjalnych poinformował, że ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji.
2: Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
5: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
3: Mówił nam Dariusz Aleksandrowicz z biura ministra koordynatora do spraw służb specjalnych.
2: Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 8 lat do dożywotniego więzienia. Sąd w Białymstoku zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt.
3: To nic nie zmienia w polsko-amerykańskich relacjach.
2: Tak, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie lokacji amerykańskich wojsk w Europie.
3: Przypomnijmy, liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3, ale w przypadku polskiej decyzji USA mogą tylko tymczasowo opóźnić rozmieszczenie wojsk w naszym kraju.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski, podkreśla szef MON.
6: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
3: Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Skoro minęła godzina 10, to w Warszawie rozpoczyna się spotkanie premierów Polski i Węgier.
2: W południe Petera Madziara przyjmie prezydent Karol Nawrocki.
3: A wczoraj szef węgierskiego rządu odwiedził Kraków. Powiedział, że chce wzmocnić relacje Polski i Węgier.
2: Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były.
3: Polska jest pierwszym krajem odwiedzanym przez nowego premiera Węgier.
2: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski i Rzeszów Główny.
3: To po śmiertelnym potrąceniu na torach pod Rzeszowskiej Trzcianie.
2: Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut.
7: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
3: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim, a na wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu.
2: A zespół z Kalifornii podtrzymał tradycję i oprócz własnych kompozycji zagrał także polski utwór.
3: Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Dżem i Czesława Niemena.
2: A teraz wybór padł na piosenkę Perfektu.
3: Poprzedni koncert Metallica na Stadionie Śląskim miał miejsce 18 lat temu.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Pogoda piękna. Naprawdę, ta środa całkiem ładnie wygląda na prognozach. 22 stopnie nawet dzisiaj wskażą termometry na zachodzie kraju.
10: Za oknem też ładnie.
9: No
10: też
9: właśnie, ładnie słońca niby prognozy nie przewidują, a za oknem jest. Dajcie znać, jak tam jest u was. Deszczu troszeczkę może dzisiaj popadać w całym kraju, no tak zwłaszcza na zachodzie i na południu.
4: Rekordowe temperatury już od soboty 27 stopni, 28, 30 prognozowane już w niedzielę. Idzie lato!
9: Idzie, niech idzie.
8: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: No przyjdzie lato, będą ciepłe noce. A propos nocy,
4: właśnie,
9: a propos dzisiejszej nocy.
4: Bo mamy 4 minuty po 10, za godzinę przyjdzie Dawid Osysko, Marta Kiermasz na moment znika. Mówię na moment, bo będzie można ją usłyszeć dzisiaj wieczorem.
9: W nocy. A o północy.
4: Właśnie.
9: Budzą się
3: demony.
9: Wielbiam ten tekst.
4: Zło, szanowni państwo, zbrodnia, łowca, ofiara. Dzisiaj premiera najnowszego odcinka. Marta, opowiada.
3: Tym razem zabieram słuchaczy aż do Australii. Australia. Opowiem o zabójcy autostopowiczów. Iwan Milat będzie tym antybohaterem najnowszego odcinka.
4: Gorąco polecamy. Dzisiaj o północy w Vox FM i 18.00 w internecie na YouTubie.
3: Tak jest, zapraszam.
4: Zbrodniałowca ofiara. Polecamy.
9: To o północy, a teraz 5 minut po 10.00.
4: Teraz gramy, tak. My na Steve Ross.
9: Dobrze się nastawiamy na tę środę. I Arek Sikora.
4: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: Środa to już pół do piątku. To już bardzo dobry dzień.
9: Hit my heart.
4: Fajny taki.
9: Gramy.

0: Roxanne i UFO. Ale poczekaj, ja w ogóle nie chciałam na tym podkładzie teraz robić wejścia.
1: Dobrze, ja jeszcze nic nie powiem. No, teraz kliknij i i teraz... O tak!
0: No Klaudia, odpowiedz mi na pytanie.
1: Słucham.
0: Co robisz, jak zaśpisz na przykład i jesteś spóźniona do pracy na spotkanie?
1: Zaczynam dzień od bardzo brzydkiego słowa. Potem powiem jeszcze jedno słowo. Spojrzę na zegarek i wtedy już nic nie mówię, tylko po prostu przechodzę do działania. Szybki prysznic, bardzo szybki.
0: Wyglądasz trochę jak wtedy ten taki diabeł tasmański z tej bajki, tak coś tak szybko się kręci.
1: Tak,
0: wszystko
1: dokładnie tak. Albo jak to UFO, którym przed chwilą nam pięknie śpiewało.
0: Po prostu wszystko naraz.
1: Mniej więcej tak to wygląda.
0: To robisz źle.
1: A jak to się robi w takim razie?
0: Słuchaj, to jak to się robi, pokazuje naturalna Klaudia Eldursi, twoja imienniczka.
1: Aha. Co tam, Klaudusia?
0: Słuchaj, u niej też tak było, że zaspała. Mhm. No i wiesz, co zrobiła?
1: Co zrobiła?
0: Stanęła sobie w samym staniku przed lustrem, cyknęła sobie fotkę na Insta Stories i napisała.
1: Jeszcze puściła? No.
0: I napisała, że zaspała. Tak po prostu. W samym staniku, to tak trzeba robić.
1: To niech Klaudia Eldursi tak robi, ja zostanę przy swoim brzydkim słowie.
0: Ale może to działa właśnie.
1: No na ciebie na pewno. Zobacz, już całemu światu o tym powiedziałeś.
0: No właśnie, to wydawała mi się najważniejsza informacja dnia dzisiejszego. Tylko spojrzałem.
1: Wcale nie chodziło o to zaspanie.
0: Tylko spojrzałem, mówię, nie no. Bierzemy.
1: 18 po 10. Bajm, Biała Armia i Kangs.
0: U nas w rytmie hitów.

0: To był David Guetta i to był Kim Petras w Vox FM.
1: I When We Are Young, to był taki nawet tytuł. A mamy 27 minut do godziny 11, drodzy państwo.
0: Chcemy was zabrać na wioskę, dobra? Zabieramy was na wioskę, bo słuchajcie, rolnicy mają problem. Mamy tak zwaną nadpodaż ziemniaka.
1: Mamy za dużo ziemniaków.
0: Mamy za dużo ziemniaków.
1: Co tu zrobić z ziemniakami?
0: I chodzi o to, żeby te ziemniaki nam się nie zmarnowały, słuchajcie.
1: No.
0: Ruszyła kampania promocyjna zachęcająca Polaków do konsumpcji polskich ziemniaków.
1: I nazywa się tak: polski ziemniak, bohater każdego obiadu.
0: Bohater każdego obiadu! O!
1: No wiadomo, no właśnie, że tam
0: to jest
1: mięsko
0: podstawa.
1: Zjedz ziemniaki. Gdzie? Mięsko, no, zostaw, zjedz ziemniaczki.
0: Już teraz tak. Ziemniak to samo dobro.
1: Tak?
0: Samo dobro.
1: Zwłaszcza, że go tak dużo tego dobra.
0: Dokładnie. On w ziemi tam jak jest, leży, rośnie, dojrzewa, dokwita, to on zbiera wszystko, co najlepsze i później możemy czerpać. Widziałaś kiedyś kogoś smutnego po zjedzeniu ziemniaka?
1: Nigdy.
0: Ja nigdy.
1: Zwłaszcza jak
0: nie.
1: Z tego ziemniaka są na przykład frytki zrobione.
0: A to w ogóle.
1: Albo pire takie pyszniutkie, wiesz, aksamitnym.
0: No właśnie, właśnie. Więc nie bądźmy buraki. Jedzmy ziemniaki.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Ivan Milat, jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Reklama.
16: Konrad Baranowski. Był gwałt czy nie? Wpis pojawił się we wtorek rano w internecie na jednej z grup z Gorzowa. Jej autorkę odszukała policja, ale to nie ona była pokrzywdzona. Po kilku godzinach post zniknął. Nie ma ofiary, nie ma zawiadomienia. Mundurowi mają związane ręce. Nie potwierdzają zdarzenia. Więcej Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
17: Burzę w mediach społecznościowych wywołał wpis o gwałcie przyjaciółki autorstwa anonimowej osoby. Miało do niego dojść w niedzielę na dróżce między Gorzowem w kierunku Wojcieszyc. Kobieta zadzwoniła na policję. Ta poprosiła, żeby przyszła, nie zjawiła się. Mundurowi dotarli do niej, jednak ta powiedziała, że nie poda danych ofiary. To totalnie zaskoczyło mundurowych. Sprawa jest delikatna, jednak nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że do przestępstwa doszło.
16: Po godzinie 14 anonimowe wpisy z gwałtem został usunięty z grupy. Gorzowska policja na tyle, ile to będzie możliwe, będzie wyjaśniać sprawę. Niemka przyłapana z podrobionym polskim prawkiem. Grozi jej do 5 lat więzienia. To wynik poniedziałkowej kontroli na granicy. Strażnicy graniczni ze Słubic wskazali do kontroli osobowe BMW, którym kierowała 29-letnia 17-letnia Niemka. Kobieta przedstawiła do kontroli ważny niemiecki dowód osobisty oraz dokument wyglądem przypominający oryginalne polskie prawo jazdy. Po sprawdzeniu okazało się, że dokument zawierający dane cudzoziemki został podrobiony na wzór autentycznego blankietu. Niemka została zatrzymana, usłyszała zarzut użycia sfałszowanego dokumentu jako autentycznego, nie przyznała się do zarzucanego czynu.
17: Nie ma złej pogody, tylko zły ubiór, jak to mówią fachowcy, więc ubieramy się odpowiednio i wychodzimy na świeże powietrze, bo mimo tych chmur to na dworze jest naprawdę ciepło. Dzisiaj max 121 stopni. Dopiero po południu słońce ma tak do nas centralnie się uśmiechnąć, no ale mamy trochę czasu, bez pośpiechu. I to dotyczy także kierowców.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Gorzów.
15: Litewskie władze ewakuowane do schronów powodem alarm dotyczący zagrożenia z powietrza. Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Nowe informacje przekazał minister obrony. Zawiera zbyt dużo etanolu. GIF wycofał z obrotu lek na gardło. Szczegóły za chwilę.
16: Szczegóły w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 11, na które zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
15: Na początek stolica Litwy. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. To po tym, jak litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Tak zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, z zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon oficjalnie potwierdził, że liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Przed resortem obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w tej sprawie?
17: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
18: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
17: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
19: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność.
18: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
17: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
15: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
20: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
21: Czołem, żołnierze!
15: Trwają rozmowy w kancelarii premiera, później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. To pierwsza zagraniczna wizyta Madziara po objęciu urzędu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem wycofania leku jest zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektorat farmaceutyczny. Nieprawidłowość wykryto podczas rutynowych testów sprawdzających jakość i stabilność produktu w czasie jego przechowywania. Na stronie głównego inspektora farmaceutycznego podane są numery serii wycofanego produktu. Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi. Druhny i druhowie z OSP Kaszewice organizują zbiórkę, to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
22: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu na bezpieczeństwo. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
23: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
15: Z druhami Michałem Maleckim i Kasprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki. Zbiórka na terenie jednostki OSP Kaszewice odbędzie się 26 i 27 maja. Wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom 31 maja, tuż przed Dniem Dziecka.
16: Mam pogodową ciekawostkę.
24: Dawaj.
16: Wiecie, ile stopni jest teraz w Rowaniemi?
24: Mało.
16: Dokładnie tyle samo, ile w Zakopanem. I teraz uwaga, 17 stopni.
15: Nieprawda.
24: To nie mało.
16: No właśnie. No
24: to,
16: no właśnie.
24: To jednak nie mało.
16: Też
24: no,
16: tak się
24: zobacz.
16: Zdziwiłam, jak to zobaczyłam.
15: Święty Mikołaj może się opalać.
16: No. Może. Opalać też się może na przykład w Suwałkach. Tam 19 stopni dzisiaj w
24: sprawdzą termometry. Suwałki. Brawo,
16: 22
24: super.
16: W Białymstoku. Również dobrze. Również brawo Białystok. Brawo. Też ja muszę tu brawo, Białystok. Brawo. Przepraszam, ale ja tam na Podlasiu zostawiłam kiedyś serce.
24: Oj,
16: nie zabrałam.
24: 23 w Bydgoszczy. Więcej niż w Białymstoku.
16: Bydgoszcz, brawo.
24: Brawo.
16: Brawo. Niezmiennie. Generalnie myślę, że nam wszystkim przydadzą się dzisiaj brawa jeszcze. Brawo nam, bo już dotrwaliśmy do środy, drodzy państwo. Brawo, przepraszam, gdzie jest brawo?
24: Brawo,
16: tak? Mamy już cztery, no?
24: No bo nie, bo chciałem zobaczyć biometr, jaki dzisiaj, czy też mu brawo bijem, ale...
16: Na zachętę?
24: Mapa się nie ładuje, także...
16: Brawo! Brawo! Może jeszcze...
24: Biometr nieobecny dzisiaj.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Ej, naprawdę mi nie działa, się nie dowiemy, jaki biometr dzisiaj. No ale to może tak
16: to
24: ma
16: znaczy,
24: być.
16: To znaczy, że pewnie nic to ciekawego pan byś nie znalazł.
24: Tak ma być,
16: dokładnie.
24: Właśnie.
16: Prawie 5 minut po godzinie 11. Modern Talking na dobry początek tej godziny.
24: Dawid Osysko, dziękujemy za wiadomości o poranku.
15: Kasia Pilewska przyjdzie 12.
16: Czekamy na Kasię i czekamy na Dawida jutro.
24: Tak. Dzień dobry.

0: Judy, Judy, Judy.
1: Ładne
0: Judy,
1: to.
0: Judy, Dada.
1: To rise up.
0: Tu też jest, zobacz, ogonek na końcu piosenki. Można sobie tutaj, nie? Pogadać,
1: tak.
0: Nie?
1: Tak, takie tu, taki, no, taki fajne, do pogadania taki. Idealny.
0: Świetne,
1: 17
0: super.
1: Minut po 11.
0: No, takie ogonki to są fajne, no.
1: No, a fajne jest też to, żeby iść duchem czasu.
0: Ze świętym duchem czasu.
1: Nawet, tak.
0: Nawet, ze świętym
1: tak.
0: duchem czasu.
1: Bo to tak, wiesz, to wszystko postępuje, prawda?
0: No.
1: To jeżeli teraz na przykład jesteś w sieci, to jesteś bardziej obecny. Bardziej wychodzisz do młodych, prawda?
0: Aha.
1: I tak postanowił wyjść do młodych również papież Leon XIV.
0: Co on
1: to,
0: znowu, co
1: że on
0: tam?
1: Ma oficjalne swoje konto na przykład na X-ie. To jeszcze
0: ma?
1: Nic.
0: Naprawdę?
1: Ma. Tak.
0: Okej.
1: Okay, ale to jeszcze nic, bo do tych młodych to najłatwiej trafić na TikToku na przykład. Mhm. Albo w ogóle bezpośrednio.
0: Został gwiazdą TikToka?
1: Został.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Leon XIV?
1: Wiraluje, słuchaj, papież Leon XIV.
0: No.
1: Który to robi nawet, uwaga, 6-7.
0: 6-7, czyli te takie machanie rękami i
1: tak.
0: mówienie 6-7,
1: tak,
0: co
1: tak,
0: ty mówisz?
1: Tak, tak. Jest materiał w sieci, widać na nim, jak papież podchodzi do grupy dzieci i na prośbę tych dzieci właśnie okay. wykonuje ten charakterystyczny ruch rękoma. 6-7, 6-7.
0: Okej, no papież...
1: Dopytuję jeszcze, co to znaczy, ale to oczywiście nic nie
0: to
1: znaczy.
0: To nic nie znaczy, ale to może oznaczać to, że trzeba tutaj troszeczkę przemianować papieża. Leon XIV, jaki XIV? Leon 67.
1: 6-7! A teraz to 18 po 11. I kombi. Ale ładnie zagramy.
0: Tak jest.
1: Pokolenie.
0: To pieśń pokolenia. Już nie tego 6-7, a troszeczkę wcześniej urodzonego.
1: Duchem 6-7.
0: Też.
1: Duchem.
0: Też.
1: Tak.
0: Gramy.
1: Tak.
0: Proszę bardzo.

0: Tak wyobraź sobie. Jedziesz sobie piękną drogą, polną. W głośnikach słyszysz Loco Loco. Przy okazji numer prosto z Bestlisty, a Bestlistę w piątek poprowadzi Arek Sikora.
1: No Jezu, znowu musiałam. No, ale fajnie, fajnie, że promujesz. Super.
0: No super.
1: Wspierasz kolegę z duetu, to
0: oczywiście,
1: świetne, naprawdę.
0: Oczywiście, że tak. Ty się nie wstydź.
1: Ale my nie o tym chcieliśmy.
0: No nie o tym. No bo jedziesz sobie tym autem, nie? No i słyszysz to Loco Loco, a no. Bestlistę poprowadzi Arek Sikora.
1: No, to może
0: i
1: inaczej.
0: W pewnym momencie ten samochód nagle...
1: No właśnie, bo mówiliśmy niedawno o papieżu, to tak nawiązując, Jezus Maria, zdarzyła się awaria.
0: Dokładnie.
1: No, się zepsuło.
0: I absolutnie nie macie się czym martwić.
1: No nie.
0: Nie.
1: No nie.
0: Nie, bo ogarniemy.
1: No nie.
0: Dziękuję.
1: Vox.fm.pl. Słuchajcie, jest taka instytucja, która nazywa się Awaria w pierwszej zmianie.
0: O co chodzi?
1: O co chodzi?
0: Chodzi o to, by na Vox.fm.pl pochwalić się tą swoją najdziwniejszą historią z autem w roli głównej, z awarią auta w roli głównej, no a potem można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę samochodu właśnie od Vox.fm.
1: Może być to historia sprzed lat, ta, która no pomimo upływu czasu cały czas siedzi wam w pamięci i no już teraz po latach można wrócić do niej i się z niej zaśmiać, prawda?
0: Tak, o właśnie
1: no,
0: tego nam trzeba.
1: Tego nam trzeba.
0: Vox.fm.pl piszcie, a potem zgarniajcie tysiaka na naprawę auta.
1: Od pierwszej zmiany.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Reklama.
11: Auto 4x4, bagna i adrenalina. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, to szczegóły. Gorzowski Automobil Klub organizuje drugi rajd samochodów terenowych Lubuski Armagedon. Załogi mogą się jeszcze zgłaszać. Aktualnie jest ich ponad 50. Rajd odbędzie się w sobotę o godzinie 8. Start i meta na terenie byłej żwirowni między Kłodawą a Wojcieszycami. Zaplanowano kilka przyjazdów pokazowych. Potem uczestnicy ruszą w trasę. Wyznaczono 5 odcinków specjalnych. Mówi Damian Ochej, współorganizator.
12: Zasadniczo opieramy się na żwirowniach. Mamy też jeden odcinek taki, gdzie jest troszkę bagna. Przejazdy będą sąsiadowały z takim jeziorem, stawem. Mamy możliwość regulowania poziomu wody, bo jest tam śluza, także to wtedy sobie wyregulujemy, albo to zalejemy, albo zostawimy tak, jak jest.
11: Na pokonanie całej trasy uczestnicy będą mieć 8 godzin. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Automobil Klubu Gorzowskiego. Zagraniczne regaty udane dla wioślarzy AZS-u AWF Gorzów. W belgijskiej Gandawie dwa zwycięstwa odniosła polska czwórka podwójna w składzie z gorzowianką Zuzanną Lesner. Wioślarki mogły przetestować ustawienia wioseł w wietrznych warunkach. Przed nimi Puchar Świata w hiszpańskiej Sewilli pod koniec maja. Z kolei w Monachium na międzynarodowych regatach juniorów srebro wywalczyła czwórka ze Sterniczką, w której są trzy zawodniczki AZS-u. Brąz zdobyła czwórka podwójna z Karolem Żewno. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Chmurzy się niebo nad Gorzowem. No i według zapowiedzi synoptyków z chmur ma co nieco popadać. Nawet możliwe są burze. Czy faktycznie będą, to się okaże. Aktualnie na termometrach 9 stopni. Barometr pokazują 1003 hektopaskale. Jakość powietrza bardzo dobra. Kierowcy rozważnie na drogach. Dostosowujcie się do warunków, ale także do momentu, w którym jesteście.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
11: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także że dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
12: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
13: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
14: Reklama.
15: Vox FM Gorzów.
16: Nowe otwarcie w relacjach Polski i Węgier. Trwa spotkanie premierów Donalda Tuska i Petera Madziara. To na początek. Żądają zerwania z Zielonym Ładem. W Warszawie rozpoczął się protest górników, hutników i rolników. Na placu zamkowym jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. A na koniec sport. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami rywalizacja z Serbią.
17: Na zegarach 12. Swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Katarzyna Pilewska.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witamy w studiu i zapraszamy na wiadomości w samo południe.
16: Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
18: Polak-Węgier, dwa bratanki.
16: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów pod adresem nowego szefa węgierskiego rządu nie szczędzi też premier Donald Tusk. I wracam do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
19: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
16: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. Z Donaldem Tuskiem przejdzie ulicą Długą, a potem w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przyjechali z całej Polski na plac zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu ich pojawiło się na placu zamkowym?
20: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na plac zamkowy. Z tego, co rozmawiałem ze zgromadzonymi tutaj osobami, na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
16: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Światu grozi powrót do prawa dżungli, istnieje ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej, głosi wspólna deklaracja Rosji i Chin, opublikowana przez Kreml podczas wizyty Władimira Putina w Pekinie. Rosyjski dyktator wraz z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem podkreślili, że globalna sytuacja jest złożona, a światowemu pokojowi grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania. Kielecki łazik marsjański leci na pustynię. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej ponownie wystartują na zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.
2: Obecna konstrukcja to jest rok naszej pracy. Wzorowaliśmy się przede wszystkim na łaziku poprzednim, który był zrobiony przez naszych starszych kolegów, który startował w zawodach i wygrywał wtedy zawody. Wykorzystaliśmy bardzo podobne zawieszenie, ale zrobiliśmy duży upgrade z elektroniką, z podzespołami, które są na łaziku oraz z kamerami łącznością.
16: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody rozpoczynają się 27 maja, wezmą w nim udział 3 drużyny z Polski. Przypomnijmy, kielecka ekipa wygrała imprezę w 2019 roku.
15: Wiadomości sportowe Vox FM.
16: Wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka zwyciężyła z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut, a przed nami kolejne spotkanie. Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść przez 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sasnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. To spotkanie startuje o 16:30. O 20:00 Bułgaria zmierzy się z Ukrainą. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiberga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski, Mati Kasz. Początek meczu 21:00.
14: Zachód i północ kraju, tutaj możliwe opady deszczu dzisiaj. Aha. Do tego w Olsztynie możliwe, że zagrzmi, ale poza tym środa wygląda całkiem przyjemnie. Słuchajcie, od 17 stopni w Zakopanem, przez 19 w Suwałkach, do maksymalnie 22 stopni w Białymstoku dzisiaj i 23 w Toruniu.
17: Są takie mapy stanu faktycznego, gdzie są chmury deszczowe i burzowe. Aktualnie nad Polską tych takich naprawdę deszczowych chmur bardzo mało. Miejscami tylko jakieś delikatne opady deszczu. W okolicach Bytowa na przykład tutaj widzę chmurę i podka. Liszem, Ostrzeszów tutaj też aktualnie może padać.
14: A może przejdzie bokiem?
17: A może przejdzie bokiem.
14: Nigdy nie wiadomo.
17: Poczekaj, bo widzisz, mieliśmy problem z odpaleniem mapki z biometem przed godziną.
14: Słuszny problem?
17: Nie, właśnie nie słuszny, bo już
14: jest
17: teraz się odpaliła.
14: Jest okej?
17: Okay? Mamy korzystnego biometa nareszcie.
14: Dobrze, biomet, tak trzymaj.
17: Dawno go nie było. No, fajnie, że wpadł.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kasia, ty też wpadniesz za godzinę?
16: Oczywiście,
17: wpadnie,
16: że
17: Kasia.
16: Będę.
17: Tak, o 13:00 wiadomości.
14: Newsy załatwione?
4: Tak jest.
17: Tak jest. A my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
4: I Arek Sikora.
17: Mamy hity. Gramy.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Pamperap.
1: I tak do góry. Pamperap. A do góry wysoko i patrzymy wszyscy w niebo.
0: A właśnie, bo przed nami magiczna noc. Jak magiczna noc, to innym podkładem tutaj chyba powinniśmy zagrać.
1: Będziemy czarować.
0: Jakiś taki magiczny właśnie podkładzik. Proszę bardzo.
1: Jak już magia, to już tam się dzieją rzeczy przeróżne. Takie nawet motyle w brzuchu.
0: Motyle w brzuchu na niebie?
1: Było ich trzech.
0: Trzech ich było. Trzech ich było,
1: Wenus i Jowisz. I teraz rozpoczynamy taką historię, ale to będzie serial, po prostu przeprawa ogromna. Najpierw, dwa dni temu, Księżyc zbliżył się do Wenus.
0: Do Wenus się Księżyc, żeby
1: była
0: nam się nie pokićkało.
1: Była zjawiskowa koniunkcja.
0: Koniunkcja Księżyca z Wenus. Tak. Oni tam się...
1: No, dwa dni temu, nie?
0: Się ten, no,
1: tak.
0: Okej.
1: Potem wczoraj w jednej linii już nie tylko Księżyc i Wenus się ustawił, ale jeszcze Jowisz tam do nich dołączył.
0: Księżyc, Wenus i Jowisz. W trójkę.
1: A dziś mamy, słuchajcie... Dziś wieczorem Księżyc spotka się z Jowiszem.
0: Z Jowiszem się spotka.
1: To będzie ich spotkanie. Będzie wyglądało jak taki pokeball. Pamiętasz Pokémony?
0: Tak.
1: No to Księżyc z Jowiszem, oni tak,
0: tak jakoś się
1: jak
0: ten
1: taki pokeball.
0: Jeden na drugi ja cię kręcę.
1: No, mi się tak to skojarzyło. Okay. No ale wy możecie mieć swoje skojarzenia.
0: Ale to rzeczywiście tam zawiłe historie miłosne toczą się na niebie.
1: A jeżeli wy macie takie zawiłe historie miłosne i chcielibyście je rozwiązać, no to słuchajcie, u nas adres jest jeden. Przypominamy niezmiennie Doktor Serce,
0: właśnie,
1: czyli Paweł Pabelec.
0: Może jesteście takim Jowiszem i kręcicie się wokół jakiegoś Księżyca.
1: Może potrzebujecie jakichś podniebnych doznań.
0: Właśnie.
1: Voxfm.pl.
0: Może wpadła wam w oko jakaś Wenus?
1: Kochaj albo rzucaj. Polecamy się, pochwalcie się swoją historią, a Pawelec zrobi resztę.
0: Dokładnie.
1: Będzie można z kimś później pooglądać takie
0: zjawiska. Niech unosi
1: zjawiska.
0: Nas aż do kosmosu miłość.
1: Tak. Yes! Takie brawka były.
0: Gramy.

0: 25 minut do 13.
1: Genialne odświeżenie Madhouse Like a Prayer w Vox FM. To wcześniej chyba była Madonna, nie?
0: Tak.
1: No właśnie, tak coś
0: to
1: czułem.
0: Taka Madonna.
1: Ale
0: w takiej
1: jakaś
0: wersji.
1: Jakaś taka odmłodzona właśnie, nie?
0: Może ona się nacierała mleczem.
1: Mleczem się nacierała
0: Można
1: Madonna?
0: Zrobić krem z mniszka, słuchaj. Dzisiejszy fakt o tym donosi. No. Może Madonna jest panią Władzią, słuchaj.
1: Madonna jest panią Władzią? Poczekaj, bo ja nic nie rozumiem.
0: Pani
1: Jaka
0: Władzia?
1: Pani Władzia?
0: Czytam w dzisiejszym fakcie. Aha. Pani Władysława Baraniak akurat twierdzi, że krem do twarzy zrobiony z dmuchawca wygładzi każdą zmarszczkę.
1: Żartujesz teraz?
0: Sama zbieram mniszki lekarskie.
1: Okej, to takie rady, złote rady od babci, które zawsze działają.
0: Tak.
1: I co?
0: I robi sobie krem z mleczy. I
1: mlecz,
0: teraz chcesz naprawdę poznać dokładny cały proces? Proszę bardzo. Zbierasz kwiaty, musisz je później położyć na czymś białym, żeby te wszystkie owady z nich wyleciały, prawda? Najlepiej na białym prześcieradle. Potem trzeba je włożyć do szklanego słoika, mocno ugnieść i zalać szklanką zwykłego oleju rzepakowego, jak czytam. I potem taką mieszankę wystawia się na tydzień na słońce, potem się odciska te kwiaty i krem jest gotowy. I jeszcze potem możesz sobie, wiesz, balsamować, nakładać na twarz i po godzinie wszystko zmyć. I podobno potem jest skóra gładka jak u niemowlaka.
1: Niesamowite. Bardzo mnie to zainteresowało. Moje życie już nie będzie takie same po usłyszeniu tej wiadomości. Ale to co? To mniszek. No mniszek jaki?
0: Lekarski.
1: Czyli co robi?
0: Odmładza.
1: Jezu. Leczy.
0: Tak.
1: Leczy.
0: I odmładza. Mhm.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych. prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
17: Reklama.
18: Gorzowianie mają okazję pojeździć autobusem wodorowym. Pojazd kursować będzie do piątku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. To 12-metrowy Mercedes, niskopodłogowy i z klimatyzacją. Dzisiaj i w czwartek przez cały dzień autobus będzie jeździł na liniach 124 i 126. Z kolei w piątek autobus obsłuży linie 103, 104, 106, 130 i 132. Co istotne, pojazd nie jest wyposażony w kasowniki biletów oraz nie posiada biletomatu. Trzeba zeskanować kod QR telefonem. Taki autobus to pojazd elektryczny zasilany paliwem wodorowym. Gorzów będzie miał kolejnego honorowego obywatela. W tym roku kandydatem jest Zbigniew Lewkowicz, prezes gorzowskiego startu i trener wielu paraolimpijczyków. Tytuł honorowego obywatela Gorzowa nadany zostanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta w lipcu. Wcześniej kandydaturę muszą zaakceptować radni. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji we wtorek, mówi Robert Srowiec, przewodniczący Rady Miasta.
19: Oczywiście jesteśmy przed tą decyzją, więc jakby nie możemy mówić jako czas dokonany. Natomiast jestem głęboko przekonany, że tak się stanie, szczególnie, że odbyliśmy kapitułę i ta kandydatura została wybrana jednogłośnie.
18: Zbigniew Lewkowicz z gorzowskim startem związany jest od 1995 roku, na początku jako zawodnik, potem jako trener. Do olimpijskich medali doprowadził całą plejadę gorzowskich sportowców niepełnosprawnych. Prezes startu będzie 22. honorowym obywatelem Gorzowa. Na gorzowskim niebie cały czas zalegają chmury, gdzieniegdzie widać błękitne luki, no i to właśnie w nich pojawi się słońce, które ma zdecydowanie rządzić po południu, informują synoptycy. No i będzie ciepło, bo mamy mieć 21 stopni. Ta temperatura rośnie bez opadów, zatem można spędzać czas na świeżym powietrzu i róbcie to. Kierowcy, ostrożność, rozwaga.
17: Vox FM.
20: Vox FM.
17: Gorzów.

0: FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.
19: Vox FM.
18: Vox FM.
19: Gorzów.
20: Protest związkowców trwa w Warszawie. Obarczają rząd i Unię Europejską. Rolnicy, górnicy i hutnicy na ulicach stolicy. To na początek. Groził kierowcy. Mężczyzna, próbując uciec, potrącił jego partnerkę. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. A w wiadomościach też najnowsze ceny paliw. Kierowcy, zróbcie głośniej.
21: Robimy głośniej, słuchamy, bo to już wiadomości radia Vox FM punktualnie o 13. Do studia przenosi je Katarzyna Pilewska.
20: Rolnicy mówią biedę na wsi, obarczają za to rząd i Unię Europejską. Protest związkowców trwa w Warszawie. Manifestacja przechodzi z Placu Zamkowego przed Sejm. Wśród demonstrantów jest nasz reporter Michał Rocha.
22: Dzień dobry.
20: Witaj Michale, powiedz, co mówią protestujący?
22: Rolnicy, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że koszty wytworzenia żywności znacznie przewyższają to, za ile jest później sprzedawana. I to musi się zmienić.
23: Nie ma dochodu.
22: To co musi się zmienić, żeby te ceny były na odpowiednim poziomie?
24: Rząd się musi zmienić.
23: Krótka piłka. Proszę. Może być ten sam.
22: A jak już przyjdzie, albo ten
23: może
22: coś zmieni?
23: Może być ten sam, ale musi zmienić swoje poglądy. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
22: A konkretnie co musi zmienić?
23: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Ukraina nie powinna być z krajów trzecich i wtedy jesteśmy w domu.
22: Mówili mi rolnicy z Pomorza. Teraz protestujący zgromadzili się wokół sceny przed Pałacem Prezydenckim. Przemawiają do nich członkowie kancelarii Karola Nawrockiego.
20: Są za zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i chciał ich okraść. Kierowca, próbując uciec, uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do usiłowania rozboju i odmówił składania wyjaśnień, relacjonuje Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
0: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
20: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia. Teraz informacje dla kierowców. Uwaga, litr benzyny 95 będzie jutro kosztował maksymalnie 6 zł. 50 groszy, poinformował minister energii. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 97 groszy. To spadek w porównaniu do dziś, a odpowiednio 2 i 3 grosze. Dania na bazie lokalnych produktów. W Podlaskiem trwa wdrażanie pilotażowego programu Stołówkę Stąd. Bierze w nim udział 20 szkół. Głównym założeniem jest poprawa jakości żywienia w stołówkach, tłumaczy Agnieszka Zawistowska, dyrektorka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
1: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.
20: Zmiany wprowadzono już m.in. w zespole szkół w Drohiczynie, którego dyrektorką jest Dorota Kowalczuk.
13: Fajną rzeczą, którą wprowadziliśmy, jest talerz warzyw, gdzie dzieci wybierają przystawki do śniadania. W ten sposób nie marnujemy żywności. Widzimy zainteresowanie i widzimy też, że inaczej spożywają te posiłki, czyli nie odnoszą, a jedzą do końca.
20: W ramach programu w szkołach prowadzone są szkolenia kulinarne dla personelu, a także warsztaty dla młodzieży. Ponad 70 tysięcy pszczelich rodzin mieszka na Opolszczyźnie. W całym kraju to, uwaga, około 2 miliony 400 tysięcy. Dziś obchodzimy ich święto.
17: Buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć.
20: Mówi Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. O ile populacja pszczół hodowlanych utrzymuje się na wysokim poziomie, to dzikie gatunki, na przykład trzmiele, są zagrożone.
24: Od 17 do maksymalnie 23 stopni dzisiaj. Uwaga na deszcz, ten może popadać na północy i na zachodzie kraju.
25: Dobrze, bo jak popada, to kwiatki rosną i później te pszczółki mają gdzie siadać.
20: Dokładnie, mają święto dzięki temu, słuchajcie.
25: 100 lat!
24: Deszcz się utrzyma.
25: Niech bzyczą nam!
24: Popada też jutro. W piątek troszkę może mniej, w zasadzie nie widzę ani jednej kropli na ten moment, no i dużo słońca.
25: Bardzo
24: 23.
25: Gorąco w weekend, 27 stopni w niedzielę, do 30 nawet, jak nam się tam rozpędzą termometry, to będzie
24: naprawdę piękny.
25: I wtoreczek też dużo słońca. Dobrze, fajnie, bo fajnie idzie, fajne pogody idą, super idą pogody, naprawdę
24: super,
25: takie świetne pogody idą.
24: To jeszcze dawno nie było, nie?
25: No, takie kurcze pogody, że z niecierpliwością wyczekujemy, zapraszamy.
24: Tak.
25: Do nas
24: a wcześniej
25: pogody.
24: To, na co zapraszamy, to wiadomości Vox FM o 14, Kasiu, prawda?
20: No jasne.
24: No właśnie.
25: No tak. I tak.
26: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
27: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Ty patrz, imienniczka Kasi teraz będzie. O. Patrz, Kasia, widzisz? Kejdu będzie. Kejdu. Klaudia Wasiluk.
24: I Arek Sikora,
25: dzień dobry.
24: Dobry.

0: Rick Astley i Never Gonna Give You Up w Vox FM. To są hity, którymi was częstujemy w środę po 13.
1: Dokładnie tak, w programie w rytmie hitów w samym Vox FM.
0: Czytaliśmy o tym, gdzieś mamy artykuł, ale zgubiliśmy, więc będziemy mówić z pamięci. Słuchajcie,
1: przepraszamy z góry.
0: Najnowsze badania naukowców.
1: Będzie dobrze.
0: O, proszę, mamy, tak?
1: Tak.
0: To co tam mówią te najnowsze badania naukowców?
1: Najnowsze badania naukowców dowodzą, słuchajcie, że wirusy to są prawdziwi sommelierzy. Sommelier, jak wiadomo, to jest osoba, która się zna na winie na przykład. Mm-hmm. Jest w stanie rozróżnić tam różne nuty smakowe i tak dalej. Podąża, prawda, za smakiem, którego prowadzi. No i okazuje się, że wirusy są takimi specjalistami.
0: Chodzi, mówiąc tak na chłopski rozum, chodzi o to, że jak w organizmie jest alkohol, to wirusy chętniej do tego organizmu wskakują. Po prostu wirusy to alkoholiki.
1: Jest większa podatność na choroby zakaźne.
0: No właśnie, więc jak nie chcecie mieć żadnych wirusów, to abstynencja wskazana. Jesteśmy prozdrowotni, pro work-life balance, wszystko musi być na swoim miejscu.
1: Tak jest. Tak, no. Wirusy, częstujcie się.
0: Ale nie od nas.
1: Dokładnie. 18 po 13.
0: A kysz. Pasz lisio. No, wirusy. A my zostajemy. My zostajemy. Tu hity są.

0: modelki wodarski.
1: I lubię cię jak lato.
0: Właśnie to. Słuchajcie, 609-8698-69, SMS-y od was przychodzą. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Płynu do Mycia Naczyń. No i w tym temacie. Kiedyś narzeczona poprosiła mnie o przygotowanie jej gorącej kąpieli z dużą ilością piany. Pisze Łukasz. Nalałem więc gorącej wody do obu komór zlewu kuchennego i narobiłem pianę, że aż się wylewała. Narzeczona się na mnie obraziła, co zrobiłem nie tak, pyta Łukasz. Możecie mu podpowiedzieć na 609-8698-69.
1: Myślę, że możesz też, Łukasz, poczekać, aż jak ty poprosisz, żeby ci żona nalała piany.
0: Na dwa palce, tak? No.
1: Ciekawe, czy w ogóle nalaje.
2: Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
7: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.
13: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Lubuski sejmik przeciwko zakazowi polowań na zwierzęta łowne. Radni chcą dialogu z ministerstwem. Chodzi o rozporządzenie, które od czerwca obejmie ochroną otulinę Parku Narodowego Ujście Warte. Rajcy klubu PSL Polska 2050 na sesji. W poniedziałek mówili, że rozporządzenie negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gmin. Szczegóły zna Sebastian Górny.
14: Samorządowcy wskazują, że negatywnie o rozporządzeniu opowiedzieli się Lubuska Izba Rolnicza i Polski Związek Łowiecki. Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku brak myśliwych w otulinie to problem z rozprzestrzenianiem się inwazyjnego szopa pracza, czy kontrolą populacji dzika i panowaniem nad wirusem ASF. Radni domagają się nowego dokumentu po konsultacjach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Apel został przyjęty bez głosów sprzeciwu. Warto dodać jednak, w rozporządzeniu ujęto, że odstrzał redukcyjny dzika i innych gatunków na terenie otuliny nadal będzie prowadzony.
13: Odstrzałem zajmą się pracownicy parku lub na zlecenie podmioty zewnętrzne. Jest nieźle, twierdzą trenerzy gorzowskich kajakarzy. Trzy gorzowskie kluby w czołówce klasyfikacji medalowej długodystansowych Mistrzostw Polski w kajakarstwie. 10 medali, 4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe wywalczył w Olsztynie G-Power. To dało klubowi drugie miejsce. Czwartą lokatę zajmuje Admira Gorzów z 8 krążkami, 2 złotymi, 3 srebrnymi i 3 brązowymi. Piątkę klasyfikacji zamyka AZS AWF Gorzów, który zdobył po 2 złote, srebrne i brązowe medale. Na termometrach w Gorzowie 21 stopni, ciśnienie 1020 hektopaskali, słońca coraz więcej, no i według najnowszych zapowiedzi synoptyków wieczorem co nieco może pokropić, ale delikatnie. Kolejny dzień ze słońcem i bardzo ciepły, w weekend 27 stopni. Kierowcy rozważnie na drogach, pamiętajcie, zatoki postojowe są czyszczone i na czas prac trzeba auta przestawić.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Iwan Milat, jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393 zł. Promot 3. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
7: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Blisko 600 mieszkańców odciętych od wody pitnej. Od tego zaczniemy. W tragedii zginęło 8 osób. Po 6 latach poznamy wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W wiadomościach też wizyta węgierskiego premiera w Polsce. Peter Madziariusz po spotkaniu z Tuskiem i Nawrockim. A na koniec jeszcze Poland Rock Festival w Kostrzynie. Czy będzie powrót do legendarnego miejsca?
13: Sprawdzamy w wiadomościach Vox FM o godzinie 14. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
12: Finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach ma dziś zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. O szczegółach Przemek Kopiejka.
14: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
15: W tym wybuchu zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
14: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
12: Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
16: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
17: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd.
16: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział, że jeszcze w czasie węgierskiej prezydencji, czyli do końca czerwca, zorganizuje spotkanie premierów V4. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
12: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Odmówienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczem koło Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu, a wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
18: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
19: Położy.
18: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
20: To są paznokcie, widzisz?
19: A to świeże, to z wczoraj.
18: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
12: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. Ten Rock Festival, dawniej Woodstock, na razie do Kostrzyna nad Odrą nie wróci. Przez 15 lat miasto było wakacyjną mekką festiwalowej muzyki. Czy mieszkańcy tęsknią za rzeszami turystów? Zdania są podzielone.
21: Raczej to dla nas to takie trochę było uciążliwe.
22: Gdyby był z powrotem, na pewno byśmy przywitali to z przyjemnością.
23: Dla mnie nie było uciążliwe, ale jakoś nie tęsknię.
12: Ostatni festiwal w Kostrzynie odbył się w 2019 roku. Później na przeszkodzie stanął COVID, a w kolejnych latach wykluczyłyby go utrudnienia związane z inwestycjami w mieście.
10: 101 i 7
11: Vox FM Gorzów.
14: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na środowe popołudnie razem z nami. Godzinę 14 rozpoczyna Bass Hunter, za chwilę Mik po polsku.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Jasiane, bo...

0: Sympatyczny skądinąd duet Andy Dust i Harris Zokaria. 14 minut po godzinie 14 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Od tego tematu zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Przepytano ponad 600 rodziców, a także pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z godzin, w których przedszkola działają, a 20% chciałoby zmiany. Związane jest to, no, jak się nie trudno domyślić, z godzinami pracy. Więcej Mariusz Piluk, radna Gorzowa.
1: Na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przyprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i będzie odebrane później, powiedzmy, do tej 19, tak jak mama kończy.
0: Magistrat nie wyklucza, że w przedszkolach, gdzie takich głosów jest najwięcej, godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Może to nastąpić od przyszłego roku. Wy jesteście na tak czy na nie. Czekamy na wasze głosy. Nasza skrzynka na Facebooku jest do waszej dyspozycji. Vox FM Gorzów 101.7. Tak, szukajcie nas na fejsie.
2: To jest Dzień z Vox FM.

0: FaceTime i Telegram. Dawno tego u nas nie było. 27 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Gorzowianie czekali na to kilka wieków. W mieście ponownie odbędzie się proces czarownic. Organizuje go Sąd Rejonowy w Gorzowie. Jutro 21 maja odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Od godziny 17.30 będzie można przyjrzeć się pracy wymiaru sprawiedliwości od kuchni. Jedną z atrakcji jest symulacja procesu czarownic, jaki odbył się w mieście w XVII wieku. Będzie inkwizytor, a trzy kobiety oskarżone o czary i kontakty z diabłem wybrane zostaną z publiczności. Panowie, to jest dla was okazja, żeby przyjść ze swoją drugą połówką. Więcej Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu.
1: Musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute gorące żelazo, mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy, co się wydarzy.
0: Proces czarownic ruszy w czwartek o godzinie 18 przed siedzibą sądu przy ulicy Chopina. Organizatorzy zapewniają, że niezależnie od wyroku czarownice nie spłoną na stosie. Ale no, jeśli głos ludu będzie inny, to co wtedy?
2: To jest dzień.
0: Od razu dodam, trzy żarty na temat teściowych mi przyszły teraz do głowy, ale żaden się nie nadaje na antenę o tej porze. Ale Farben, Britney Spears i The Weeknd to już teraz do posłuchania.

0: The Weeknd i Blinding Lights. 22 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. DJ Zbir, Czerwone Jagody, z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama. Co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Przypytano ponad 600 rodziców, a także pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z godzin, w których przedszkola działają, a 20% chciałoby zmiany. Związane to jest z godzinami pracy, mówi Maria Szupiluk, radna Gorzowa.
12: Na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przeprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy czy tata i wyjdzie odebrany później powiedzmy do tej 19, tak jak mama kończy.
1: Magistrat nie wyklucza, że w przedszkolach, gdzie takich głosów jest najwięcej, godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Może to nastąpić od przyszłego roku. Trzeci byli żużlowcy Perłowej Przystani Staligorzów w Lublinie w turnieju U24 Ekstraligi. Gdyby nie pech, zawodnicy mogliby zająć wyższe miejsce. Defekt miał Kevin Nycz, który uzbierał tylko 3 punkty. Upadek zaliczył Oskar Hatłas, 9 oczek i Igor Kordun, 7. Z kolei ustawień sprzętu szukał Hubert Jabłoński, który dowiózł 5 punktów. Najlepiej w turnieju pojechali zawodnicy gospodarzy, czyli motoru, a za nimi był KS Toruń. Oby w kolejnych żużlowych rywalizacjach w U24 gorzowskim stalowcom poszło lepiej. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Ciasno i tłoczno na gorzowskich ulicach, no bo godziny szczytu wystartowały. Ostrożnie, bezpiecznie, bez pośpiechu, zgodnie z przepisami, znakami drogowymi. Pogodowo słońce przeplata się z chmurami, ale na termometrach ponad 20 stopni. Noc też już cieplejsze. Kolejne dni też przyjemne, wiosenne.

Ewa Max, OMI, 8,5 minuty przed godziną 15 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przypominajka, jeśli jesteście ciekawi, co w Gorzowie aktualnie się dzieje o konkretnej porze dnia lub nocy, zapraszamy na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko, co ciekawe, aktualne i interesujące o Gorzowie. Route 94 i Brave to do posłuchania do godziny 15.

0: Brave i Gone, 4 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa o 15.00 wiadomości z kraju i ze świata i wracamy w rytmie hitów. Razem z Mirami będzie czego posłuchać po 15.00.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Arek Sikora.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
10: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Gorzów.
18: Wyleciał do USA z Mediolanu. Nowe informacje o podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. To na początek. Związkowcy żądają referendum. W stolicy trwa protest. Posłuchajcie relacji naszego reportera. A na koniec jeszcze szydełkowe robaczki tworzone w szczytnym celu. Posłuchajcie.
19: Słuchamy wiadomości Vox FM o 15. Ma dla was już teraz Katarzyna Pilewska. Zapraszamy.
18: Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
4: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy. Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
18: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
3: Wbrew Zielonym Ładem! Wbrew Zielonym Ładem!
6: Walczymy ze zniesieniem tego... pokrzanianego z Zielonego Ładu.
20: to przez to upadnie dziesiątki zakładów.
21: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu. Wszyscy wolno.
22: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
23: PiS i PO jedno zło.
24: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
18: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Tłum dotarł z warszawskiego Placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Starosta Hrubieszowski tłumaczy, dlaczego nikogo nie poinformował, co się będzie działo na niebie. To nie były normalne ćwiczenia, a testy broni, zaznacza Józef Kuropatwa. Mieszkańcy Hrubieszowa byli zaniepokojeni bezzałogowcami, które wczoraj bez żadnych zapowiedzi pojawiły się nad miastem. Starosta miał wcześniej dostać pismo dotyczące testów takich maszyn.
25: Ja byłem na szkoleniu w Warszawie, wiem, jeżeli na potrzeb sił zbrojnych jakoś broń się testuje, to broń Boże, żeby obcy wywiad się dowiedział. Ja to przestrzegam.
18: Wczoraj dopiero po 15 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat. Można było w nim przeczytać, że aktywność lotnicza w rejonie Hrubieszowa i okolic to zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej. Informacje zostały przekazane do starostwa i policji, ale były tajne. Ćwiczenia odbywają się jeszcze dziś. Chciał wręczyć łapówkę, usłyszał wyrok skazujący. Sprawę mieszkańca powiatu bialskiego zna nasz reporter Arek Michlewicz.
26: 75-latek na początku kwietnia pojawił się w bialskiej prokuraturze. Wtedy wręczył asesorowi prokuratora 1000 zł w zamian za podjęcie korzystnej dla niego decyzji w prowadzonej sprawie. Asesor zgłosił fakt przełożonym, ci wezwali policję i mężczyzna stanął przed sądem. Tam został uznany za winnego i skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
18: Robeczki z szydełka zalewają Polskę. To wielka akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Mańskiego z Mysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych i dlatego mieszkańcy na szydełku rmią robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całym kraju.
27: Sonia Han, to się nazywa Worry Worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
28: Dlatego, że szydełkuję, to się zdecydowałam. Jest i okazja pomóc, i też spotkać się.
29: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
30: Każda osoba, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy.
18: Spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy robaczków.
1: 101
2: i 7
1: Vox FM
2: Gorzów.
31: 4 po 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Pszczół, Dzień Metrologii, a także, o, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Patrzę, kto dzisiaj imieniny obchodzi, ale Ludwika nie widzę.
32: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Jorgus i Niebezpieczna. Kwadrans po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi tradycyjnie po godzinie 15. I sprawdzamy, jak tam sytuacja, jak tam dróżka z punktu A do punktu B. Zaczynamy od Zawarcia i od mostu lubuskiego, który aktualnie zaczyna się korkować właśnie już na wysokości Zawarcia. Z każdą minutą prawdopodobnie ten ruch będzie coraz bardziej intensywny, aż do okolic godziny 16.15 może. Na Zawarciu aktualnie najgorzej sytuacja wygląda na Fabrycznej i Przemysłowej przed rondem Świętego Jerzego, czyli przed Pająkiem. W ścisłym centrum postoicie tyle co zwykle przy Katedrze, więcej samochodów przy dawnym kinie Słońce oraz przy dojazdach do ronda Zgody przy Białym Kościółku i do ronda Kosynierów Gdyńskich. Dzisiaj bardzo intensywnie na tym całym trakcie Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego aż do ronda Piłsudskiego i dalej do ronda Ofiar Katynia. Bardzo ciężko tędy się jedzie dzisiaj. Na Manhattanie zaczyna się korkować rondo Gdańskie, intensywnie przed rondem Górczyńskim. Okolice ronda Barlineckiego też do łatwych dzisiaj nie należą. Wylotówki za to przejezdne. Hasła dnia dzisiaj brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

Piękne, piękne. I Feel Love, Damian Forrest i Jordan Grace. 27 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy chwilę. Aktualnie 22 na plusie w Gorzowie. Jeszcze dziś możliwe przelotne opady deszczu. W nocy temperatura powyżej dychy, 11-12 jutro o poranku. Jeśli idzie o dzień jutrzejszy, 20-21 maksymalnie, tyle na termometrach i zdecydowanie więcej chmur. W piątek 22 i również te chmury będą nad nami wisieć, ale deszczu jak na lekarstwo. Sobota piękna, 25 stopni zgodnie z zapowiedziami i 25 również w niedzielę. Kolejny tydzień zapowiada nam się bardzo pięknie, 25 stopni przez właściwie większość tygodnia, przynajmniej na ten moment, tak prognozy wyglądają. No i z końcówką maja niestety ochłodzenie, deszcze, burze i wiatr, ale po co się tym denerwować? Na razie przed nami naprawdę piękne dni. Ciśnienie wysoko, 1020 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo na razie są takie obojętne, będą zmieniać się na korzystne w nocy i jutro przez cały dzień takie pozostaną.

0: Loco Loco, Gordo i Rainer Zonnefeld, 23 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Bruno Mars wraca w rytmie hitów.
1: Vox FM. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
9: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
11: Okradł strażaków ochotników, usłyszał zarzut i grozi mu do 10 lat więzienia. 41-latek włamał się do OSP w Bledzewie. Policjanci ze Skwierzyny ustalili i zatrzymali podejrzanego. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Złodziej przyciął metalowe przęsło od ogrodzenia i dostał się na teren posesji należącej do OSP. Ukradł znajdujące się tam elektronarzędzia, czym naraził na straty jednostkę. Strażacy każdego dnia pomagają mieszkańcom i biorą udział w działaniach ratowniczych. 41-latek słono zapłaci za swój czyn, bo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Gorzowianie czekali na to kilka wieków. W mieście ponownie odbędzie się proces czarownic. Organizuje go Sąd Rejonowy w Gorzowie. W czwartek odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Od godziny 17.30 można będzie przyjrzeć się pracy wymiaru sprawiedliwości od kuchni. Jedną z atrakcji jest symulacja procesu czarownic, jaki odbył się w mieście w XVII wieku. Będzie inkwizytor, a 3 kobiety oskarżone o czary i kontakty z diabłem wybrane zostaną z publiczności. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu.
12: Musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute gorące żelazo. Mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy, co się wydarzy.
11: Proces czarownic ruszy w czwartek o godzinie 18 przed siedzibą sądu przy ulicy Chopina. Organizatorzy zapewniają, że niezależnie od wyroku, czarownice nie spłoną na stosie. Z kolei prokuratorzy też przygotowali niespodziankę. Będzie gra terenowa. O szczegółach na stronie gorzowskiej prokuratury. Zapowiadają się nie lada emocje. Słońce cały czas próbuje przedostać się przez chmury, no i to mu się udaje, tam gdzie błękitne luki, jest i ono. Od razu się cieplej robi, przyjemniej, ponad 20 stopni. Noc oczywiście chłodniejsza. No, wieczorem może co nieco pokropić, informują synoptycy. Weekend zapowiada się naprawdę letnio, 27 kresek.

Lamix, Gabry Ponte i Kaszmir, Scare Me, 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów przygotowanie przed ściganiem jest nieźle, twierdzą trenerzy gorzowskich kajakarzy. Trzy gorzowskie kluby w czołówce klasyfikacji medalowej długodystansowych mistrzostw Polski w kajakarstwie. 10 medali, 4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe. Gratulacje już teraz. Ściskamy kciuki o wynikach. Posłuchajcie oczywiście w naszych serwisach lokalnych 20 minut przed pełną godziną oraz poczytacie na voxfm.pl w zakładce lokalne. Bartes z Colin i Blanka, a także Alvaro Soler. Tak gramy.

0: Alvaro Soler, Animal, 3,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami i bądźcie na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się dookoła. Jackson Mai i Agatino Romero, Pedro, z tym wrócimy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.
4: No Boże.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
14: Wskazujące. Zaczynamy od dramatów w Szczyrku. W wybuchu gazu zginęło 8 osób. Za chwilę też zawieszony rektor Uniwersytetu w Siedlcach. W tle poważne oskarżenia. A na koniec jeszcze urodziny najstarszego mrówkojada na świecie w warszawskim zoo.
15: Słuchamy zatem, co przygotowała w wiadomościach Vox FM o godzinie 16 Katarzyna Pilewska. Robimy głośniej.
14: Prawomocne kary więzienia dla 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki skazujące. Przypomnijmy, do tragedii doszło w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. To szef firmy zlecającej przewiert i dwaj wykonawcy zadania. Pozostała trójka została oskarżona m.in. o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlecach zawieszony. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkini poważne zarzuty dotyczące m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
16: Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo? To zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
14: Zaznacza profesor Barbara Biesiada, Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach. Kolegium Elektorów ma teraz 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyszłości rektora, ale tu pełen obaw jest jeden z sygnalistów, dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
17: Dzisiaj scedowano tę decyzję na Kolegium Elektorów, a ja podkreślam to od początku. Kolegium Elektorów jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany.
14: Doktor Chrząścik ma nadzieję na kolejne zdecydowane kroki resortu nauki w tej sprawie. Z kolei zawieszony rektor Mirosław Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. 17-latek z Podhala nieprzytomny i z poważnymi urazami został śmigłowcem zabrany do szpitala w Krakowie. Donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
18: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
14: Okoliczności wypadku bada policja. Mundurowi próbują ustalić m.in. z jaką prędkością jechała hulajnoga. Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. To historia z Brzegu. Zaniepokojony klient wezwał policję, a okazało się, że 41-latek ma 3 promile.
19: W takim stanie przyjechał na zakupy, wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
14: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna. Może też stracić auto. 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodzi Juri, samica mrówkojada olbrzymiego. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. A czego życzą jej mieszkańcy w dniu urodzin?
20: 100 lat jeszcze.
21: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
22: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
23: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
24: Pysznych posiłków.
25: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
26: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
27: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
14: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
2: 101 i 7
0: Vox FM Gorzów.
1: 4 po 16, cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpocznie Pedro Pedro od Jackson Mai i Agatimno Romero. Będzie też Milano, Ailenium i Ellie Goulding na koniec tego zestawu.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezją.

0: I Lie on You, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Lekka znów będzie królować w Gorzowie. Gorzów Meeting już 6 czerwca. Przygotowania trwają. Tym razem impreza dostała niższą kategorię, czyli Challenger. Natomiast jak zapewniają organizatorzy, wydarzenie nie będzie przez to mniej ciekawe. Gorzowianie po raz pierwszy zobaczą rywalizację trójskoczków, w tym m.in. gorzowianina Aleksandra Banacha, jednego z najlepszych w tej dyscyplinie w kraju. Po raz pierwszy na imprezie zaprezentują się także reprezentanci startu. Będą też nowości nieco bardziej egzotyczne. Więcej na ten temat Tomasz Saska, prezes i trener ALKS AJP, organizator.
1: Z takich nowości, powiedzmy egzotyki, jeszcze Katarczyków nie mieliśmy w Gorzowie. Dwoje fantastycznych 400-metrowców, medalistów Mistrzostw Azji zamelduje się w Gorzowie, już jest to potwierdzone.
0: Kibice będą mogli też zobaczyć bieg na 100 metrów i wtedy kibicować Łukaszowi Iżokowi, który przez wiele lat reprezentował lokalny ALKS. Od tego sezonu występuje jako zawodnik Lumelu Zielona Góra. Bilety na imprezę na stadionie lekkoatletycznym są do nabycia w sieci. My o tym wydarzeniu jeszcze szeroko będziemy mówić nie raz i nie dwa.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Agnieszka Chylińska i nie mogę cię zapomnieć. 25 minut po godzinie 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów gorzowianie mają okazję pojeździć autobusem wodorowym. Pojazd kursować będzie do piątku. To 12-metrowy Mercedes niskopodłogowy i z klimatyzacją. Dziś i w czwartek przez cały dzień autobus będzie jeździł na liniach numer 124 i 126. Z kolei w piątek autobus obsłuży linie 103, 104, 106, 130 i 132. Co istotne, pojazd nie jest wyposażony w kasowniki biletów oraz nie posiada biletomatu. Trzeba zeskanować go telefonem, w sensie kod QR. Taki autobus to pojazd elektryczny zasilany paliwem wodorowym. 22 wiek na naszych drogach dzisiaj. No, nieźle, nieźle. Trzeba to sprawdzić.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: piękni i młodzi, jedno słowo. 20 minut przed godziną 17 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Skoro 20 minut do pełnej, to znaczy, że u nas wiadomości lokalne. I tak też będzie ostatnie dziś wydanie, zatem posłuchajcie z uwagą. Kangs i Theophilus London, z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
8: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
10: Grooming i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi trafił do sądu w Gorzowie. Został on namierzony i ujęty przez łowców pedofilii, gdy miał się spotkać z dziewczynką na seks. Więcej Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
11: Śledztwo trwało 7 miesięcy. Prokurator zarzucił Krzysztofowi C., że przez internet prowadził z 13-latką rozmowy o charakterze seksualnym oraz proponował jej obcowanie płciowe. Drugi zarzut dotyczy przesyłania małoletniej treści pornograficznych. 41-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Podczas zatrzymania w październiku ubiegłego roku mówił, że nie wie, ile dziewczynka ma lat i że przyjechał do kolegi.
10: 43-latek ma dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z 13-latką, dostał poręczenie majątkowe, był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc. Lekka snów będzie królować w Gorzowie. Gorzów Meeting już 6 czerwca. Przygotowania trwają. Tym razem impreza dostała niższą kategorię Challenger. Jak zapewniają organizatorzy, wydarzenie nie będzie przez to mniej ciekawe. Gorzowianie po raz pierwszy zobaczą rywalizację trójskoczków, w tym m.in. gorzowianina Aleksandra Banacha, jednego z najlepszych w tej dyscyplinie w kraju. Po raz pierwszy na imprezie zaprezentują się także reprezentanci startu. Będą też nowości nieco bardziej egzotyczne.
12: Z takich nowości, powiedzmy egzotyki, jeszcze Katarczyków nie mieliśmy w Gorzowie. Dwoje fantastycznych 400 metrowców, medalistów Mistrzostw Azji.
10: Mówi Tomasz Saska, prezes i trener ALKS-IJP, organizator wydarzenia. Bilety na imprezę na stadionie lekkoatletycznym są do nabycia w sieci.
11: Końcówka dnia w Gorzowie, całkiem przyjemna, ponad 20 stopni. Chmury, słońce. Tak też ma być i jutro, ale z dnia na dzień coraz cieplej. Na weekend cały czas mówimy o tym, że pojawi się, można powiedzieć, lato. Bez opadów, choć jakieś drobinki mogą jeszcze dzisiaj spaść.
1: Vox FM. Gorzów.

Oddawan, Hands Up, 8 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do kartki z kalendarza w Gorzowie. 710 lat temu, w 1316 roku, margrabia brandenburski nadał Gorzowowi prawo pobierania opłaty od każdego konia, który przekroczył groble. Mam wrażenie, że Straż Miejska bierze sobie tę datę i to wydarzenie zbyt dosłownie. Alan Walker i Topic, to do posłuchania do 17.00.

0: Topi Gay 7S Breaking Me, 3 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent aferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Renta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl. Reklama.
5: Ogromne korki w stolicy, to po proteście Solidarności. Śledczy sprawdzają, dlaczego nastolatek utonął. Chodzi o dramatyczny wypadek nad jeziorem Juxte. Premier Węgier dotarł do Gdańska. To kolejne polskie miasto, które odwiedził.
6: Jest 17:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, być może nawet setki tysięcy osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz połączymy.
7: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
8: Bieda na wsi.
9: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
10: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
7: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
5: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo w sprawie utonięcia 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało znaleziono na dnie jeziora Juxty po 8-godzinnych poszukiwaniach. Został już zidentyfikowany przez osoby z najbliższej rodziny, mówi prokurator Bogusława Pitsutko-Kaliszuk.
11: Śledztwo jest w początkowej fazie. Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny po wyłowieniu ciała z dna jeziora. W dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
5: A przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Dwaj płynący z nim koledzy samodzielnie dotarli do brzegu, a jednego wyciągnęli z jeziora strażacy. Nie mieli na sobie kapoków ani kamizelek ratunkowych. Wiadomo, że uratowana trójka piła wcześniej alkohol. Są to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach. Na Petera Maggiara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Wczoraj był w Krakowie, dziś w Warszawie, skąd razem z premierem Donaldem Tuskiem pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy przeszli od Złotej Bramy do domu Uppenhagena, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
12: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
13: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
14: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
15: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
14: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
5: Z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy, a jutro rano Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Gdyby nie one, na świecie nastąpiłby kryzys, a ludziom zostałyby jakieś 4 lata życia. O tym przypominamy dzisiaj w ramach Międzynarodowego Dnia Pszczół.
16: 80% gatunków roślin znajdujących się w naszym otoczeniu to są rośliny, które są zależne od zapylenia przez owady. Te rośliny nie byłyby w stanie w dłuższej perspektywie funkcjonować.
5: Mówi Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Populacja pszczół zmniejsza się, dlatego ważne, żeby siać rośliny miododajne oraz tworzyć przyjazne im miejsca, a także ograniczyć chemię w ogrodach.
6: Sprawdzamy, co w pogodzie. I trzeba przyznać, że jest naprawdę, naprawdę nieźle. Tak mi przynajmniej mówią mapy pogodowe. Okolice 23-24 stopni teraz widzę w Toruniu i to najcieplejszy punkt na mapie Polski, chociaż myślę, te wartości mogą się troszeczkę różnić od tego, co faktycznie jest na termometrach. Najchłodniej w Kołobrzegu, tam zaledwie 12. Na północy kraju i na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. No właśnie, ten deszcz. Aj. No ale dobrze, dobrze, w sobotę ma być ładnie. Już bez deszczu. To jest chyba pozytyw, prawda? 4 minuty po 17.
17: Na pełnej z Vox FM.
6: Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Shows i Capsport Only You z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, dla wszystkich tych, którzy w tym momencie stoją w korku i z nerwów rwą włosy. Kochani, zostawcie je w spokoju, zostawcie, odprężcie się. Ja wiem, że jest to trudne do zrobienia, zważywszy na fakt, że być może goni was czas. Bardzo szybko musicie się po prostu przemieścić z punktu A do punktu C, w międzyczasie zahaczając o punkt B. Ale, trochę matematyki się pojawiło, ale dacie radę, ja wierzę, że dacie radę, po prostu trzeba odpowiednio wrzucić na luz, byle nie w samochodzie, bo daleko nie pojedziemy, ale tak mentalnie, po prostu. I będzie dobrze, trzeba po prostu czasami sobie odpuścić. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, niezależnie gdzie jesteście, niezależnie co robicie, czy faktycznie jeszcze ktoś może jest w pracy, czy też nie, to Radio Vox FM jest z wami i po prostu dopinguje was w waszych działaniach. A za kilka chwil zagadka Cioci Maci.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Środowa już w dodatku, więc myślę, będzie z górki. Aczkolwiek, no posłuchajmy, co dziś przygotowała dla nas ciocia Madzia.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Dziś coś innego, coś świeżego. Będę miała dla was zadanie. Uwaga, przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
1: Aha, okej. Jeśli ktoś zrozumiał, no to 6098698 pod ten numer piszecie odpowiedź. Odpowiedź na w zasadzie zadanie dzisiejsze od cioci Madzi, a nie zagadkę. No. Ale jak ktoś wie, co ciocia Madzia ma na myśli dzisiaj, no to proszę śmiało, bo ja nie wiem.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Wally Lopez i Jamie Scott. Box FM w rytmie hitów. 28 minut po 17 na zegarach. A ja przypominam dzisiejsze zadanie tak naprawdę. Nie tyle zagadkę, co zadanie od cioci Madzi.
1: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
0: 6098698699. Pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi, swoje wiadomości oraz swoje głosówki. A za kilka chwil najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8:30 na zegarach.
4: 5 po 7.
3: 6:30.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
2: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
3: Wow.
4: Ale zrobiliście mi dzień.
2: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Reklama.
0: Jest 17:30. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na S8 na Mazowszu. Na zjeździe na Krajową 50 w Ostrowi Mazowieckiej przewróciła się ciężarówka. Kierowca najpierw uderzył w bariery energochłonne, po czym auto się przewróciło. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem przez węzeł Poręba i węzeł Nagoszewo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Uważajmy na niedźwiedzie, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Od kilku tygodni drapieżnik pojawia się w lasach w paśmie Radziejowej. Jeśli spotkamy zwierzę na szlaku, nie panikujmy, mówi Gabriela Deć z tamtejszego nadleśnictwa.
12: Zachowujemy spokój, jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki.
11: Kilka dni temu niedźwiedź zniszczył karmnik dla zwierzęta, a nagrała go fotopułapka. Najtaniej tankują teraz kierowcy na Lubelszczyźnie, informuje epetrol.pl. Najmniej płaci się tu zarówno za benzynę, diesla, ale też za autogaz. Najdrożej jest za to w Łódzkiem i na Podlasiu. Drogo, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy, jest z kolei na Podkarpaciu. Przypomnę, Ministerstwo Energii podało dziś maksymalne stawki za paliwa na czwartek. O 2 grosze taniej kupimy jutro litr bezołowiowej 95, maksymalnie za 6 zł. 50 groszy. Potanieje też diesel. Za litr oleju napędowego zapłacimy 3 grosze mniej niż dziś, czyli 6 zł. 90. 57 grosze.
7: Wiadomości sportowe Vox FM.
11: Już wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek w Stambule. Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birminghamem prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00. Za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów. Dożywotni zakaz bycia trenerem dla szkoleniowca z Czech. UEFA nałożyła karę na Petera Wlachowskiego po tym, jak został przyłapany na nagrywaniu w szatni piłkarek FC Słowacko. Federacja chce też, by Czeski Związek Piłki Nożnej cofnął mu licencję trenerską. I jeszcze dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Carole Monet 6-0-6-1, a ten mecz trwał godzinę i 6 minut.
0: Godzina 18:00. Przypominamy tak na szybko dzisiejsze zadanie. Zadanie, nie zagadkę od cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i one.
1: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
0: 6098698699. Pod ten numer piszecie swoje odpowiedzi, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszego zadania. To tak, rozwiązanie dzisiejszego zadania. Bądźcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już dawno nie było tylu odpowiedzi na zagadkę. Dzisiaj to w zasadzie jest zadanie od cioci Madzi, ale właśnie, no może sobie przypomnijmy, proszę bardzo.
2: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
1: I tutaj tak naprawdę pojawia się tylko jedno słowo, ale sprawdźmy, jakie to słowo się pojawia.
3: Cześć, tutaj Dominik. To słowo to będzie tama. Dobrego popołudnia życzę.
1: My również.
4: Dzień dobry, to Marek z Aktorowa. Zagadka cioci Madzi to tama. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
5: Siemanko, tutaj Kamil. Zagadka ciotki Maćki. Odpowiedź to tama.
1: Czy to jest tama? No, przekonajmy się.
2: Słowo, które powinniście ułożyć to... Tama.
1: Tama. Tak jest, bardzo dobrze. Słuchajcie, dzisiaj wszyscy, bez wyjątku, wszyscy znali odpowiedź na zagadkę, no, na zadanie od cioci Madzi, więc gratuluję, bardzo dobrze wam wszystkim poszło, no, szapoba, czapki z głów. Ważne, że udało się to zadanie dzisiaj rozwiązać.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95 755 9292.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
0: Reklama.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą?
10: Och!
11: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
13: Wiemy, jak Zbigniew Ziobro dostał się do USA, szczegóły już za chwilę. Prokurator z Sosnowca straciła już immunitet, to za śmiertelne potrącenie młodej kobiety. 17-latkowie wykręcają niezłe wyniki, widać to po wysokiej zdawalności na prawo jazdy.
14: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
16: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
15: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
17: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
15: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
13: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza, nie ma już immunitetu. Uchylił go dziś Sąd Najwyższy. To oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledcze, mówi Tomasz Wawczuk z krakowskiej prokuratury.
18: W momencie, kiedy postanowienie się uprawomocni, ponieważ można je zaskarżyć, prokurator będzie mógł już sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wszystko wskazuje na to, że zostanie przedstawiony zarzut z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
13: Prokurator Annie Z. może grozić od pół roku do nawet 8 lat pozbawienia wolności. A przypomnijmy, do wypadku doszło 1,5 roku temu. 28-letnia Dorota zginęła, kiedy szła do szkoły odebrać z zajęć 7-letnią córkę. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
19: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
13: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Do radomskiego WORD-u w ostatnich tygodniach zapisało się ponad 1000 osób w tym wieku. 300 z nich zdało egzamin praktyczny, mówi dyrektor WORD-u Dariusz Piątek.
10: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
13: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
20: Ależ my mamy uzdolnioną młodzież. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy tak ładnie jest w pogodzie? Sprawdzamy. Generalnie tak, mówię generalnie, bo na północy naszego kraju i krańcach zachodnich oraz tutaj widzę też Wielkopolska może pojawić się deszcz albo po prostu przelotne opady deszczu, więc tam uważajcie. A tak poza tym to generalnie słońce, okolice 22-23 stopni. Czyli na pogodę narzekać nie powinniśmy, a jeszcze tylko dodam, że weekend ma być naprawdę ładny, ładny, słoneczny i przyjemny.
2: Na pełnej Vox FM.
20: Michał Trawka, dzień dobry.

Numer jeden naszej bestlisty, czyli Andy Dust, DJ Harris i Zookeria w Vox FM. Warto wchodzić na voxfm.pl i tam głosować na swoich ulubieńców, na swoich faworytów. Przypominam, że najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze chwila, jest jeszcze moment, aby wejść, zagłosować, wesprzeć swoich ulubieńców. Tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. A propos, jak już jesteśmy przy bestliście, to jak zjedziecie trochę niżej, to tam są też propozycje. A tak się akurat składa, że teraz jedną z tych propozycji zagramy, Marcus P. i Latino.

0: Najważniejsze to podążać za trendami. Kto nie widział jeszcze wiralowego nagrania z papieżem Leonem XIV, to zachęcam. Bez problemu znajdziecie to wszystko w internetach. A na nagraniu widać, jak Ojciec Święty wykonuje wiralowe 6-7 z grupą młodych pielgrzymów. Kojarzycie to? 6-7, no takie no. No właśnie. I internauci już teraz żartują, że od dzisiaj to nie powinien być papież Leon XIV, tylko papież Leon 6-7.
1: Na pełnej z wokół.

0: Pytanko, pytanko mam do wszystkich kierowców. Jak tam wasze samochody? Wszystko dobrze? Wszystko się zgadza? Wszystko elegancko? No bo jeśli nie, na przykład ktoś czuje, że samochód będzie wymagał w niedługim czasie naprawy albo już wymaga, to tak się akurat składa, że można zgarnąć 1000 złotych na części lub naprawę swojego samochodu. I to od nas. I żeby to tylko zgarnąć, wystarczy wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić, czyli tak naprawdę nic trudnego. Później pierwsza zmiana do kogoś z was dzwoni i 1000 wręcza. Bardzo uczciwa opcja, prawda? Więc warto wchodzić. voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z voxfm. Autopromocja. Best lista voxfm. Największe hity.

0: pierwszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Sprawdź to sam, czy kida odkusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
7: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska.

Prawdziwa miłość to ty, Akcent. No, z tą miłością umówmy się, czasami różnie bywa, prawda? Ważne jest, żeby znaleźć po prostu tą właściwą, ale która to jest, tego nikt do końca nie wie, dopóki jej nie znajdzie i nie okażą się, nie wyjdą na światło dzienne pewne rzeczy, o których lepiej można nie mówić. Ale czytam, że w Turcji podczas zaręczyn można spotkać się z takim ciekawym rytuałem, tak jest to określane. Chodzi o to, że panna młoda podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. I to tak obficie trzeba ją posolić. I jeżeli ten wypije bez grymasu, no to oznacza to, że tak, to jest materiał na męża. A jak pojawi się grymas na jego twarzy, no to nie bardzo, jednak to nie jest chyba ten kawaler, na którego ona czekała. Ciekawe, no co kraj to obyczaj. Pytanie, co u nas mogliby wprowadzić, skoro w Turcji soli się kawę? No!

Gordo i Loco Loco w Vox FM w rytmie hitów. Utwór dla wszystkich zakręconych, zresztą zakręcenie to on ma nawet w nazwie, w tytule. A tak się akurat składa, że ten utwór też możecie znaleźć w naszej bestliście. Warto tam wchodzić, warto zaglądać, warto wspierać swoich faworytów, warto na nich głosować. Jeżeli chodzi o Loco Loco, to aktualnie to jest numer 5, więc on naprawdę bardzo liczy na wasze głosy, szczególnie, że będzie chciał się odbić i z powrotem wrócić do pierwszej trójki. Ale wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam głosujecie.

0: model kibodarski. Lubię cię jak lato. Jeżeli ktoś faktycznie tęskni za latem, to mam dobrą wiadomość, dobrą informację, namiastka tego, co nas czeka, myślę, w miesiącach lipcowych, sierpniowych. No, będzie można tego doświadczyć już w ten weekend, bo jak patrzę na mapy pogodowe, to od piątku ma być naprawdę nieźle, a sobota, niedziela to już w ogóle lampa.
1: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ivan Milat. Jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo i kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w ogrodowo i kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
7: To była jego pierwsza zagraniczna podróż w roli premiera. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. Doprowadzili do śmierci córki, wyszli na wolność. O tej bulwersującej sprawie z Wrocławia powiem już za chwilę. Oszukane pomiary na trasie w zachodniopomorskim. Jeden z fotoradarów zawyżał prędkość.
8: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu dwóch dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Wizytę węgierskiego premiera śledził nasz reporter Michał Skolimowski. Padło też wiele ważnych słów, prawda?
9: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
10: Polak-Węgier, dwa bratanki.
9: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
11: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
9: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
7: Jutro Peter Madziar poleci do Wiednia, po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. W wiadomościach teraz wstrząsająca sprawa z Dolnego Śląska. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad swoim dzieckiem wychodzą na wolność. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uchylił im areszt. Nad małżeństwem ciążą poważne zarzuty. Ich dwuletnia córka w wyniku doznanych obrażeń zmarła w szpitalu, mówi Małgorzata Lamparska z Wrocławskiego Sądu Apelacyjnego.
12: Była podnoszona kwestia ewentualnej ucieczki podejrzanych. W ocenie Sądu Apelacyjnego taka realna obawa nie istnieje, ponieważ podejrzani do czasu aresztowania mieli stałe miejsce zamieszkiwania, mają trójkę innych dzieci.
7: Wobec podejrzanych nie zastosowano żadnego innego środka nadzoru, podkreśla Damian Pownuk z wrocławskiej prokuratury.
13: Nie mam zamiaru komentować decyzji sądu. Jest ona dalece kontrowersyjna. Państwo nie mieli stałego miejsca pobytu w Polsce. Zachodziła przede wszystkim o bawomatactwa, bo to jest małżeństwo. Zresztą państwo deklarowali, że chcą opuścić Polskę. Druga córka tych państwa została przekazana do opieki zastępczej.
7: Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z początku 2026 roku. Do szpitala trafiła dwuletnia dziewczynka w bardzo ciężkim stanie. Miała rozległe obrażenia i oznaki skrajnego zaniedbania. Mimo intensywnej walki lekarzy dziecko zmarło 2 kwietnia po długiej walce z sepsą. Odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rząśnice a Szczecin-Dąbie. Fałszował pomiary. Urządzenie zawyżało prędkość o około 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników wadliwy system przestał rejestrować przejazdy, a sprawą zajął się Główny Urząd Miar, mówi Dariusz Matulewicz ze Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
14: Kierowcy, którzy jadą prawidłowo albo to przekroczenie jest w granicach jakiejś tolerancji, wstrzymane są postępowania związane z przekroczeniem prędkości.
7: Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o anulowaniu mandatów.
14: Mieliśmy informacje z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje. Oni też do tego doszli, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
7: Nie wiadomo jeszcze, ilu przejazdów dotyczy ten problem. Na koniec jeszcze wyjątkowe zjawisko w stolicy Danii. Po południu w Kopenhadze było najsilniejsze od 100 lat trzęsienie ziemi. Urządzenie odnotowały 4 stopnie na 12-stopniowej skali. Na szczęście nie doszło do poważniejszych szkód. Nikt też nie odniósł obrażeń. Wstrząs odczuli też mieszkańcy szwedzkiego Malmo.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Katarzyna Kawa odpada w drugiej rundzie kwalifikacji do French Open. Pokonała ją Amerykanka Claire Liu 3-6-0-6. Polka w całym meczu nie wygrała ani jednego gema przy własnym serwisie. A przypomnijmy, wcześniej do drugiej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska. Odpadła natomiast Linda Klimowicowa. Pewne udziały w turnieju głównym French Open są Iga Świątek, Magdalena Frank i Magda Linet. Olivier Zych wraca do Aston Villa. Pod koniec tego sezonu 22-letni zawodnik zakończy roczne wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. To trzeci piłkarz, który odchodzi z klubu po obecnym sezonie. Wcześniej o zakończonych kontraktach poinformowali chorwacki obrońca Zoran Arsenić i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. A już za niespełna godzinę rusza finałowa seria europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa właśnie zagrają w finale Ligi Europy. Początek meczu o 21:00, a za tydzień odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
8: Jutro. Jakie będzie jutro? Deszczowe i burzowe. Tak naprawdę w całej Polsce, chociaż będzie ciepło i przyjemnie. Okolice 23, nawet stopni 24. No ale ten deszcz wszystko nam niestety popsuje. Natomiast od piątku naprawdę będzie ładnie, dużo słońca, 22-23 stopnie. Sobota to już będzie lampa, miejscami nawet 25-26. I niedziela. No, niedziela taka... aj. Taka sobie, bo... południe kraju niestety deszczowe, ale dalej ciepło, 25-26 stopni.
1: Na pełnej z Vox FM.
8: Michał Trawka, dobry wieczór.

Przyjemnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha. Keanu Silva, Vox FM, Enchanted Melody. I tak wam też właśnie gramy w rytmie hitów, rzecz jasna. 14 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. I to jest chwila, gdzie myślę, są takie osoby, które powoli już myślą o dniu jutrzejszym. Gdzieś tam trwają przygotowania do dnia jutrzejszego, do tego, że trzeba będzie pójść do pracy. Są też takie osoby, które są w pracy, a są też takie osoby, które po prostu odpoczywają, nie nazwać tego inaczej dobra, już nawet nie będę mówił na jaką literę, ale po prostu ładują akumulatory w inny możliwy sposób. I to też jest dobre. To też jest dobre, to też jest okej, okay, jak najbardziej. Nieważne, co robicie, nieważne, gdzie jesteście, nieważne, jak spędzacie te chwile, ważne, że my jesteśmy tam razem z wami i to jest fajne. I to się cieszy. Jeszcze jak. Na pewno.

0: Crew 7 Eye of a Tiger, utwór idealny do treningu albo na przykład do biegania. Bieganie to też trening. A propos biegania, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Jeśli tak, to proponuję zrobić teraz nieco głośniej, bo przypominam, informuję, że o 21:00 Liga Europy UEFA i to finał Ligi Europy UEFA. Freiburg i Aston Villa, będzie co oglądać. Myślę, widowisko niemałe. Gdybym miał wskazać na faworyta, byłoby to niezwykle trudne, ale z racji tego, że w Aston Villa gra Matty Cash, no to serduchem tutaj będę za Aston Villą, aczkolwiek piłka nożna, umówmy się, to bardzo nieprzewidywalny sport i wszystko się może wydarzyć. Liga Europy UEFA, finał o 21:00.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Florida, Vox FM. A za dzieciaka człowiek słuchał tego utworu i nawet nie zdawał sobie sprawy z tekstu i z tego, o czym jest ten utwór, a później już troszeczkę się dorosło i zaczęło się nieco więcej rozumieć, również języki obce. No i jak człowiek zrozumiał, o czym dokładnie jest ten utwór, a w zasadzie jakie jest jego przesłanie, to teraz już inaczej patrzę na pewne rzeczy.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: Moja

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Numer 3 naszej best listy. Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów. I tak też gramy właśnie tymi hitami. Cały czas je wam serwujemy. Za kilka chwil również hit, który również znajdziecie na naszej best liście. Disco Boys i Ryder Vabank, ale ten utwór nieco niżej. Aktualnie numer 17, ale to wszystko się może zmienić. Wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wchodzicie, głosujecie. Vox FM.pl, zakładka best lista. Tam was odsyłam.

0: Holy Moly, Shot a Friend, Vox FM w rytmie hitów. I tak w hitach zostajemy i grać oczywiście będziemy, więc nie odchodźcie zbyt daleko. Natomiast ja muszę się już z wami pożegnać, podziękować za dziś, ale słyszymy się jutro po 17. Tymczasem kto może, niech odpoczywa, kto pracuje, to niech pracuje dalej. Ktoś musi, prawda? Michał Trawka, miłego. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super.
9: Wow.
10: Ale zrobiliście mi dzień.
7: Słuchaj codziennie od 6 rano.
11: Bo Vox FM robi dzień dobry.
7: Autopromocja. Reklama.
12: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
20: To ja też chcę.
19: 24,39.
21: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
22: Uwodził 13-latkę, teraz usłyszał zarzuty. Zatrzymany przez łowców pedofilów stanął przed sądem. Miały być tanie i niezawodne. Niemieckie tramwaje w Poznaniu psują się na potęgę. A kibice Wisły Kraków będą świętować awans. W weekend wielka feta na rynku głównym. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie za uwodzenie dziecka przez internet i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Do sądu w Gorzowie trafił akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi. Mężczyzna został ujęty przez łowców pedofilów, gdy miał się spotkać z dziewczynką. Więcej o tej sprawie wie nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
23: Śledztwo trwało 7 miesięcy. Prokurator zarzucił Krzysztofowi C., że przez internet prowadził z 13-latką rozmowy o charakterze seksualnym oraz proponował jej obcowanie płciowe. Drugi zarzut dotyczy przesyłania małoletniej treści pornograficznych. 41-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Podczas zatrzymania w październiku ubiegłego roku mówił, że nie wie, ile dziewczynka ma lat i że przyjechał do kolegi.
22: 43-latek ma dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z 13-latką. Dostał też poręczenie majątkowe. Był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc. Nowo wybrani sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oczekują jak najszybszego zwołania pierwszego posiedzenia nowej rady. Deklarują też gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia pracy i wykonywania obowiązków. Pierwsze posiedzenie powinno zostać zwołane przez prezes Sądu Najwyższego w ciągu 30 dni, mówi sędzia Dariusz Zawistowski.
24: Zależy nam, żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Radzie Sądownictwa. To są bardzo ważne kwestie dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości.
22: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że nowa rada ma działać transparentnie i być bardziej otwarta zarówno dla sędziów, jak i obywateli.
25: Dla mnie to jest dzisiaj naprawdę święto i wielki dzień, że niezależnie wybrani sędziowie dzisiaj są już w budynku Krajowej Rady i mam nadzieję, że czekają nas tylko dni do tego, że oni zaczną pracować.
22: A w skład Krajowej Rady Sądownictwa oprócz 15 członków sędziów i ministra sprawiedliwości wchodzą też prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz 4 posłów i 2 senatorów. Na stanie jest ich 12. Teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK, Krzysztof Dostatni, odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
3: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
22: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
3: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
22: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób będzie świętowało na krakowskim rynku głównym. Wielka feta po awansie Wisły Kraków już w ten weekend, mówi prezes Stowarzyszenia Socios Wisła Piotr Leśkiewicz.
4: Po całej tej celebracji na stadionie odbędzie się pochód, który będzie szedł w stronę rynku. No i na rynku odbędzie się świętowanie. Na pewno przyjadą piłkarze, będzie jakaś celebracja z, podejrzewam, z sukiennic. No i do zabawa do białego rana to już kwestia indywidualna. Każdy jak będzie chciał świętować z kibiców.
22: A dodam jeszcze, że Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po 4 latach przerwy. Kolejna pochmurna noc przed nami. Na szczęście, albo i nie na szczęście, to zależy jak na to patrzeć, ale padać będzie tylko i wyłącznie w pasie zachodnim, na północy i na wschodzie, a także trochę w centrum. Będą mgły tej nocy. Na termometrach 7 stopni na Pomorzu, w przeważającej części kraju około 10 na plusie, 12, czyli najwięcej na Śląsku. Na barometrach mamy teraz 1006 hektopaskali, no i noc ma być z korzystnym biometem. A jutro najcieplej w Warszawie i Rzeszowie, 23, 17 w Zakopanem i Trójmieście.
11: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Dobry wieczór. Dzisiaj poważne tematy społeczne, miastowe, gorzowskie, bo dotyczące tego, co dzieje się na naszym wspólnym terenie. Będzie o parkowaniu samochodów, porządku i czystości, dzikiej zwierzynie, ale także o bezpieczeństwie, śmieceniu, o planach, ale zaczniemy od tego, co działo się minione jesieni i zimy. A moim gościem jest pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.
6: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
5: Tak by się mogło wydawać, że niedawno się widzieliśmy, a to trochę czasu minęło, bo to jeszcze w tamtym roku. I co, byśmy zaczęli może właśnie jak ten okres jesienno-zimowy minął. Czy to strażnicy mieli dużo pracy, bo to mieliśmy oblodzenia, jakieś opady śniegu. Jak to wyglądało?
6: Tak, ostatnia zima chyba była pierwsza od kilku albo może kilkunastu lat na terenie Gorzowa, kiedy spotykaliśmy się i z dużymi opadami śniegu i z mrozami. No i dla strażników miejskich no, powodowało to więcej pracy w zakresie związanym właśnie ze skutkami zimy. Po pierwsze, dotyczyło to pomocy osobom, które ze względu na niskie temperatury są zagrożone. Mówimy to o bezdomnych, ale nie tylko, bo wiele osób w godzinach nocnych, wieczornych mogło znaleźć się w sytuacjach i czasami znajdowało się, które mogły stanowić dla nich zagrożenie życia, zdrowia. Czasami prowokowali sami i takie zachowania, na przykład spożywając alkohol, ale jakby to nie zmienia postaci rzeczy, że jesteśmy od tego, żeby pomagać, w szczególności w sytuacji, kiedy może być zagrożone zdrowie i życie ludzkie.
5: No czy dużo było takich osób, wejdę, że tak powiem, w słowo?
6: Jeśli chodzi o bezdomnych, no to w okresie zimowym trzeba powiedzieć, że praktycznie codziennie zdarzały się interwencje dotyczące osób bezdomnych. No a mieliśmy taką jedną specyficzną sytuację, kiedy na szlaku budowy nowej obwodnicy pewien pan zamieszkał w pomieszczeniach piwnicznych byłego budynku. No i nie chciał tego miejsca niestety opuścić. Mimo kilku interwencji straży miejskich, między innymi też wspomagała nas w tym zakresie wspomagał nas w tym zakresie zespół do spraw pomocy bezdomnym Centrum Górskiego Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze wtedy, bo od 1 kwietnia jest to Centrum Usług Społecznych. No ale pan był wyjątkowo oporny, no i niestety z tych względów humanitarnych no trzeba było jeździć i kontrolować sytuację, kiedy temperatury były bardzo niskie.
23: Zastanawiam się, panie komendancie, bo taka osoba no jest w takim, na takim terenie też zagrażającym, bo tam się jakieś prace dzieją, to nie można tej osoby właśnie...
6: Akurat to miejsce nie było jeszcze objęte pracami, natomiast będzie w przyszłości.
23: Aha, rozumiem. I nic nie można zrobić, żeby taką osobę po prostu przenieść?
6: No, jedyną taką sytuacją, a może w zasadzie dwie takie sytuacje są przewidziane w przepisach prawa. Pierwsza to jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli osoba znajduje się w stanie nietrzeźwym, wtedy można ją przymus i stanowi zagrożenie dla własnego życia zdrowia, wtedy można przymusowo umieścić do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień. Druga sytuacja też jest bardziej skomplikowana. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, kiedy osoba swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia zdrowia, jednocześnie no, tutaj przejawia symptomy choroby psychicznej, co musi być stwierdzone przed badaniem lekarskim. Wtedy można ją na 7 dni umieścić w szpitalu, ale później tak procedura jest sądowa. No, w tym przypadku akurat takie sytuacje nie miały miejsca. No to taki trudny charakter, można powiedzieć.
23: Czyli to musieliście jakby w cudzysłowie doglądać tego mężczyzny, to właśnie długo trwało? Bo to były, rozumiem, kontrole, czy z nim wszystko jest okej?
6: No tak, a my i policja również. No to było w sytuacjach, kiedy te temperatury spadały bardzo nisko, były bardzo niskie. No i kiedy realnie występowało zagrożenie dla jego życia, zdrowia. No trudno mi to w tej chwili w dniach określić, na pewno było takich sytuacji kilka, albo może nawet i kilkanaście.
23: Panie komendancie, a jeszcze pozostając w zimowym miesiącach mieliście zgłoszenia a propos właśnie oblodzeń, bo przecież mieliśmy takie sytuacje i na drogach była fatalna sytuacja, to i też na chodnikach się działo. Czy właśnie mieliście dużo takich interwencji?
6: Pozwoli pani, że troszeczkę zaprzeczę, że sytuacja na drogach była fatalna. Ona była fatalna przez pierwsze kilka godzin w sytuacji padającego, marznącego deszczu. Tutaj jeśli Inneco RCS, które wykonuje te czynności polegające na usunięciu śliskości i zjezdni, ma w swoim zakresie kilkadziesiąt, a może nawet około 100 kilometrów do oblodzenia, było niemożliwe, żeby w jednym czasie to oblodzenie usunąć. Natomiast w ciągu kilku godzin to sytuację udało się doprowadzić do stanu naprawdę przyzwoitego. Znaczy, chciałbym tutaj uniknąć takiego stereotypu, że było bardzo źle. Przez pewien moment było źle, bo warunki były skrajnie negatywne, ale to nie jest tak, że wynikało to z czyich zaniedbań. Natomiast wracając do pracy Straży Miejskiej, to faktycznie i te opady śniegu, i te oblodzenia, które później się pojawiały, spowodowały, że w czasie tej zimy przeprowadziliśmy 130 interwencji wobec właścicieli nieruchomości, głównie chodników przylegających do nieruchomości. To może przypomnimy, że właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki, które są częścią drogi publicznej, są zobowiązani do usunięcia zarówno zanieczyszczeń, jak też śniegu i oblodzeń w sezonie zimowym. Ale ten obowiązek usunięcia śniegu i oblodzeń dotyczy również tych właścicieli nieruchomości, którzy swoją przestrzeń udostępniają do użytku publicznego, czyli na przykład te place, jakieś ciągi chodników przy dojściach do sklepów i tym podobne. Wtedy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do tego, żeby dokonać usunięcia śliskości i śniegu. No i w większości nasze interwencje kończyły się pouczeniami, gdzie właściciele tych nieruchomości wykonywali obowiązek, ale...
23: Ale co, zapomnieli? Nie widzieli?
6: Muszę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o odśnieżanie, to zapomnieli, bo chociaż jestem daleki od usprawiedliwiania, to faktycznie przez kilka lat tego śniegu w Gorzowie praktycznie nie było w ogóle.
23: I szkoda było im usunąć.
6: I faktycznie można było zapomnieć o tym obowiązku. Myślę, mi się wydaje, że po tej zimie będziemy wszyscy pamiętać, że jednak taki obowiązek istnieje. No ale w dwóch przypadkach niestety musieliśmy skierować wnioski do sądu. Właściciele nieruchomości permanentnie nie wywiązywali się z tego obowiązku w zakresie usunięcia śniegu i śliskości z chodnika. No i tutaj największy problem to są właściciele nieruchomości, którzy nabyli nieruchomość na terenie Gorzowa, ale nie mieszkają tutaj, nie prowadzą tutaj działalności. Często są to nabycia mające charakter lokaty kapitału. Jakby nie są zorientowani, co tutaj się dzieje. A niestety, bez względu na to, czy prowadzą taką działalność, czy ją w jakiś gospodarczy sposób aktualnie wykorzystują, to te obowiązki ciągle na nich ciążą. No i tutaj w dwóch takich sytuacjach musieliśmy skierować wnioski do sądu.
23: Rozumiem. Te 130 przypadków, tak mnie ciekawi, czy to jest więcej niż na przykład poprzednie sezony, czy to jest podobnie, a może mniej?
6: To jest ogromnie więcej. W poprzednich latach, kiedy nie było opadów śniegu, nie było tylu sytuacji mroźnych powodujących zamarzanie deszczu na chodnikach, no to było po kilkanaście

0: żeby móc to wszystko ogarnąć, jeżeli śnieg spadnie. To teraz przejdźmy już do, że tak powiem, czasów bieżących, wiosennych i letnich. Jak ta wiosna się zaczęła właśnie dla strażników? Coś pojawiło się, jakieś więcej pracy w jakiejś konkretnej dziedzinie?
1: No, wspomagaliśmy jak corocznie inneko w zakresie sprzątania jezdni po sezonie zimowym.
0: Czyli tak zwane zatoki postojowe.
1: Zatoki postojowe, jezdnie. No tutaj inneko prosiło nas o pomoc w kwietniu i do połowy maja. Chodziło o to, żeby po tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy tych pozostałości zanieczyszczeń na jezdni jest najwięcej, żeby to doczyścić. No bo później już, jeżeli jest raz doczyszczone, to już później w zasadzie można powiedzieć, że to są już takie działania czysto kosmetyczne i na bieżąco. I generalnie na tą chwilę te działania wspomagające Inneco zakończyliśmy. Wrócimy do tego jesienią, przed kiedy Inneco będzie... No Inneco cały czas wykonuje prace porządkowe, ale wtedy będzie robiło to z większą intensywnością po to, żeby się tutaj przygotować do sezonu zimowego, żeby wejść z czystymi jezdniami, żeby śnieg nam nie przysypał innych odpadów.
0: Rozumiem. Przez ten czas, jak tutaj właśnie straż pomagała, to jakby na czym polegało wasze zadanie?
1: No w sytuacjach, kiedy kierowcy nie stosowali się do znaków, które
0: i komunikatów.
1: Zgodnie z organizacją ruchu były oznaczone, którymi były oznaczone jezdnie, no to wtedy podejmowaliśmy interwencje. Staraliśmy się dotrzeć do właścicieli, bądź no, w skrajnych przypadkach trzeba było dokonać odholowania takich pojazdów.
0: Dużo tego było? Odholowań?
1: Znaczy tych odholowań nie było aż tak dużo, około 20 kilku, znacznie mniej niż w latach poprzednich, no, ale niestety czasami się zdarzają. No tu też trzeba mieć świadomość, że to są jednak czasowe organizacje ruchu. No i tak powinniśmy mieć jednak wzmożoną uwagę, bo często jeździmy na pamięć, wydaje nam się, że żadne nowe znaki się nie będą pojawiały, no ale tak się może zdarzyć. Co prawda innego robi to z wyprzedzeniem tygodniowym, no ale zdarzają się przypadki, kiedy osoby tego, jak twierdziły, nie zauważyły.
0: No tak, różnie bywa, patrzymy gdzie indziej, nie przed siebie albo do góry, no różnie bywa, no ale przez to są konsekwencje, prawda, no bo to, no, to trzeba to auto przestawić.
1: Życie społeczno-gospodarcze jakoś musi funkcjonować, jak czytamy, słuchamy, rozmawiamy z ludźmi, to porządek dla nich jest rzeczą ważną, istotną dla mieszkańców Gorzowa, no dlatego w tym zakresie no, trzeba było wykazać jakąś konsekwencję, aby doprowadzić do uprzątnięcia tych jezdni i dróg.
0: To teraz jak już jesteśmy przy tych drogach, panie komendancie, to tradycyjnie kolejny temat nam się, że tak powiem, narzuca. No parkowanie. Jak to w tym roku, czy przez ostatnie miesiące kierowcy sobie radzili, byli w porządku, stosowali się do znaków, nie stawali na kopertach, no, znaczy, nie zajmowali krawężników.
1: Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie takiego miasta w ogóle w Polsce, gdzie przepisy z zakresu dotyczące zatrzymania i postoju, prawidłowości tego zatrzymania i postoju są w 100% przestrzegane i takim jest Gorzów. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum, wydaje mi się w Gorzowie, że tych wykroczeń jest troszkę mniej. No ale też trzeba powiedzieć, że te swoje siły dzielimy w ten sposób, żeby jednak centrum było pod w miarę stałą, doraźną naszą kontrolą. Tutaj bez względu na to, czy nie jesteś taką wielką strażą, bo w sumie jest 14 strażników pracuje w terenie, niedługo będzie 16, więc w miarę tych możliwości staramy się, by to centrum w każdym zakresie, nie tylko parkowania, było dopilnowane, no bo jest to przestrzeń po pierwsze wyremontowana, po drugie założenie było takie, żeby ona służyła do celów też rekreacyjnych, też spacerowych, też do tego, aby można było się tam swobodnie poruszać rowerami i na pewno nielegalne, nieprawidłowe parkowanie utrudnia w tych czynnościach.
0: Gdzieś jakieś szczególne przypadki, szczególne miejsca, powiedzmy trochę o tym, żeby właśnie słuchaczom uzmysłowić, gdzie w Gorzowie jak źle parkują.
1: Wie pani, trudno mi się odnosić do konkretnych miejsc, bo jakbyśmy wyjechali tutaj od pani i przejechali to miasto, to chodniki, znaki ograniczające zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, strefy zamieszkania, w których można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, czy też trawniki znajdują się wszędzie. No tak jak powiedziałem, najbardziej, zamiast wskazywać konkretne miejsce ulicami, odniosę się do najbardziej drastycznych miejsc, w których kierowcy muszą być pewni, że no, pojazdy są odholowywane. a są hodowane ze względu, nie dlatego, że tak się nam chce, tylko że oprócz tego, że naruszają przepisy ruchu drogowego, to zachowania wpływają na również bezpieczeństwo użytkowników dróg. I mówiąc o tych miejscach, po pierwsze,

0: Mam na myśli rejon skrzyżowań, po drugie rejon przejść dla pieszych, po trzecie zastawione chodniki w taki sposób, które no już powodują uniemożliwienie przejścia, utrudnienie przejścia i zmuszają pieszych, bądź nie tylko piesi się poruszają, ale czasami osoby na wózkach, czasami o kulach, zmuszanie do wyjścia na jezdnię. Miejsca dla inwalidów, jeżeli parkują osoby nieposiadające odpowiedniej karty. Tutaj w tych sytuacjach no, postępujemy konsekwentnie, od lat zresztą, gdyż no powiedzmy z jakiegoś wykroczenia porządkowego skutkiem jest taki, że coś się może nie podobać, może trochę utrudniać. Natomiast tam, gdzie w grę dochodzi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, no to czasami wolę wysłuchać gorzkich słów, że komuś coś się nie spodobała, zdecydowana interwencja, niż czytać nagłówki o jakichś wypadkach na dzieci na przejściach dla pieszych, tylko dlatego, że no, to już czasami czy przez pomyłkę, czy przez czasami przez lekkomyślność tam zaparkował. I zamiast tych ulic to prosiłbym kierujących, aby no, w żadnym wypadku jednak nie parkowali w tych miejscach, w których wyznaczyłem, bo to są takie miejsca istotne. Mówiłem tu o bezpieczeństwie, oczywiście miejsca dla inwalidów, no to jakby niekoniecznie wiąże się z bezpieczeństwem, natomiast no, są to miejsca dedykowane osobom, który w jakiś sposób już los doświadczył i odpowiednie organy uznały, że należy im się pewien przywilej. No, jak ktoś nie posiada tej karty, to nie powinien tych miejsc im zajmować.
1: Dokładnie, czyli rozumiem, że tak, blisko skrzyżowań kierowcy parkują, czy właśnie w okolicach przejść, a nawet na przejściach, bo kiedyś mi się zdarzyło też widzieć i nie rozumiem, jak można tak zaparkować.
0: No to jest taka, mi się wydaje, że zupełna lekkomyślność. Ja kiedyś czytałem, około 3-4% populacji posiada takie zaburzenia zwane socjopatią, zaburzenia osobowości. Ono charakteryzuje się tym takim jednym z cech tego zaburzenia jest to, że te osoby w sposób lekkomyślny odnoszą się do norm, które są ustanowione i po prostu uważają, że nie muszą ich przestrzegać. No, nasze subiektywne odczucie w tym przypadku no, nie ma znaczenia. Dopóki normy są ustanowione, no, to będą egzekwowane.
1: I tak trzeba. To ja zapytam jeszcze o ten nasz tutaj pobliski bulwar, bo też czasem widzę właśnie strażnicy, czy podjeżdżają samochody, które tutaj parkują, a też jest właśnie zakaz.
0: No parkują, nie chodzi tylko o parkowanie, bo mimo, że pewnie w naszej świadomości utkwiła informacja, że na bulwarze można spożywać alkohol, to jednak można to w określonych warunkach i w określonym czasie. Tutaj Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego faktycznie uchwaliła uchwałę dopuszczającą spożywanie alkoholu na bulwarach naszych. Natomiast po pierwsze, może to się odbywać tylko w godzinach między 19 a 4. Po drugie, rano, między 19 wieczorem a 4 rano. Po drugie, dotyczy alkoholu do 8%. I po trzecie, wyłączone są z tej zgody na spożywanie alkoholu miejsca rekreacji przeznaczone do zabaw dzieci. Dlatego tutaj strażnicy w szczególności w tych godzinach, kiedy ten zakaz dalej obowiązuje, sprawdzają, kontrolują te bulwary, no bo w tym czasie też w największym stopniu z tego bulwaru korzystają rodziny z dziećmi, kiedy on ma taki charakter typowo rekreacyjny. No i po to te przepisy tak zostały skonstruowane, żeby w tym czasie nie mieszać tego tutaj spożywania alkoholu z rekreacją, z której często również korzystają najmłodsze dzieci.
1: Rozumiem. I też rozumiem też, że przy okazji właśnie jak są zaparkowane tak samochody, a nie inaczej.
0: Tak, no tutaj przy Państwa się dziwię, na Nadbrzeżnej 17 tutaj no też często ten bulwar próbuje się go wykorzystać jako miejsce do parkowania, mimo że w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych, kilkadziesiąt metrów dalej są wolne miejsca do parkowania, bo to jeśli chodzi o ulicę Nadbrzeżną i strefę płatnego parkowania, to te miejsca generalnie można spokojnie znaleźć, dlatego tutaj zachęcamy do korzystania z tych miejsc, które są przeznaczone do parkowania, nie parkowania bezpośrednio na bulwarze, bo to jest miejsce rekreacyjne.
1: Dokładnie, a inaczej no to cóż, trzeba się liczyć z odkorowaniem, tak jest, i ubędzie w portfelu co nieco, może nawet takie niemałe co nieco. To jeszcze jak drogowo, panie komendancie, to bym zapytała no, o te wraki. Czy jeszcze ciągle one zalegają, jeszcze ciągle są z tym problemy, jest mniej tego?
0: To znaczy mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły. Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich. Czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast no, to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących braków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 braków zostały z terenów Gorzowa odholowanych. No to jakby już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że no żeby jednak zainteresowali się z nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nieużywanie, no to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, co często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują o ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo, że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdu w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, no to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak no jeżeli w szczególności sytuacja jest taka z pogranicza, bo te przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie wstępne etapy takiego nieużywania, wskazuje jego stan, no to próbujemy dotrzeć do właścicieli, no ale czasami niestety zdarza się, ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli tego nie możemy, no jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
1: No stan i przy nieużywania, tych, no... tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
0: No to są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów. Te rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, no to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
1: ogromne.
0: Bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień też będzie około 1400 zł. Także przypominam również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany. Wygląda jak brak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto. metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsca do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
1: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
0: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła, warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierza, mamy użytkować, ważne co z nim zrobić, żeby co z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji demontażu, jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakieś wezwań czy pukał do drzwi.
1: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
0: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo wartownia wraca nam na wał okrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
0: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy. Nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba w którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
1: Dokładnie.
0: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkim dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i no, chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety. A tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. I na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować pod naszymi oknami we własnym zakresie. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, przy całym szacunku i wrażliwości dla tych osób, które mogą jakiś dysonans z tego tytułu odczuwać.
1: No ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy, ale tak sobie chciałam jeszcze zapytać, że właśnie ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
0: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
1: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
0: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
1: Scena przy katedrze.
0: Tak, mamy spotkania teatralne. No, pikniki chopinowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
1: Ale latem właśnie gdzieś te patrole...
0: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swoje siły musimy tak zlokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie dobry wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń, będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przychodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa pomysł prezydenta. Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
0: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadzała Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. No i trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Można powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no ale tu byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. Te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno, bo często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Górczyn, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa na wyciągnięcie ręki. Nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
1: Ewentualnie z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać właśnie do parku.
0: I tak by musieli dojechać do centrum.
1: Górczyńskiego, ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie, jak będą takie gwiazdy jak Roxy Węgiel, Skolim, Markowska i jeszcze wielu innych, czy faktycznie to się pomieści? Bo tam mamy też infrastrukturę, tam jest, są te punkty gastronomiczne, siłownia chyba, jak dobrze pamiętam, taka na świeżym powietrzu. No, jest też sporo terenu, ale tak sobie myślę, czy to wszystko się...
0: Zapewniam panią, że Park Górczyński jest 10 razy dłuższy niż Stary Rynek, a w przypadku organizacji Dni Gorzowa na Starym Rynku też się wszyscy uczestnicy pomieścili. Uczestnictwo ma różny charakter. Nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter. To nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kindersztuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także
1: więcej,
0: zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
1: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
0: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niecne zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
1: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać. Policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci. Czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
0: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmieciami co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, to spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do PSZOK-ów, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisów w roku strażnicy znajdują i są wyciągone konsekwencje prawne. No tutaj, bo to jest jakby oczywiste. To, wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Muraw wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów wjazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast te osoby, które tam przebywają w celach rekreacyjnych, spacerują, no, ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No, muszę powiedzieć, napomknęła Pani o fotopułapkach na terenie Gorzowskich Muraw. Jest takie jedno miejsce, które pozostało, w które łatwe dojechać i jest ono skryte. W zeszłym roku, jeśli fotopułapka pracowała tam przez 2 miesiące, to żaden przypadek nie został ujawniony. To znaczy, że te takie działania zapobiegawcze przynoszą efekt, co wcale nie znaczy, że w terenie okalającym jest już tak dobrze.
1: No właśnie, bo chciałam zapytać, czy były jakieś grube tak zwane przypadki, że właśnie ktoś wywalił gruz, nie wiem, po remoncie, gdzieś centralnie.
0: No najgorszy przypadek no niestety jest taki, że no, taka osoba bezdomna, która zamieszkała na terenie prywatnym, no, terenie zalesionym, prywatnym, powiedzmy na pograniczu terenu prywatnego i miejskiego, ale poza Gorzowskimi Murawami, stworzyła sobie śmietnisko tej ilości, tam można mierzyć metrami sześciennymi, a może nawet dziesiątkami metrów sześciennych.
1: Znosiła te wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy?
0: Znosiła. No my ze swojej strony zrobiliśmy to, co było przewidziane w kodeksie postępowania w wykroczeniach. Skierowaliśmy wniosek do sądu, ale tutaj mimo wydanego orzeczenia o karze, no ta osoba nie jest zainteresowana, no i obawiam się, że tutaj obowiązek uprotnięcia tych śmieci spadnie jednak na miasto.
1: No ale to rozumiem, jeszcze nadal one tam zalegają i nadal są?
0: Tak, na dzień dzisiejszy są. Tutaj czekaliśmy na orzeczenie sądu. No teoretycznie z punktu widzenia prawa, w przypadku gdyby miasto dokonało uprzątnięcia, w związku z tym, że w wyniku naszego postępowania został ustalony sprawca i stwierdzona jest wina konkretnej osoby, miasto ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym. Czy ono będzie skuteczne, no to już jakby sprawa indywidualna.
1: Rozumiem. No, czyli no, mimo wszystko no, są takie różne przypadki, a takie właśnie centralnie, że ktoś gdzieś wyrzucił spore ilości jakichś tam śmieci, odpadów, coś takiego...
0: No zdarzają się, no z zeszłego roku chyba możemy powiedzieć, to był zeszły rok, a może już wiosna tego roku. Pojawiły się trumny na jednym z osiedli przy pojemnikach na odpady, przy altanie świetnikowej, kilka trumien, pustych oczywiście.
1: A mój Boże, właśnie chciałam zapytać.
0: tak, były puste. Tutaj podjęliśmy czynności no, zmierzające do ustalenia sprawcy. No i po kilku godzinach od podjęcia tych czynności, to były różnego rodzaju czynności, rozmowy z właścicielami poszczególnych zakładów pogrzebowych i wywiady, te trumny zniknęły. Do końca nie udało nam się ustalić, kto przypisać winy konkretnej osobie, no ale no, należy domniemywać, że niestety no, pochodziły one z któregoś zakładów pogrzebowych. Trumna jednak jest towarem dosyć specyficznym.
1: No dokładnie i nie powiem, żeby się nie rzucała w oczy.
0: No rzucała się w oczy, oczywiście, że się rzucała, no ale po kilku godzinach od podjęcia przez nas czynności ta osoba, która tego dokonała, jednak doszła do wniosku, że jednak chyba warto to zabrać i
1: Ale co w ogóle kierowało, że ktoś te trumny w ogóle wystawił i przy śmietniku takim centralnie osiedlowym?
0: No muszę powiedzieć, że nie będę bawił się psychologa.
1: No dziwna sprawa zupełnie. A jakie to osiedle było?
0: Osiedle Górcze.
1: Aha. No to naprawdę dziwne, no, różne rzeczy się widzi na śmietnikach, ale powiem szczerze, że trumny tak do tej pory nie zdarzyło mi się zobaczyć.
0: No tak, to była taka było to też zainteresowanie mediów, ale krótkotrwałe, bo tak jak powiedziałem, w wyniku tych podjętych przez nasze czynności pewnie potencjalny sprawca się przestraszył i no te trumny zniknęły.
1: I
0: nie pojawiły się nigdzie indziej w przestrzeni publicznej, co ważne.
1: Ach jej, no to faktycznie, no dziwnie są. No trzeba odpowiedni sprzęt właśnie, przoki, nie przoki, no tutaj jeśli chodzi o zakłady, to one w ogóle mają jakieś swoje procedury i tak dalej, więc to oni chyba muszą też stosować je.
0: Jeśli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, no to są dodatkowe obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach. Te odpady powinny być rejestrowane i te firmy powinny podpisać umowy z firmami zajmującymi się wywozem odpadów i to są jakby odpady niezależne od odpadów komunalnych. Są zupełnie dwie inne grupy odpadów.
1: Rozumiem. To jeszcze chciałam zapytać, czy pan się cieszy, że będzie taki fantastyczny monitoring na Dominancie, na naszym pająku, w planach jest, nie wiem, czy pan słyszał. Specjalna kamera 360, która ma też
0: każde narzędzie
1: alarmować o pewnych zachowaniach chuligańskich, czy wybrykach właśnie policji, bo to wszystko ma być jakoś tam, wiadomo, połączone. Nie wiem, czy też właśnie strażnicy miejscy będą w to zaangażowani.
0: No nie, system monitoringu w Górze działa w ten sposób, że jest to system miejski, który pod względem administracyjnym jest obsługiwany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Natomiast jest jakby, proszę nie łapać mnie za słowy, ale dla czytelności przekazu powiem, jakby wydzierżawiony, przekazany do dyspozycji, do użytkowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. To jest rozwiązaniem bardzo słusznym. To centrum monitoringu, jeśli chodzi o pracę operatorów, ono znajduje się bezpośrednio przy stanowisku kierowania, tam gdzie pracują oficerowie dyżurni. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wszelkie informacje, które są wyłapywane przez operatorów monitoringu dotyczące naruszeń prawa, mogą być bezpośrednio przekazywane do oficera dyżurnego i to bardzo skraca czas na podjęcie interwencji, czyli to jest rozwiązanie dobrze i również ta kamera na Dominancie będzie wpięta w ten system.
1: Ona jest faktycznie potrzebna? tym miejscu?
0: A powiem pani, że kilka dni miałem takie sytuacje, że przyszła do mnie osoba, bo czasami patrzymy tylko pod kątem takiej chuliganerii, powiedzmy, że miała miejsce kolizja przy zjeździe z tego ronda, dosłownie przy tej dominancie. I przyszła do mnie taka osoba też z zapytaniem, znaczy nie wiedząc, że my nie administrujemy monitoringiem, czy jest tam kamera, bo jakby miała wątpliwości co do oceny prawnej tego zdarzenia i co do swojej winy. Czyli się okazuje, że mogą występować takie sytuacje, kiedy ona będzie możliwa do wykorzystania, a z tego, co czytałem, jej parametry mają pozwalać na obserwację bulwarów. Jeżeli faktycznie te parametry będą pozwalały na obserwację bulwarów, to wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne narzędzie.
1: No, jeśli chodzi o bulwary, no to mieliśmy kilka sytuacji z ubiegłego roku właśnie tutaj na bulwarze przy wartowni, no, szamotani na ugodzenie nożem, czy też jak było miasteczko, już mówię tam ileś czasu temu, gdzie dwie grupy się starły kibiców, jak były oglądanie
0: mistrzostw. Tak, ale też mówię o takich sytuacjach w zimie, kiedy osoba weszła do...
1: Właśnie, też miałam powiedzieć.
0: I się utopiła. Naprawdę jest wielorakie możliwości wykorzystania i wiele różnego rodzaju sytuacji może wystąpić, w których kamera może pomóc w wykryciu, czasami zapobiegnięciu, czasami ujęciu sprawcy, a czasami zapobiegnięcia kamery. Mi się wydaje, że nie powinniśmy się obrażać na rozwiązanie, które poprawia czy w mniejszym, czy w większym stopniu bezpieczeństwo gorzowia.
1: Ja uważam też, że bezpieczeństwo jest podstawą, ale teraz tak jakbym miała przyjąć, że tak powiem, argumentację drugich, że no ale ciągle będziemy monitorowani, ciągle będą nas podglądać.
0: Jest takie państwa, w których jesteśmy rozpoznawani na podstawie tęczówki oka. No oczywiście to nie jest sarkazm. Z mojej strony
1: nie, jeszcze
0: to jest,
1: nie jest u nas źle.
0: To jest porównanie. Ścierają się dwie potrzeby. Pierwsza potrzeba bezpieczeństwa, druga potrzeba intymności. Już raz padło w naszej rozmowie, że demokracja polega na tym, że decyzję podejmuje ten, który przedstawi takie racje, które są przyjmowane przez większość. Ja tak powiedziałem, ja się nie będę obrażał na wrażliwość innych. W związku z tym, że już przeszło 30 lat pracuję na rzecz bezpieczeństwa i dla mnie osobiście, i jak miałbym to ocenić przez na swojej rodziny, znajomych i przez swój osobisty, dla mnie bezpieczeństwo jest wartością większą niż to, że będę spacerował w miejscu publicznym, bo ciągle mówimy o miejscach publicznych, i będzie na mnie patrzyła kamera. Jeżeli nie będziemy naruszać przepisów prawa, no to nic z tego tytułu negatywnego się nie wydarzy. Ktoś ma prawo mieć inne zdanie, ale dopóki do systemu prawnego takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone, no to w tej chwili dominuje potrzeba bezpieczeństwa.
1: No tak, bezpieczeństwo to jest podstawa, też tak uważam. To jeszcze, panie komendancie, zapytam o inną, że tak powiem, grupę ważną, o dziką zwierzynę. Jak ona tam zimowo-wiosennie pojawiała się w Gorzowie? Były zgłoszenia, są aktualnie, bo jak możemy poczytać, nie mówię stricte właśnie o Gorzowie, czy też o podgorzowskich miejscowościach, ale gdzieś tam, czy te dziki, czy gdzieś te wilki niby się w różnych tam leśnych kniejach bliżej gospodarstw gdzieś tam pojawiały, mieliśmy informacje, ale to inne miasta. U nas coś się takiego działo, dzieje?
0: Mi się wydaje, że lepszym adresatem tego pytania byłaby pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bo oni jakby zajmują się dziką zwierzyną i przedsięwzięciami związanymi z dziką zwierzyną. Natomiast na podstawie takich interwencji, które były zgłaszane do nas, bo często te informacje, mimo że później trafiają docelowo do Wydziału Ochrony Środowiska, no mieszkańcy dzwonią w pierwszej kolejności do nas. To jeśli chodzi o interwencje dotyczące dzików, a był taki czas, że jeśli chodzi o osiedle górcze, osiedle europejskie było dużo, to w ostatnim czasie, jeśli chodzi o dziki, to w zasadzie takich interwencji nie ma. Pojawiają się sporadycznie dotyczące lisów, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj odnieść się do przestrzeni ostatnich kilku lat, z punktu widzenia tych informacji, które trafiają bezpośrednio do nas, bo też mieszkańcy mogą bezpośrednio tutaj zgłaszać swoje uwagi do Wydziału Ochrony Środowiska, to jest tych interwencji mniej, nawet zdecydowanie mniej. jeśli chodzi o dziką zwierzynę.
1: No to chyba się powinniśmy z tego powodu cieszyć, bo tak, zwierzyna może sobie swobodnie funkcjonować. Mieszkańcy też chyba albo już zaprzestali dokarmiania różnego typu, no, gdzieś zostawiania
0: tutaj
1: jakichś...
0: mam wątpliwości, ale może przynajmniej część mieszkańców dostrzega, że dokarmianie zwierzyny dzikiej może stanowić problem. A pewnie jakieś dojście do stanu idealnego, który nigdy nie nastąpi, to trochę jeszcze potrwa.
1: A jakie wątpliwości takie konkretne w jakimś przypadku ma pan a propos tego dokarmiania?
0: To nie ma żadnych wątpliwości. To jest zachowanie bardzo negatywne. Po pierwsze uczy dzikie zwierzęta, że nie zdobywa się pożywienia w środowisku naturalnym, tylko należy przyjść do terenów zurbanizowanych, zamieszkanych przez ludzi, a skoro ludzie tego nauczą, to będą zwierzęta przechodziły, a ludzie będą odczuwać negatywne skutki z tym związane, bo zwierzę dzikie w środowisku ludzkim będzie zachowywało się różnie. Może być spokojne, ale też może być zdenerwowane, może zdenerwować je hałas, zachowanie ludzi, zachowanie dzieci, które zupełnie ich proces krytycyzmu jest wyuczany z wiekiem. Może powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Po drugie, przychodzenie, przelatywanie ptaków w silnie zurbanizowane rejony może być przyczyną też do roznoszenia różnego rodzaju chorób. Te odchody pozostawione, one mogą być dotykane przez dzieci, przenoszone przez nasze zwierzęta domowe, mogą w jakiś sposób trafiać do nas. No i jak uczy przykład z wycieczkowców, ostrożności nigdy dosyć, bo w momencie, kiedy dojdzie do zachorowania, to wtedy jesteśmy zdani na łaskę medycyny, która sobie albo poradzi dobrze, albo poradzi sobie nie do końca dobrze. Będzie potrzebowała czasu na rozwiązanie, jak to było w przypadku COVID-u.
1: No niestety z tym właśnie różnie jest. A propos właśnie nie chorób, ale zanieczyszczenia, no to wiemy, że nasz Park Róż, no to jest taki oblegany. Też tutaj skręcając ze Spichrzowej w Garbary też mamy taki narożniczek, gdzie właśnie u góry gołębie sobie często tam siedzą i taki ładny jest wzorek, że tak powiem delikatnie na chodniku, no bo ciągle one są, więc nawet jak się uprzątnie, to za chwilę znów jest obsiane. No niestety tak się zdarza, takie miejsca są.
0: No jedyne, co możemy zrobić, to faktycznie zaniechania tego dokarmiania. No, to jest taka pierwsza czynność, która uczy zwierzęta, że można łatwo zdobyć pożywienie w tym miejscu, gdzie są dokarmiane i tutaj będą przelatywały. I to, że mamy takie chmary ponad nadmiarowe ptaków w centrum Gorzowa, tylko z tego wynika, bo one w środowisku naturalnym tyle pożywienia by nie zdobyły i część z nich przemieściłoby się tam, gdzie to pożywienie mogłoby zdobyć.
1: Dokładnie. To jeszcze tak myślę na zakończenie chciałabym zapytać, bo dawno nie rozmawialiśmy o biurze rzeczy znalezionych. Bo kiedyś były fajne jakieś takie perełki, jakieś znaleziska. Jak to wygląda teraz właśnie? Co tam najwięcej? Czego...
0: No nie ma perełek. No najczęściej jednak gubimy telefony komórkowe. One najczęściej do nas trafiają. I takich, no nie przychodzi mi chyba nic do głowy takiego, co by mogło nas tutaj bardzo poruszyć i naszych słuchaczy.
1: No bo pamiętam, zainteresowanie. Bo pamiętam, że były jakieś banknoty w nóżce od jakiegoś taborecika. Coś gdzieś było poukrywane, ale to już dawne czasy.
0: Tak. To Neko tutaj w czasie tutaj rozbierania odpadów, które do nich trafiły, tutaj zostały znalezione banknoty.
1: A jakieś nietypowe rzeczy? Coś się trafia takiego?
0: Nie, ostatnio naprawdę nie. Bardzo rzadko rowery, najczęściej, tak jak powiedziałem, telefony komórkowe. Zdarzają się zostawione jakieś torby bądź walizki. To są praktycznie takie najczęstsze rzeczy. Więcej w ostatnim czasie nie mieliśmy takich nadzwyczajnych.
1: Rozumiem.
0: To niestety nie jestem w stanie wyczarować zainteresowanie sytuacji, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie.
1: Panie komendancie, czy jeszcze są jakieś sytuacje, rzeczy, problemy, na które warto zwrócić uwagę? Tak podsumowując rozmowę, coś jest szczególnego jeszcze, o czym może nie powiedzieliśmy?
0: Z takich spraw porządkowych, o których rozmawiamy, nie mówiliśmy na pewno o spalaniu odpadów, czego czynić nie można. No, widzimy z roku na rok, że spalania tego odpadu, w szczególności na działkach, jest mniej, ale o tym warto też przypomnieć. Również w zakres spalania tych odpadów wchodzą bioodpady. Musimy powiedzieć, że generalnie w można robić ogniska, często są takie pytania z czystego drewna, natomiast nie powinniście spalać gałęzi z igliwiem, gałęzi z liśćmi, bo to są po prostu bioodpady. Także jeśli można, to na koniec o tym chciałem tylko przypomnieć, ale tak jak jeśli chodzi o ogródki działkowe, może jeszcze nie stuprocentowo dobrze, ale naprawdę z roku na rok działkowcy są coraz bardziej zdyscyplinowani. No i ci, co są zdyscyplinowani, to tym, którzy są zdyscyplinowani, możemy za to podziękować. A jeżeli jeszcze komuś przychodzą takie pomysły do głowy, to no niestety przypominamy, że to jest czyn karalny, za który można zapłacić mandat w wysokości 500 zł, ale gdyby sprawa trafiła do sądu, to grzywna wtedy wynosi do 5000 zł.
1: No jest to spora kwota. Ja w sumie zapomniałam, że wiosna i było ciachanie, przycinanie i tak dalej. I właśnie, że są też określone jakby terminy, w których właśnie można gałęzie właśnie, czy odpowiednio te materiały bio palić.
0: Nie ma terminów.
1: Nie ma, w ogóle nic nie można.
0: Nie można spalać odpadów w ogóle.
1: W ogóle?
0: W ogóle.
1: Czyli je pakujemy,
0: także
1: wywozimy.
0: Nawet zimna wiosna nie usprawiedliwia nas z tego, żebyśmy spalali odpady.
1: A w ogóle zdarzały się jakieś takie właśnie sytuacje, że jeszcze ktoś jednak ognicho robił?
0: Zdarzają się, ale już zdecydowanie rzadziej. Znaczy w tym roku generalnie nałożyliśmy 4 mandaty za spalanie odpadów, ale w tej chwili jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy one dotyczyły stricte tylko tych sytuacji dotyczących spalania bioodpadów, czy też może innych sytuacji.
1: No myślę, że słuchacze wiele się dowiedzieli i będą teraz właśnie żyć logicznie, zgodnie z prawem.
0: Niech żyją sobie przyjemnie, tak żeby nie utrudniać życia innym.
1: I super. No i właśnie tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: FM. To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, chodź no! Na ramię, dań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
3: Czołem, żołnierze.
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
6: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
7: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
8: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
7: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana by było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
9: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
11: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
9: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
12: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
13: Nie da na wsi.
14: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
15: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
12: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
10: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza, prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
13: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
16: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło to do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tak o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
18: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
17: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance.
19: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
20: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
21: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
22: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłyston rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
23: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
24: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
25: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na jako kuracjuszka.
26: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
25: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
26: No misia.
25: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
16: przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
1: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
1: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
2: 100 lat jeszcze.
3: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
4: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
5: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
6: Pysznych posiłków.
8: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
27: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
28: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.
29: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
30: Gdzie mieszkają gorzowscy radni? Odpowiedzi na to pytanie szukać będzie prokuratura. Jakie atrakcje czekają latem gorzowian? Kto zostanie nowym honorowym obywatelem miasta? O tym i nie tylko już za chwilę. Sebastian Górny, zapraszam na nasz magazyn.
29: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
0: Prokuratura sprawdzi, czy gorzowscy radni mieszkają w Gorzowie. Zawiadomienie złożył Sebastian Pińkowski. Chodzi o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej. Ireneusza Macieja Zmorę, Jerzego Sobolowskiego, Roberta Surowca, Haliny Kunickiej, Artura Andruszczaka i Aleksandry Sibińskiej-Szadnej. Pińkowski zarzuca im składanie fałszywych oświadczeń dotyczących rzeczywistego miejsca zamieszkania, co pozwoliło im zdobyć mandat radnego Gorzowa i bezprawnie pobierać diety. Zawiadomienie radny Pińkowski złożył we wtorek w prokuraturze rejonowej w Gorzowie.
31: Cieszę się, że obywatele w naszym kraju się interesują w końcu sprawami władz, czy to z PiS-u, czy to z Platformy, że w końcu jest oddźwięk społeczny, że działają działacze społeczni, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z polityką, a jednak wytykają politykom te błędy. No i

0: chciał zgłosić w tym momencie. Poczekam na normalne śledztwo. Mam nadzieję, że będzie, tak? No bo zarzuty są poważne i prokurator powinien zrobić kilka czynności, które są opisane w tym piśmie. Mam nadzieję, że je zrobi. To wszystko potwierdzi te podejrzenia popełnienia przestępstw, które zgłaszam jako obywatel i które mam obowiązek zgłosić, tak?
1: Radny liczy, że śledczy sprawdzą bilingi połączeń telefonicznych w godzinach nocnych, przesłuchają sąsiadów, sprawdzą rachunki za wodę i prąd. Do tematu będziemy wracać. Szykujcie się na imprezę. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dyvesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. Trzydniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim. Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
2: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Zjednoczone Siły Kultury, wszystkie instytucje kultury, wszystkie siły i środki skierowane są na potężny festiwal różnorodności, który rozpoczynamy w czerwcu, kończymy na koniec sierpnia. Tak naprawdę ilość wydarzeń w ramach koncertów jest oszałamiająca. To jest ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach, czy ponad 10 miejscach, scenach w mieście. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Dni, nasze urodziny miasta chcemy w tym roku zorganizować właśnie tutaj w Parku Górczyńskim w dniach 3, 4, 5 lipca. Przede wszystkim dlatego, żeby przyjść bliżej mieszkańców. Dzisiaj będziemy w miejscu, te urodziny miasta będą na największym osiedlu w Gorzowie. To jest osiedle Górczyn, Manhattan. Osiedle, które skupia blisko 40 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę sami mieszkańcy Górczyna, zakładając kapcie, mogą przyjść tutaj na fantastyczną zabawę, a będziemy bawić się naprawdę porządnie w pięknym miejscu. To też jest ważne, że Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim instytucjom, które włączyły się i organizują to fantastyczne, fenomenalne, ten fantastyczny, fenomenalny festiwal tak naprawdę. I Dobry Wieczór Gorzów, i Wartownia, Zjednoczone Siły Kultury w swoich instytucjach, teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, naprawdę kawał dobrej roboty.
3: Tak naprawdę na Górczynie nie było jeszcze w historii nigdy tak dużej imprezy. Tak naprawdę mamy 40 tysięcy mieszkańców, którzy mogą po prostu ubrać kapcie i wyjść ze swojego domu. Chcemy to miejsce przetestować, sprawdzić. Chcemy w innym miejscu się tym razem pobawić, a centrum miasta oczywiście będzie tętniło życiem, bo przecież mamy cały cykl Dobry Wieczór Gorzów. To miejsce na jakiś czas będzie takim miejscem dla urodzin. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ta impreza się sprawdzi, czy będzie dobry odbiór, czy będziemy wracać do centrum, czy może właśnie inne osiedle. Scena będzie mniej więcej w tym obszarze, na tyle garaży, także będzie amfiteatralnie. No, mnóstwo atrakcji, mnóstwo punktów handlowych, ale też zapraszamy do współorganizacji wszystkiego, wszelkiej maści, organizacje pozarządowe. Będzie duże miasteczko PZU z atrakcjami. Na pewno będą instytucje, takie jak Policja, Straż Pożarna. Naprawdę będzie się dużo działo, warto będzie przyjść.
1: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie gorzowskiego magistratu.
4: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
1: Gorzów będzie miał kolejnego honorowego obywatela. W tym roku kandydatem jest Zbigniew Lewkowicz, prezes gorzowskiego startu i trener wielu paraolimpijczyków. Tytuł honorowego obywatela Gorzowa nadany zostanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta w lipcu. Wcześniej kandydaturę muszą zaakceptować radni. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji we wtorek. Mówi Robert Srowiec, przewodniczący Rady Miasta.
5: Urodziny miasta to ta kulminacja, czyli 2 lipca urodziny miasta i uroczysta sesja Rady Miasta. Wcześniej uderzenie wspólne w dzwon pokoju. To będzie wyjątkowa sesja, na której dziękujemy naszym mieszkańcom.

0: odznaczamy naszych mieszkańców. Jesteśmy w procedurze wyboru honorowego obywatela miasta Gorzowa. Na najbliższej sesji odbędzie się głosowanie. Mamy jednego kandydata, to jest pan prezes Zbigniew Lewkowicz, prezes naszego gorzowskiego startu. Oczywiście jesteśmy przed tą decyzją, więc jakby nie możemy mówić jako czas dokonany. Natomiast jestem głęboko przekonany, że tak się stanie, szczególnie, że odbyliśmy kapitułę i ta kandydatura została wybrana jednogłośnie. To jest też docenienie tego, że Rada Miasta uznała ten rok obecny za rok sportu bez barier. Mamy 50-lecie startu, mamy fantastycznych sportowców z wielkimi sukcesami i chcemy też tym sportowcom podziękować.
1: Zbigniew Lewkowicz z gorzowskim startem związany jest od 1995 roku. Na początku jako zawodnik, potem jako trener. Do olimpijskich medali doprowadził całą plejadę gorzowskich sportowców niepełnosprawnych. Prezes startu będzie 22. honorowym obywatelem Gorzowa.
2: Ptaki odetchną z ulgą. Polowania przy Parku Narodowym Ujście Warty od 1 czerwca zostaną ograniczone. Minister podjęła decyzję o utworzeniu strefy ochronnej w Otulinie na 6 tysiącach hektarów. Powodem ostrzał gęsi i kaczek, który prowadzili myśliwi zjeżdżający nawet z zagranicy. Dzika zwierzyna z terenu parku potrafiła także dokonać zniszczeń upraw rolników. Wciąż będzie możliwy odstrzał w wyjątkowych sytuacjach, mówi Jolanta Kaczyńska, rzecznik PN Ujście Warty.
3: Wiele się słyszy takich wypowiedzi, że Park Narodowy Ujście Warty zostaje powiększony. Park swoją powierzchnię nie zmienia, nie zmienia się też powierzchnia otuliny parku, tylko zmienia się obszar właśnie ochrony zwierząt. Do tej pory ten obszar ochrony to było około 9% powierzchni otuliny. Teraz jest ta strefa znacznie rozszerzona, tak żeby odsunąć polowania na ptactwo od granic parku przynajmniej o ten kilometr. Polowań jako takich w strefie ochrony nie będzie i po to jest ta strefa tworzona. Z drugiej strony to też jest ważne, żeby ta ochrona była prowadzona czynna zgodnie też z tym, co się dzieje wokół parku i zgodnie też z potrzebami lokalnego społeczeństwa, więc w strefie nadal będzie można wykonywać wszystkie prace związane z turystyką, z udostępnianiem parku pod tym kątem. Tak samo rolnicy będą normalnie swoje działania mogli prowadzić. Jedynym ograniczeniem to są właśnie polowania, ale to też nie jest do końca tak, że nic tam nie będziemy w tym zakresie robić. Nadal będą prowadzone odstrzały redukcyjne, sanitarne tych zwierząt łownych, a przede wszystkim będzie też prowadzona walka z gatunkami inwazyjnymi, tak samo jak na obszarze całego parku. To jest jedno z zadań ochronnych i zadania ochronne są po to wprowadzone, żeby ten przedmiot ochrony w parku, w naszym parku są to tereny związane z ptakami wodno-błotnymi, czyli to ptactwo jest przedmiotem ochrony. No i te zadania ochronne, ich wykonywanie muszą zapewnić właśnie odpowiednie siedliska, odpowiednie warunki dla tych migrujących i dla tych lęgowych ptaków, które wybrały sobie to miejsce, jakim jest nasz park. Generalnie za te wszystkie zadania będzie odpowiadał teraz park, czyli albo będą to pracownicy parku, albo będą to osoby uprawnione, upoważnione do wykonywania tych czynności. W parku też pracują osoby, które do tej pory też były prowadzone te odstrzały redukcyjne, też były prowadzone odstrzały gatunków inwazyjnych. To są osoby, które mają do tego uprawnienia, są zatrudnione tutaj, no ale też są zlecane na zewnątrz te zadania i też to wykonują tak samo, jak i jednym z zadań ochronnych, tej ochrony czynnej jest wypas na odpowiednich warunkach, wypas i koszenie łąk. I to też jakby za te zadania ochronne odpowiada park, ale one są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez rolników. Odpowiednio są zawierane umowy i rolnicy te zadania ochronne nam pomagają wykonywać. I tak samo będzie w tym przypadku. Część na części obszaru parku będą wykonywali pracownicy, a tam, gdzie będzie potrzeba, będą odpowiednie zezwolenia wydawane i będziemy się wspomagali zewnętrznie. Pracownicy parku będą szacowali te szkody, rolnicy będą mogli je zgłaszać, będą szacowane i odszkodowania będą płacone przez park. No nie wiemy, jaka będzie skala tych odszkodowań, nie mamy jeszcze w tym tym zakresie jakby takiej wiedzy. To wszystko będzie zależało od lokalnych uwarunkowań, od warunków przyrodniczych, od tego, co się będzie wokół zadziewało. No myślę, że po pierwszym tym roku będziemy już bogatsi o jakąś wiedzę o wstępne już szacowania tych odszkodowań, ale tym wszystkim będą się pracownicy parku zajmowali. W parku mamy ponad 280 gatunków ptaków. Z tego ponad 170 gatunków to są gatunki lęgowe. No i w tym też występują gatunki zagrożone. Na przykład wodniczka, wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Powstanie tej strefy to jest jakby takie wzmocnienie ochrony tego terenu. No, nie możemy zapomnieć, co jest przedmiotem ochrony tego parku. Na przelotach jesienią możemy tu spotkać dziesiątki tysięcy przelatujących gęsi. To miejsce jest dla nich takim miejscem odpoczynku. Dla wielu gatunków to jest też miejscem wyprowadzania lęgu i też żerowania. Nasze warunki klimatyczne się bardzo zmieniają, więc my też musimy jakby zwracać uwagę i pomagać tej przyrodzie i mieć z tyłu głowy, że to nie jest tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.
2: W najmłodszym polskim parku narodowym można zaobserwować ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych i zagrożone, jak na przykład wodniczka.
4: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
1: Takich okazów życzyłby sobie każdy wędkarz. Przy Jeziorze Kłodawskim powstała ścieżka edukacyjna Kłodawska Rybka. Nowa atrakcja znajduje się przy brzegu jeziora pomiędzy plażą a Wake Parkiem. Jest tam 6 ponad 2-metrowych modeli ryb, które zamieszkują w jeziorach na terenie gminy. A są to szczupak, okoń, płoć, karp, sum i leszcz. Przy każdym modelu znajduje się krótki opis ryby w języku polskim oraz niemieckim. Najlepiej samemu się przekonać i wybrać się nad Jezioro Kłodawskie. Atrakcja dla małych i dużych. Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzywianie mogą zrobić na zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Mój Witold Siwko, menadżer pola golfowego Zawarcie.
5: Na polu obowiązuje tak zwane prawo jazdy golfowe. Czyli musi być człowiek przeszkolony z racji tej, że piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać czwartą piłką w jakąś część ciała. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę, dajemy pierwszy...
6: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
5: Nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle by nikt nie wiedział, o co chodzi.
6: Ale to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
5: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawiane na strzelnicy. Zazwyczaj są to markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej. No, i tam ćwiczymy. I tam taki pierwszy raz, jak ktoś jest, uważam, że tam powinien spróbować trafić w piłkę. Nawet nie mówię uderzyć, trafić w tą piłkę. No jak już tam sobie trafia w tą piłkę i chcemy mu pokazać wtedy tak naprawdę putting green. Putting green to jest miejsce treningowe, gdzie są ileś dołków, nie tylko jeden. I tam możemy zupełnie innym kijem spróbować trafić piłkę do dołka. I to wszystko jest w ramach jakby jednej śmiesznej opłaty, tylko dlatego, żeby człowiek spróbował. Taki produkt mamy tylko my w Polsce, sądzę, że za niewielkie pieniądze można przyjść i spróbować.
6: I to jest to ten egzamin na to, jak to pan określił, prawo jazdy?
5: To prawo jazdy to jest jakby cykl, to jest szkolenie golfowe już pod kątem poruszania się w polu golfowym. Ono obejmuje części praktyczne i teoretyczne. Praktyczne, czyli po prostu uczymy się uderzać w piłkę, blisko, daleko, technika, teoretyczne to przepisy gry w golfa, etykieta, zachowanie, no bo tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli ktoś by grał w tenisa i przeciwnik nagle by zaczął, nie wiem, śmiać się, drwić i tak dalej, to w golfie tak samo jest, jak ktoś uderza, no to jest cisza. Oczywiście idąc, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, natomiast na polu też trzeba się jakby odpowiednio zachować. pompować, niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane diwoty, to trzeba naprawiać, zrobimy piłką dziurę w glinie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby jak idziemy na pole golfowym, to te pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zostali. Czyli wszystko, co żeśmy uszkodzili po drodze, jeżeli zagramy piłkę do piachu, to przy każdym piachu są grabie i trzeba po sobie zagrabić, no bo stopami robimy ślady. To jest taki element etykiety golfowej, ale to jest normalne.
6: To ile taki kurs, powiedzmy, na bycie golfistą tym podstawowym może zająć?
5: Tak naprawdę to jest...
6: Ile czasu na to trzeba poświęcić?
5: 6 godzin teoretycznych. I w praktyce to ze mną już idziemy grać na pole. Idziemy po prostu grać. Ja przy okazji tłumaczę, po co mamy jakie paliki, dlaczego, co zrobić, jak piłka wpadnie do wody, co zrobić, jak piłka wpadnie do piachu, co to znaczy, jak nie trafimy w piłkę, już żeśmy się przymierzyli. No, takiej sytuacji jest dosyć dużo, aczkolwiek golf jest prosty. Ja zawsze powtarzam, jeżeli gramy na nisko koszone, później na niżej koszone, czyli tam, gdzie już mamy dołek, turlamy piłkę do dołka, zapisujemy 3 albo 4 i idziemy dalej. Dlaczego zapisujemy 3 albo 4? Ponieważ w golfie wygrywa ten, który zaliczy 18 lub 9 dołków w jak najmniejszej ilości uderzeń.
6: Mhm. Jest jakiś specjalny egzamin? To jest
5: tak.
6: Przed komisją?
5: Ale to
6: wysoką?
5: Nie jest żadna komisja, to jest po prostu taki test, bo ta karta, zielona karta, czyli jest wydawana przez Polski Związek Golfa, no i musimy taki test przedstawić, że dany kandydat przeszedł ten egzamin.
6: Rozumiem, że potem z taką kartą nie tylko w Gorzowie, ale w całej Polsce można sobie...
5: To jest jakby prawo jazdy golfowe. Możesz sobie jeździć po całej Polsce. No, służy to tak naprawdę po takim kursie, to nikt nie będzie wybitnym golfistą, natomiast nam głównie chodzi, żeby bezpiecznie i sprawnie poruszał się po polu golfowym.
1: Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które go zdadzą, otrzymają zieloną kartę Polskiego Związku Golfa. Pozwala ona wchodzić na obiekty w całym kraju. Bolid Formuły 1 wykonany. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego Ola w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. Finał krajowy odbędzie się w czerwcu. To starcie najtęższych umysłów, pokaz inżynieryjnego kunsztu i walka o milisekundy. Na starcie staną miniatury bolidów, mówi Tymoteusz, inżynier.
7: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
1: Najpierw był komputerowy projekt, a potem produkcja pojazdu, mówi Łukasz, marketingowiec.
8: Na maszynach CNC wycinać taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
1: Silnik zapewnia organizator konkursu. Drużyna musi zdobyć sponsorów, bo koszt finału to 5-12 tysięcy złotych. Pomaga jej Gorzowski Ośrodek Technologiczny. 38 ekip będzie się ścigać na 20-metrowym torze 22 czerwca w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
2: Złupili zabytkowy pałac na 200 tysięcy złotych. Dwóch złodziei ujęli kryminalnie.
4: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
6: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Olimpię Barańską-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Porozmawiamy sobie o tym, co z gorzowskimi czarownicami można zrobić. Taki wstęp do tego, co już jutro w czwartek, noc otwartych sądów w gorzowskim właśnie sądzie rejonowym. Co państwo przygotowaliście od, z tego co widziałem, od 17.30 do 21.00?
9: Zgadza się, tak. Po sukcesie zeszłorocznym w tym roku organizujemy również noc otwartych sądów. Od 17.30 do 21.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie przy ulicy Chopina przed sądem, ale także we foyer Biblioteki Akademii imienia Jakuba z Paradyża, ponieważ jest to współorganizator naszego wydarzenia, tak samo jak gorzowska policja, służba więzienna, zakład karny w Gorzowie, kuratorzy sądowi, ośrodek kuratorski, adwokaci, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, komornicy gorzowscy ze Szczecińskiej Izby Komorniczej, ale też gościmy stowarzyszenie Pomoc Człowiekowi, którzy będą sprzedawać wodę, kawę, herbatę i ciasto, więc zapraszam serdecznie. Szykuje się dosyć duży festyn tak naprawdę.
6: Mhm. Skąd pomysł właśnie na tego typu imprezę? Po co w ogóle ona jest zorganizowana i dla kogo?
9: To jest impreza dla wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i ma na celu otwarcie instytucji, ma na celu pokazanie, na czym polega praca sądów, innych instytucji, służb, służb, co my robimy dla społeczeństwa. Otwieramy się dla tego społeczeństwa, ale to ma też i duży walor edukacyjny, nie tylko promocyjny, ponieważ tak naprawdę w czasie takich nieformalnych spotkań osoby, które na przykład nigdy nie były w sądzie albo były w konkretnej roli, mogą zobaczyć, jak to jest od drugiej strony. Będzie można rozwiązać zagadki prawnicze, zagadki kryminalne. Można usiąść za stołem sędziowskim, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, ale też wziąć udział w symulacji rozprawy na podstawie historycznego wydarzenia, jakim był proces czarownic w niemieckim Landsbergu w XVII wieku. Gościem specjalnym jest gorzowski aktor Jan Mierzyński, także zapraszamy serdecznie.
6: Będę jeszcze pytał konkretnie. Powiem tak, sąd, podobnie jak i szpital, to instytucje, które powinny być, ale tak naprawdę ja osobiście wolałbym tam nie zaglądać, jeżeli nie muszę.
9: Niektórzy muszą zaglądać, niektórzy chcą, ponieważ mamy stałych klientów, natomiast bez sądów nie da się obyć. Po to są sądy, po to jest prawo i sprawiedliwość, aby nie dochodziło do użycia przemocy i do bezprawia. I w sądzie ludzie starają się zapewnić sobie właśnie tę ochronę prawną, dochodzić swoich praw, roszczeń w sposób cywilizowany, czyli zgodny z prawem. I my to robimy. Natomiast nie ukrywam, że co roku odczuwamy zalew tych spraw. Gorzowski Sąd rocznie załatwia około 70 tysięcy spraw, a mamy 41 sędziów w tej chwili. Oczywiście, że pracuje również aparat referendarzy, tak? Mamy asystentów w sekretariatach urzędnicy sądowi, to jest ponad 260 osób zatrudnionych, natomiast liczba spraw jest naprawdę spora.
6: O to też będę pytał właśnie, jak działają te nasze sądy i dlaczego wiele osób narzeka na przewlekłość, ale tutaj już trochę pani uchyliła rąbkę. Jeżeli jest 70 tysięcy spraw, 40 sędziów, to łatwa matematyka pokazuje, że sporo tych spraw przypada na jednego sędziego. Ale zanim o tym, to jeszcze chciałem o tych sprawach związanych z nocą, która będzie. Mówiła pani, że to druga taka impreza. To tak jakbyśmy wrócili do tej pierwszej. Jakie pytania najczęściej wówczas zadawali gorzowianie, którzy odwiedzili sąd? Co ich najbardziej interesowało?
9: Hitem był dołek, czyli cela dla zatrzymanych, dla podejrzanych, którzy czekają w sądzie na rozpoznanie aresztu tymczasowego, wniosku. I jest to takie miejsce, gdzie naprawdę nie każdy może dotrzeć i nie życzę tego, aby ktoś docierał. Natomiast można zobaczyć, jak to jest być zatrzymanym, jakie są prawa, jakie są obowiązki, możliwość odwołania, dlaczego pozbawienie wolności jest najsurowszą sankcją. Bo ja czytam sobie nasze fora gorzowskie i tam za byle co, można powiedzieć, każdy by dawał karę śmierci albo dożywocie, tak? Natomiast nawet 5 minut za kratami to już robi wrażenie, a pomyślmy, jak to jest odsiedzieć 3 miesiące, 3 lata albo 30 lat. Więc to może też troszeczkę zmienia perspektywy i daje do myślenia, tak, bo łatwo rzucać sobie słowa na wiatr w internecie, natomiast ta rzeczywistość nasza sądowa, ale też i społeczeństwa, jeżeli ktoś jest postawiony w takiej sytuacji, to wtedy rzeczy wygląda zupełnie inaczej. I tutaj na pewno będą pomagać sędziowie, adwokaci i policjanci, dlatego że wszystkie te służby, te instytucje są po to jutro, aby ludziom tłumaczyć, wyjaśniać, odpowiadać na pytania, pokazywać, jak jest naprawdę, a nie tylko w mediach.
6: A proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle postanowiliście państwo się, jak pani powiedziała, otworzyć na społeczeństwo?
9: Od wielu, wielu lat prowadzimy edukację prawną, więc przychodzą do nas szkoły na przykład. Prowadziliśmy kafejki prawne, gdzie też zawsze przychodziło po kilkadziesiąt osób. Uczestniczyliśmy już w Tour de Konstytucja, gdzie też po kilkaset osób uczestniczyło w różnych takich aktywnościach z prawnikami. Jest to taka potrzeba, aby po prostu edukować społeczeństwo. Człowiek świadomy, który wie, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, popełni mniej błędów, to po pierwsze. Po drugie, odnajdzie się w gąszczu zamroszczu procedur, bo nie ukrywam, że biurokracja i procedury to jest coś, co pożera znaczną część naszego czasu, ale też i pieniędzy budżetu na utrzymanie takiej całej machiny, więc człowiek świadomy, który wie, do kogo się zwrócić, kogo zapytać, jeżeli ma problem prawny, mamy nadzieję, że zwróci się do prawnika i że z ufnością też na przykład przyjdzie do sądu albo będzie współpracować z kuratorem sądowym, z dzielnicowym policjantem, bo to nie są wrogowie, tylko to są wszystko osoby i instytucje, które mają na celu niesienie tak naprawdę pewnej pomocy.
6: Mhm. Mieszkańcy Gorzowianie to rozumieją, wiedzą czy...
9: Duża część rozumie. Przyjmuje też ludzi na skargach, którzy przychodzą, ponieważ mają sprawę w sądzie, albo chcieliby mieć sprawę w sądzie, albo czegoś po prostu nie rozumieją i przychodzą, żeby im wytłumaczyć jakieś kwestie, więc staramy się pomóc jak możemy. Natomiast z tych spotkań wychodzi jedno, że cały czas jest takie przekonanie, że moja racja jest najmojsza, tak? To po pierwsze, że ja właściwie przychodzę do prezesa, bo chcę sobie załatwić wygraną sprawę, bo albo proszę mi uchylić wyrok, bo mi się wyrok nie podoba. Więc ja muszę tłumaczyć, że to nie prezes decyduje o treści wyroku, że przysługuje apelacja, że od tego jest niezależny sąd i tak dalej. Zdarza mi się w gabinecie rozdawać konstytucję i pokazywać ludziom palcem, co to znaczy sąd, czym jest sąd. Więc zaczynamy od takich absolutnych podstaw. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że podniesienie świadomości społecznej w różnych pokoleniach spowoduje, że po prostu ludzie będą rozumieli, co się wokół nich dzieje.
6: Mhm. I rozumiem, że właśnie taka noc też ma służyć podniesieniu tej świadomości.
9: Poza tym świetnie się bawimy, organizując takie rzeczy.
6: No właśnie, to może o tych dwóch wydarzeniach, które no, na plakatach są, więc zakładam, że to są te takie najważniejsze. No to zacznijmy od tych czarownic, trzy czarownice z Landsberga. No, był taki proces, tylko że to, te czary to był taki pretekst, z tego co ja pamiętam, żeby tam chyba jakiś młyn przejąć.
9: Oczywiście, ale teraz powiem tak, w naszym współczesnym świecie mamy takie procesy, które są pretekstem do czegoś i to są na przykład te słynne slapy, tak? Czyli pozwy, które mają na celu uciszyć, wywołać efekt mrożący, więc tu się niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o psychikę ludzką i potrzeby ludzkie. Oczywiście kary się zmieniły, bo nie przygotowałam drewna na stos na jutro.
6: Właśnie miałem pytać, czy będzie jakieś palenie,
9: nie,
6: tak,
9: liczę,
6: symulacja palenia.
9: Sytuacja będzie dynamiczna, ponieważ to wszystko zależy od uczestników tego procesu, którzy również będą z tłumu wyciągnięci, więc to od nich zależy. Natomiast pokażemy, jak działa cały mechanizm, jak ważne jest to, żeby świadek mówił prawdę, czym jest prawo do obrony, co to jest oparcie się na dowodach przez sąd, tak? Więc tak naprawdę będziemy poprzez zabawę omawiać najważniejsze zasady procesowe i najważniejsze gwarancje praw człowieka tak naprawdę. Prawa człowieka są, można powiedzieć, wymysłem oświecenia i XX wieku, tak? Bo zaczęliśmy od Woltera, XVIII wiek, a docieramy do XX wieku i karty ONZ-owskiej praw człowieka, deklaracji. Więc to są pewne rzeczy, które dotyczą naprawdę nas wszystkich.
6: Mhm, ale czy podczas tej symulacji odwołujecie się Państwo do, nie wiem, jakichś historycznych zapisków, argumentów?
9: Mamy kanwę historyczną, oczywiście, natomiast tutaj liczę na wyobraźnię i poczucie humoru prowadzących, tak aby to było też widowisko atrakcyjne dla uczestników, dla publiczności. Normalnie proces sądowy w sądzie może się wydawać nudny, tak, bo opiera się na procedurach, on musi się mieścić w konkretnych ramach. Rzadko publiczność chce uczestniczyć w procesach sądowych, mimo tego, że jest zasada jawności co do olbrzymiej większości spraw. Dlatego też takie pokazowe procesy, mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśnią ludziom, pokażą, jak to działa i dlaczego są te procedury, po co to działa, żeby dać właśnie tę gwarancję każdemu obywatelowi. Czasami ludzie przychodzą, złożą pozew i 3 dni później przychodzą ze skargą i pytają, gdzie jest mój wyrok. Natomiast no to nie jest Biedronka. Nawet w Biedronce ktoś musi stać w kolejce, prawda? Więc to nie jest takie proste.
6: O tej kolejki jeszcze będę pytał, także. Ale wracając jeszcze do tej symulacji, bo tak będzie inkwizytor, tak?
9: To Jan Mierzyński zagra, także tutaj liczę na wysoki poziom gry aktorskiej i dynamikę.
6: A Janek ma tekst, który tam jako inkwizytor...
9: Tak, dostał scenariusz, z tym, że proszę pamiętać, że to jest jedynie taka kanwa, to jest zarys scenariusza, natomiast naprawdę liczymy na takie reakcje dość żywiołowe, z tego względu, że obrońcą będzie adwokat Błażej Kowalczyk, proces poprowadzi razem z ławnikami, poprowadzi sędzia Krzysztof Rawo, no i wtedy też pokażemy, jak trzeba reagować też na sali sądowej w 3 sekundy, jeżeli coś się wydarza, dlaczego prawnik, to jest jednak wiedza specjalistyczna i nie każdy sobie może z tym poradzić, dlaczego jest potrzeba właśnie wyspecjalizowanej osoby w prawie, żeby doradziła dobrze, żeby składała prawidłowe wnioski, działając na korzyść swojego klienta. Także to wszystko zobaczymy. Mamy już przebrania, więc...
6: No właśnie, miałem pytać, czy będzie nawiązanie.
9: Będzie nawiązanie.
6: Takie wizualne. Do...
9: Będzie, bo to jest bardzo atrakcyjne, więc na pewno będzie takie nawiązanie. I mam też nadzieję, że dzięki temu publiczność lepiej zapamięta pewne sprawy, pewne kwestie i że to będzie dla nich ciekawe.
6: A te 3 czarownice to już się oddawały szatanowi?
9: A tego to ja nie wiem, to dowiemy się, musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute gorące żelazo, mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy, co się wydarzy.
6: Okej. Panie, te 3 panie z symulacji są na to gotowe?
9: Jeszcze nie wiem, bo wyciągniemy je z tłumów.
6: Aha, więc tak to będzie
9: wyglądało. Tak, tak, także tutaj to będzie taka aktywna gra.
6: Dobra. Okej, to jest ten właśnie proces 3 czarownic, ale jeszcze będzie gra terenowa chyba, tak?
9: Tak.
6: Podejrzany
9: tak.
6: Jest wśród nas. Proszę powiedzieć,
9: tak,
6: o co tutaj chodzi.
9: Tak, studenci z Akademii imienia Jakuba Paradyża, Wydział Prawa, prokuratorzy przygotowali i sędziowie przygotowali taką grę terenową. Będzie, podpowiem tylko, że w czasie tych wszystkich wydarzeń na pewno będzie jakieś usiłowanie. A czego to się, to zobaczymy, natomiast będziemy szukać sprawcy spośród nas, w tłumie, po znakach, tak, po dowodach i po znakach. Prokurator przeprowadzi te podstawowe, razem z policją, podstawowe czynności, więc będzie można zobaczyć, jak się zabezpiecza ślady, kogo pierwszego trzeba przesłuchać, jak wyciągnąć jak najwięcej informacji, żeby ustalić sprawcę. No i też będzie niepowtarzalna okazja, żeby uczestniczyć w posiedzeniu areszt tymczasowy, który jest wyłączony z jawności. Natomiast tutaj chcemy pokazać, to są sprawy medialne, tak, że ktoś dostał areszt na 3 miesiące albo ktoś nie dostał i się pół internetu nagle oburza, drugie pół przyklaskuje. Chcemy pokazać, na czym polega decyzja o pozbawieniu kogoś wolności czasowym, dlaczego to jest środek tymczasowy, a nie kara, bo ludzie bardzo często mylą, myślą, że areszt tymczasowy to jest jak kara i że właściwie każdego trzeba wsadzać.
6: No, ale wie pan, że u nas te areszty to potrafią trwać i trwać.
9: No właśnie, i niektóre trwają zdecydowanie za długo. Te, które trwają latami, to oczywiście są to areszty zbyt długie i Polacy, obywatele polscy wygrywają przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wysokie odszkodowania za takie to bezprawne przedłużenie, bezpodstawne przedłużenie aresztu tymczasowego. To wszystko tutaj jest nakierowane na tym, czym jest tak naprawdę wolność człowieka, czyli to podstawowe prawo człowieka i jak polityka penalna, tak naprawdę wpływa na nasz osąd, na nasze poglądy, ale też na naszą konkretną sytuację, bo to może się zdarzyć każdemu z nas.
6: To kończąc kwestię tej nocy otwartych sądów, przyjść można, nie wiem, trzeba się jakoś rejestrować, wcześniej zapisywać, czy można przyjść po prostu
9: nie,
6: tak sobie?
9: Można przyjść o każdej godzinie, dlatego że od 17.30 do 21.00 przyjmują mediatorzy w sali sądowej numer 110, tam mają atrakcje dla ludzi, mają też symulację mediacji, tak, która mogłaby troszeczkę pomóc, tak, rozwiązywać problemy obywateli. Mamy zagadki kryminalne i zagadki prawnicze. Na zewnątrz jest stoisko Akademii imienia Jakuba Paradyża, kuratorów sądowych i ośrodka kuratorskiego, Okręgowej Rady Adwokackiej. Mamy stoisko komorników sądowych, którzy będą robić szybkie licytacje i quiz. Mamy również policję gorzowską, która pokaże swój sprzęt. Będzie można przymierzyć ten sprzęt, motocykl oraz psa tropiącego, także można poobserwować jego umiejętności. Mamy też służbę więzienną, która zaprezentuje swój sprzęt, swoje umiejętności. Zapraszamy też na coś słodkiego, na napoje, bo będzie otwarty bufet sądowy i również Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie tam będzie sprzedawać swoje rzeczy. Plus do tego koncert pięciu wokalistek z drugiego LO na samym początku od 17.30 do 18, a od 20 do 21 koncert rockowego zespołu z drugiego LO Beat. Więc scena będzie zapełniona właściwie od samego początku do końca i każdy znajdzie coś dla siebie. Także zachęcamy serdecznie.
6: A te czarownice na stos o której?
9: Od 18.
6: Od 18, tak. Okay, dobra.
9: A od 19 gra terenowa i areszt tymczasowy. Tak.
6: Dobrze, to tyle o rzeczach przyjemnych.
9: Zapraszam.
6: A teraz porozmawiajmy sobie o smutnej rzeczywistości. Mówiła pani, że stąd to nie Biedronka, nawet w Biedronce są kolejki. No
9: tak.
6: I często narzekamy na przewlekłość procesów sądowych. Dobrym przykładem jest tak zwana afera budowlana, która trwała chyba z 20 lat, jak nie więcej. Dlaczego to tak musi wyglądać? Czy właśnie musi tak wyglądać? Dlaczego tak wygląda?
9: No, jesteśmy wciśnięci w procedury, które są albo zmieniane pochopnie, tak, bo przeszliśmy, jeżeli chodzi o procedurę karną, bo tutaj rozumiem, że o tej mówimy. W 2016 roku jednocześnie w jednym roku funkcjonowały trzy procedury, ponieważ jedna została uchwalona w 2014 roku, która zbliżała proces karny do kontradyktoryjności, czyli sędzia miał być arbitrem, a oskarżyciel i obrona miały przedstawiać dowody, tak, żeby uzasadnić swoje stanowiska. Natomiast w 2016 roku odwołano to wszystko, wprowadzono bardzo rygorystyczny, taki, można powiedzieć, inkwizycyjny kodeks postępowania karnego. W tej chwili, w tym roku przecież była przedłożona reforma procedury karnej, natomiast prezydent Nawrocki ją zawetował. W związku z tym znowu tkwimy w tym takim ciasnym gorsecie inkwizycyjnego, przestarzałego procesu karnego.
6: Co to znaczy dla przeciętnego
9: Dla przeciętnego
6: mieszkańca?
9: Człowieka, to mieszkańca, to oznacza, że niektóre sprawy, jak na przykład w wyrokach nakazowych czy w wykroczeniach, kończą się na jednej rozprawie bądź na posiedzeniu niejawnym, gdzie jest wydawany wyrok nakazowy i to trwa średnio półtora miesiąca, tak? Natomiast są sprawy, które ciągną się rzeczywiście latami, ponieważ sąd okręgowy może uchylić wyrok, przekazać sprawy do ponownego rozpoznania, wskazuje, jakie dowody należałoby jeszcze przeprowadzić. Z jednej strony musimy pamiętać o tym, że nie można nikogo skazać pochopnie, bo konsekwencje są olbrzymie. Konsekwencje skazania to są bardzo duże, tak? Bo nie można wykonywać wielu zawodów, na przykład nie można prowadzić działalności gospodarczej, można stracić wolność, tak? Bo może być orzeczona kara. Traci się pracę bardzo często, rozpada się rodzina, więc te konsekwencje są ogromne. Stąd też taka pewna drobiazgowość w tych postępowaniach karnych, bo aby komuś udowodnić winę, tak, trzeba mu przedstawić cały wachlarz dowodów, musi być podstawa prawna. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, wyrok jest uchylany, tak, więc, albo zmieniany, tak, więc rzeczywiście te procedury trwają dosyć długo, mimo tego, że mamy taki zasób sędziów, referendarzy, asystentów i tak samo w sądzie okręgowym, który pozwala na to, żeby te sprawy jednak szły dosyć sprawnie. One u nas idą naprawdę sprawnie, tak? To my słyszymy o tych wielkich procesach, najczęściej warszawskich, i to jest punkt odniesienia. Natomiast w naszych sądach generalnie, jeżeli chodzi o szybkość postępowania, sprawność w sprawach karnych, to mamy ją bardzo dobrą.
6: Co
9: tak?
6: To znaczy?
9: To znaczy, że jesteśmy na przykład poniżej średniej krajowej, albo że więcej załatwiamy niż spraw wpływa. Natomiast rzeczywiście są takie sprawy, które się ciągną do roku. Nie przekraczamy chyba, nie mamy nawet spraw chyba powyżej 2 lat, może 2-3 sprawy. To są sprawy karno-skarbowe na przykład, gdzie przyjeżdża ciężarówka akt i mamy na przykład 60 segregatorów z Urzędu Skarbowego, czy tam z Izby tak Skarbowej. Więc to są te duże sprawy, bo tam muszą być opinie biegłych. Opinia biegłych to jest kilka miesięcy, czasem rok, czasem półtora roku, więc to też nie od nas zależy. W sprawach rodzinnych pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam jako prezes, to zwiększyłam obserwację obsadę w sądzie rodzinnym, który utonął, po prostu utonął i był bardzo zaniedbany pod tym względem. Mamy w tej chwili 7 sędziów, mamy asystentów, mamy wzmocniony sekretariat i skończyły się skargi na ten wydział, wszystko przyspieszyło, oni też załatwiają więcej spraw niż wpływa, więc radzą sobie z tą zaległością, która powstała ileś lat temu. Natomiast na orzeczenie, opinię psychologiczną, jak ludzie się kłócą o swoje dziecko i sobie je rozrywają na strzępy, powiem wprost, tak? I żądają ustalenia, przy kim to dziecko ma być, bo oczywiście zawsze jest albo dobry tatuś, albo dobra mamusia, najlepsza na świecie. W związku z tym musi to iść do opinii psychologicznej. Czas oczekiwania w poradni w tej chwili to jest 14 miesięcy. I my tego nie przeskoczymy, tak? Ponieważ jest takie zapotrzebowanie, jest taka kolejka. Natomiast no to jest też prosty wynik. To nie zależy od sędziego, tylko od nastawienia rodziców, którzy postanawiają wszcząć między sobą wojnę o dziecko, zamiast jak dorośli, rozsądni ludzie dbający o dobro swoich dzieci, porozumieć się co do opieki.
6: Mhm. Czy tych 40 sędziów, to, z tego co zrozumiałem, no to jest obsada taka akurat optymalna, tak?
9: Tak, bo jeszcze mamy referendarzy.
6: Przy tej liczbie spraw, tak?
9: Tak, około 20 referendarzy jeszcze mamy asystentów, zatrudniamy kolejne młode osoby po prawie, więc też zwiększa nam się ta kadra, można powiedzieć, średniego szczebla, tak, ale wyspecjalizowana, więc liczę na to, że kwestia pół roku, roku i da to również pewne wymierne efekty w liczbach.
6: Mhm. A te 70 tysięcy, co przeważa w tych sprawach, bo zakładam, że to nie jest 70 tysięcy morderstw.
9: Nie, na szczęście nie.
6: To są rzadkie przypadki,
9: morderstwa,
6: prawda?
9: Są bardzo prostymi sprawami, tak?
6: Ale przeważnie, z czym gorzowianie mieszkańcy
9: przychodzą? To są sprawy o zapłatę. Proszę pana, mnie frustruje na przykład orzekanie w sprawach MZK o niezapłaconą karę za jazdę na gapę, tak? 168 zł. Trafia to do sądów, nie wiem dlaczego, tak? Ludzie nie płacą drobnych kwot, przychodzi później komornik, ściąga z nich 400 zł i oni wtedy jojczą, tak? Mamy najwięcej spraw, to jest tak naprawdę nakazów zapłaty, bo ich wpływa, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. Mamy sprawy o wpis do księgi wieczystej i tutaj też mamy przecież po kilkanaście tysięcy tych spraw rocznie. Spraw rodzinnych mamy prawie około 10 tysięcy. Spraw cywilnych łącznie jest kilkanaście tysięcy. Spraw karnych będzie około 6-8 tysięcy chyba rocznie. Więc my mówimy o tysiącach, operujemy tysiącami. I powiem szczerze, duża część z tych spraw w ogóle nie powinna trafić do sądu.
6: To dlaczego trafia?
9: Bo ludzie nie potrafią rozwiązywać sami swoich problemów w cywilizowany sposób. Dlatego promujemy tak bardzo mediację, tak? Promujemy arbitraż, ugodowe załatwienie sprawy. Mamy na przykład w sprawach karnych prawie połowa to są wykroczenia. O pierdołę, że tak powiem, tak? Bo ktoś jechał za szybko i postanowił zrobić sobie sprawę stulecia z biegłym sądowym, że jednak nie jechał za szybko, bo mandat 100 zł, tak? Albo wyrzucenie śmieci gdzieś, albo konflikty sąsiedzkie. Mamy na przykład takich klientów, którzy od 12 lat notorycznie składają nam prywatne akty oskarżenia, bo pies sąsiada szczekał, bo sąsiad puścił muzykę, bo nie tak zaparkował samochód, bo rzucił mu papierek na trawnik. Takie rzeczy trafiają do sądów. I proszę uwierzyć, olbrzymia większość spraw w sądzie to są drobne rzeczy, tak? Natomiast ja często na sali sądowej, kiedy namawiam ludzi do ugody, mówię im, czy chcą być jak, do czego doszedł Pawlak i Kargul, tak? Do czego oni doszli? Czy jeżeli ci ludzie pamiętają te filmy, to jest takie nastawienie przeciwko sobie, że tak naprawdę nie chodzi już o faktyczne rozstrzygnięcie procesu, ani o to, że ktoś żąda ochrony swoich praw. Chodzi mu o to, żeby się pokłócić i ktoś go wysłuchał.
6: Bardzo dziękuję za przyjście.
9: Dziękuję
6: i rozmowę.
9: Serdecznie.
6: Przypomnę tylko, że gościłem panią Olimpię Barańską Matuszek.
9: Małuszek.
6: Małuszek, przepraszam. Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie.
9: Dzięki.
4: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów. FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Ken Saley na co dzień mieszkał w Sydney. Przytłoczony gwarem i tempem życia w mieście, chętnie wyrywał się ze znajomych ulic, by nacieszyć się leśnymi widokami. Co tydzień brał udział w biegach na orientację, które szybko stały się jego pasją. Zapisał się nawet do specjalnego klubu, który takie biegi organizował. 19 września 1992 roku do pokonania był spory odcinek w lesie stanowym Belanglo. Ogromny teren przyciągał miłośników przyrody niezwykle bujną roślinnością, zwłaszcza imponującymi eukaliptusami. Idealne miejsce na wyczynowe biegi. Tego wrześniowego dnia Ken biegł w parze z Keithem Caldwellem. Sprawnie docierali do wszystkich wyznaczonych punktów kontrolnych, aż znaleźli się w pobliżu wąwozu. Mieli dobiec do sporego głazu, który znajdował się w tej okolicy. Ale gdy podeszli blisko niego, poczuli nieprzyjemny zapach. Z każdym krokiem stawał się coraz bardziej intensywny. Początkowo mężczyźni sądzili, że gdzieś w pobliżu znajdowały się rozkładające się szczątki zwierzęcia. Ale gdy ruszyli dalej, zobaczyli coś, co przypominało ludzkie zwłoki. Rozpoznali kości, kosmyk włosów. Widać było również czarną koszulkę, a spod gałęzi wystawał fragment buta. Choć biegacze dokonali przerażającego odkrycia, zachowali zimną krew, dokładnie zaznaczyli na mapie miejsce, w którym znaleźli szczątki i wybierając najszybszą trasę, pobiegli wezwać pomoc. Nim zapadł zmrok, do lasu dotarli policjanci. Byli wśród nich również detektywi z Wydziału Zabójstw, a także Biura Osób Zaginionych. A to dlatego, że od dłuższego czasu prowadzone były poszukiwania kilku turystów, również zagranicznych, którzy mogli znajdować się właśnie w tej okolicy. Ruszyło więc dokładne przeczesywanie terenu. Funkcjonariusze, dysponując lokalizacją zwłok, szybko do nich dotarli. Zdecydowali się kontynuować przeczesywanie okolicy, licząc na to, że znajdą więcej śladów i dowodów. Już na drugi dzień, około 30 metrów od miejsca, w którym biegacze odnaleźli szczątki, natrafiono na drugie ciało, a właściwie na to, co z niego zostało. Pod stertą liści oraz gałęzi leżała kość podudzia. Wkrótce odnaleziono inne fragmenty zwłok, między innymi czaszkę. Teraz kluczowe było ustalenie, kim były ofiary i w jaki sposób zginęły. Policjanci dysponowali informacjami o zaginionych turystach. Wśród nich były dwie Brytyjki, 21-letnia Caroline Clerk i 22-letnia Joan Walters. Obie kilka miesięcy wcześniej opuściły Anglię, by podróżować autostopem przez Australię. Od kwietnia 92 roku rodziny obu kobiet nie miały z nimi kontaktu. Rodzice Joan przylecieli nawet do Australii, by osobiście nadzorować poszukiwania córki. Bolesna prawda na temat jej losu wyszła na jaw, gdy biegli przeprowadzili dokładne badania odnalezionych w lesie ludzkich szczątków. Analiza uzębienia potwierdziła, że zwłoki należały właśnie do Joan, a także do jej przyjaciółki Caroline. Sekcja wykazała, że obie kobiety zostały brutalnie zamordowane. Sprawca ranił Joan nożem, zadając jej ciosy w serce oraz płuca. Co więcej, jedna z ran wskazywała, że morderca wbił jej nóż również w kręgosłup, co mogło doprowadzić do natychmiastowego paraliżu. Z ust kobiety wydobyto resztki materiału, który został użyty jako knebel. Podobny materiał zauważono też na szyi. Zwłoki były w zaawansowanym stanie rozkładu, dlatego na tamtym etapie śledztwa nie udało się ze 100% pewnością stwierdzić, czy kobieta została wykorzystana seksualnie. Gwałt potwierdziły dopiero późniejsze badania. Według biegłych morderca zadawał Joan cios za ciosem, zupełnie tak, jakby był w stanie całkowitej furii. Kobieta miała liczne rany klatki piersiowej, szyi i kręgosłupa. Łącznie sprawca zadał jej 14 ciosów, niezwykle gwałtownych i głębokich. Zdaniem ekspertów, w pierwszej kolejności morderca mógł wbić nóż w kręgosłup, by całkowicie obezwładnić swoją ofiarę. Joan nie miała ran na rękach, co najpewniej oznaczało, że nie broniła się przed ciosami. Biorąc pod uwagę, że była zakneblowana, a wcześniej wbito jej nóż w kręgosłup, kobieta prawdopodobnie nie miała nawet możliwości osłonić się przed kolejnymi ciosami. Napastnik doskonale wiedział, co robił i całkowicie kontrolował sytuację. Zupełnie tak, jakby już wcześniej dokonał podobnej zbrodni. Na ciele Caroline również były widoczne rany kłute, ale zauważono też ślady po postrzeleniu w głowę. Badania wykazały, że morderca oddał łącznie 10 strzałów. Z czaszki udało się wydobyć 7 pocisków kalibru 22. Co ciekawe, eksperci stwierdzili, że strzały oddawane były z różnych stron i pod różnym kątem. To oznaczało, że sprawca, stojąc nad Caroline, po każdym strzale przekręcał jej głowę i znów celował. Posłużyła mu jako tarcza. To wprawiło śledczych w osłupienie. Zrozumieli, że mieli do czynienia z psychopatą, który co gorsza, wciąż pozostawał na wolności. Obie kobiety zginęły w kwietniu 92 roku, a więc wtedy, gdy przestały kontaktować się ze swoimi bliskimi. Choć po takim czasie śledczy nie liczyli na zbyt wiele dowodów, rozpoczęło się żmudne przeszukiwanie terenu w nadziei, że mimo wszystko uda się znaleźć jakikolwiek element, który pozwoli na ustalenie sprawcy. Niedaleko zwłok Caroline natrafiono na 6 niedopałków papierosów. Wszystkie należały do tej samej marki. Założono więc, że wypaliła je jedna osoba, niewykluczone, że właśnie morderca. Jeśli tak było, to oznaczało, że po zamordowaniu obu kobiet nie uciekł od razu z miejsca zbrodni, a został tam, napawając się tym, czego dokonał. Czerpał z tego dużą przyjemność. Znaleziono też 10 łusek po nabojach. Policjanci przeszukali łącznie odcinek o długości 2,5 kilometra i niczego więcej już nie znaleźli. Żadnych śladów, które przybliżyłyby ich do chociażby utworzenia jakiegokolwiek kręgu podejrzanych. Nie natrafiono też na inne zwłoki, dlatego policja, kontaktując się z mediami, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że w lesie nie ma już innych ciał. Nie mając żadnych dowodów ani podejrzanych, policjanci zdecydowali się zaangażować w sprawę doktora Roda Miltona, psychiatrę sądowego, który miał już za sobą udział w głośnych śledztwach. Pomagał m.in. w schwytaniu Johna Wayne'a Glovera, który w 1989 roku zamordował 6 starszych kobiet. Licząc na jego ogromne doświadczenie, funkcjonariusze poprosili, by na podstawie tego, co ustalono w sprawie zabójstwa Joanne i Caroline, Milton przygotował portret psychologiczny mordercy. Psychiatra początkowo sądził, że sprawców było dwóch. Jak później tłumaczył, miały świadczyć o tym różne sposoby odebrania życia kobietom.
2: Zabójstwo Clark zostało dokonane z premedytacją. Nie została postrzelona tylko raz, ale wiele razy przez kogoś, kto stał w niewielkiej odległości od niej. Z kolei Walters została zamordowana w o wiele brutalniejszy i bardziej okrutny sposób.
1: Według eksperta, w przypadku Caroline, mordercy chcieli poniekąd odebrać jej tożsamość. Sprawić, by przestała być postrzegana jak człowiek. Zupełnie nic dla nich nie znaczyła, stąd potraktowanie jej jak tarczy, A do tego, po wszystkim, na jej głowie umieszczono fragment odzieży, tak by całkowicie zakryć jej i tak zmasakrowaną już twarz. Zabójstwo Caroline nie miało podłoża seksualnego. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z Joan. Kobiecie, morderca lub mordercy poświęcili znacznie więcej czasu, znęcając się nad nią zarówno psychicznie poprzez zabicie na jej oczach koleżanki, ale też fizycznie. Według doktora Miltona w tym przypadku zabójstwo miało już charakter seksualny. Koszula ofiary, a także jej biustonosz były podciągnięte. Suwak od spodni został rozpięty. Co ważne, nie znaleziono na ciele majtek. Ekspert podejrzewał, że zostały zabrane jako trofeum, co nie było czymś rzadko spotykanym u seryjnych morderców. Joan przed śmiercią została również zgwałcona.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

dzieci dokonywali w tym właśnie miejscu innych przestępstw. Zdaniem eksperta, zabójstwa Joanne i Caroline zostały dokonane tylko po to, by czerpać z tego przyjemność. Jak mówił, jeden ze sprawców był najpewniej starszy i to on dominował, nie tylko górując nad ofiarami, ale również nad własnym partnerem w zbrodni. Według Miltona drugi morderca również był sadystyczny, ale przejawiał już znacznie większą uległość. Dlatego też obrażenia ofiar tak bardzo się od siebie różniły. Miały odzwierciedlać temperament psychopatów. Psychiatra wysnuł nawet hipotezę, zgodnie z którą sprawcy byli braćmi i interesowali się polowaniem. Z czasem jednak zmienił zdanie i doszedł do wniosku, że odpowiedzialna za te zbrodnie była tylko jedna osoba. Ale kto to był? Według Miltona sprawca mieszkał na obrzeżach miasta. Prawdopodobnie pracował gdzieś na świeżym powietrzu, nie zamknięty w biurze. Był w niestabilnym związku, miał za sobą doświadczenia homoseksualne. W przeszłości bywał agresywny i niechętny wobec wszelkiej władzy. Był też po trzydziestce. Mając takie wyobrażenie o mordercy, śledczy kontynuowali obławę, choć przypuszczali, że doprowadzenie tej sprawy do końca będzie niezwykle trudne. Policjanci byli przekonani, że w lesie Belanglo nie ma już więcej ciał. Bardzo się jednak wówczas pomylili. Po wielu miesiącach pracy nad szczegółami zabójstw Joanne i Caroline, postępowanie utknęło w martwym punkcie i coraz bardziej schodziło na dalszy plan. Skurczył się zespół przydzielony do tej sprawy, a ci, którzy wciąż analizowali zebrane materiały, zaczynali podejrzewać, że nigdy nie uda im się zatrzymać mordercy. Wszystko zmieniło się 5 października 1993 roku, a więc ponad rok po znalezieniu ciał młodych Brytyjek. Bruce Pryor mieszkał w pobliżu Belanglo. Często odwiedzał ten las i znał jego niemal każdy zakamarek. Wspomnianego październikowego dnia wybrał się na przechadzkę po okolicy, by zebrać drewno na opał. Dotarł na polanę, która była znacznie oddalona od głównych szlaków. Rozglądając się po terenie, zauważył leżącą na ziemi kość. Początkowo sądził, że należała do kangura. Odłożył ją więc na miejsce i poszedł dalej. Przeczesując jednak zarośla, natknął się na czaszkę. Tym razem nie miał żadnych wątpliwości. Z pewnością była to ludzka czaszka. Nie wiedząc, co robić, zabrał ją ze sobą, wsiadł do samochodu i pojechał do swojego znajomego, który polecił mu, by pilnie skontaktował się z policją. Bruce tak też zrobił i dodzwonił się na pobliski komisariat. Przekazał funkcjonariuszom, że odnalazł w lesie ludzki szkielet. Mundurowi po kilkudziesięciu minutach byli już na miejscu. Pryor pokazał im czaszkę, a następnie wskazał teren, na którym ją znalazł. Kości wciąż tam leżały, dlatego po raz kolejny mundurowi rozpoczęli przeczesywanie lasu Belanglo. Niedaleko szczątków odnaleziono czarny kapelusz, który pasował do zaginionego w 1989 roku Australijczyka Jamesa Gibsona. 19-latek ostatni raz widziany był, jak przemierzał okolice łapiąc stopa. Była z nim również 19-letnia Deborah Everest. Wspólnie mieli dotrzeć na festiwal muzyczny. Para nie dawała żadnych znaków życia od grudnia 89. Teraz, po odnalezieniu kapelusza, istniało duże ryzyko, że znajdujące się w lesie szczątki należały właśnie do Jamesa. To z kolei niosło za sobą podejrzenia, że gdzieś w okolicy mogą być również kości Debory. Policjanci mieli dobre przeczucia, bo wkrótce natrafiono na kolejne zwłoki. Początkowo funkcjonariusze uznali, że szczątki nie mogły należeć do Jamesa, bo jakiś czas temu jego plecak, a także aparat fotograficzny odnaleziono

0: w zupełnie innym miejscu, na drugim końcu Sydney. Zakładano więc, że skoro przedmioty należące do mężczyzny były w innej lokalizacji, to szczątki mogły należeć do innej osoby. Później jednak uznano, że zarówno plecak, jak i aparat w tamto konkretne miejsce mógł przenieść sam morderca. Co więcej, w lesie znaleziono łańcuszek i bransoletkę, takie same jak te, które miała Debora. Wiele więc wskazywało na to, że po kilku latach udało się rozwikłać zagadkę dotyczącą losu nastolatków. I potwierdziła to analiza kart dentystycznych zarówno Jamesa, jak i Debory. Po tym, jak śledczy upewnili się, że odnalezione kości należały do zaginionych w 1989 roku Australijczyków, teraz pojawiło się kolejne, równie trudne zadanie. Konieczne było ustalenie, w jaki sposób para zginęła i kto był odpowiedzialny za jej śmierć. Biegli ustalili, że Jamesowi zadano głęboką ranę ostrym narzędziem, które został wbity w kręgosłup. Zupełnie tak jak w przypadku Joanne, tutaj również doszło do paraliżu. Kolejne ciosy zadano w klatkę piersiową, a także w górną część pleców. Łącznie 7 ran, które okazały się śmiertelne. Ślady wskazywały na to, że użyto tego samego lub bardzo podobnego narzędzia, jak w przypadku zabójstw Joanne i Caroline. Obrażenia Debory były inne. Z tyłu czaszki znajdowały się pęknięcia, część szczęki była odłamana. W pobliżu kręgosłupa również znajdował się ślad po ostrym narzędziu. Sprawca wbił jej także nóż w czoło. Po raz kolejny zabójca, w przypadku jednej z ofiar, skupił się na jej twarzy, brutalnie ją okaleczając. Gdy biegli dokładnie analizowali odnalezione szczątki, policjanci przeczesywali las. Natknęli się m.in. na czarny biustonosz, który był w jednym miejscu przecięty. W pobliżu leżały też rajstopy, które zostały zawiązane w taki sposób, by posłużyć do skrępowania ofiary. Odkrycie kolejnych szczątków zainteresowało media. W pytaniach dziennikarzy przewijało się to jedno, najważniejsze: czy w okolicy grasował seryjny morderca? Problem polegał jednak na tym, że policjanci sami jeszcze nie znali odpowiedzi. Śledztwo powierzono Clive'owi Smallowi, a także Rodowi Lynchowi. Obaj byli doświadczonymi funkcjonariuszami, a Small dał się poznać jako niezwykle szczegółowy i precyzyjny śledczy. Zawiązana została specjalna grupa, która miała skupić się tylko na zwłokach odnalezionych w lesie. Jeszcze raz przeanalizowano wszystkie zebrane dowody, sprawdzano las kawałek po kawałku i odtwarzano ostatnie godziny życia 4 ofiar. Na miejsce ściągnięto specjalne psy, które miały szukać innych ludzkich szczątków. Te skrupulatne działania zaowocowały ustaleniem broni, z której sprawca oddawał strzały. Był to karabin Ruger, którego w Australii naliczono wówczas ponad 50 tysięcy sztuk. Wyłonienie spośród tej liczby właściciela, który odpowiadał za zbrodnie, wydawało się wręcz niemożliwe. Co więcej, informacja o typie broni wyciekła do mediów, przez co również morderca wiedział już, że funkcjonariusze odkryli, jakiego karabinu używał. Nikogo więc nie zdziwiłoby, gdyby próbował teraz pozbyć się broni, zacierając przy tym ślady.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Śledztwo jeszcze bardziej skomplikowało się 1 listopada 93 roku. Podczas przeczesywania lasu policjanci w pobliżu urwiska odnaleźli kolejną kość. Tuż obok znajdowała się też czaszka. Im dalej funkcjonariusze sprawdzali teren, tym więcej fragmentów odnajdowali. Aż w końcu natrafili na kość, która wciąż umieszczona była w brązowym bucie. W pobliżu znaleziono też damskie dżinsy. Na miejsce natychmiast wezwano grupę kryminalistyczną. Choć musiały to potwierdzić badania, szybko stało się jasne, że odnalezione szczątki mogły należeć do zaginionej Simone Schmidl. 20-letnia Niemka była poszukiwana od stycznia 91 roku. Na odkrytej czaszce wciąż widniała charakterystyczna fioletowa opaska, którą nosiła również kobieta. Do opisu pasowały także odnalezione w lesie ubrania. Podejrzenia śledczych potwierdzili biegli, którzy porównali dokumentację stomatologiczną. Nie było więc już żadnych wątpliwości. Simone nie żyła i od 2 lat spoczywała w australijskim lesie. Niemka ostatni raz widziana była 20 stycznia 91 roku na przedmieściach Sydney. Podróżowała autostopem i wybierała się na południe kraju. Od dawna poruszała się w ten sposób. Miała w planach spędzić trochę czasu pod namiotem. Później przestała kontaktować się z rodziną, co wzbudziło ogromny niepokój wśród jej bliskich. O tym, że Simone nie żyje, jej rodzice dowiedzieli się dopiero z radia. Wcześniej nikt ich nie poinformował. Policjanci byli zdenerwowani. Obawiali się, że w lesie znajdują się szczątki jeszcze innych osób. Nikt nie miał już wątpliwości, że w okolicy działał seryjny morderca, ale wciąż nie do końca jasne było, ile dokładnie ofiar miał na sumieniu. Lista z nazwiskami niebezpiecznie się wydłużała, aż 4 listopada, zaledwie 3 dni po odnalezieniu kości Simone, natrafiono na kolejne szkielety. Należały do Ani Hapschit i Gabora Neugebauera. Również pochodzili z Niemiec. Para zaginęła pod koniec grudnia 91 roku. Ślady na szczątkach pokazywały, że morderca nieustannie zmieniał sposób działania. W przypadku Gabora umieścił w jego ustach 2 kneble. Niewykluczone, że wciśnięty materiał doprowadził do uduszenia 21-latka. Co więcej, ofiara miała złamaną kość gnykową, co oznaczało, że morderca dusił mężczyznę również własnymi dłońmi. W czaszce odkryto 6 śladów po kulach. Odnalezione w pobliżu łuski wskazywały na tę samą broń, z której strzelano do Caroline Clark. W przypadku Ani biegli ustalili, że morderca odciął jej głowę. Było więc 7 szkieletów należących do 7 różnych osób. Pochodziły nie tylko z innych miast, ale nawet państw. Łączyło je to, że wszystkie lubiły podróżować autostopem, co mogło sprawiać, że stały się łatwym celem dla mordercy. Na tamtym etapie jednak policjanci wciąż nie wiedzieli, czy ofiary zostały porwane, czy może udały się do lasu dobrowolnie. W ustaleniu tego pomógł poniekąd Paul Onions, 24-letni Brytyjczyk, który słysząc w mediach informacje o odnalezieniu ludzkich szczątków w lesie, natychmiast przypomniał sobie incydent z 1990 roku. To właśnie wtedy cudem uniknął śmierci. Paul zadzwonił więc na policję i opowiedział mundurowym swoją historię. 25 stycznia 90 roku Onions podróżował autostopem po Australii. Szukał też dorywczej pracy. Jeden ze znajomych zasugerował mu, by zgłosił się do zbierania owoców. Paul uznał, że to świetny pomysł i wyruszył szukać odpowiedniego miejsca. Podwózkę próbował złapać w Liverpoolu. Choć początkowo nikt się nie zatrzymywał, wreszcie udało mu się zwrócić na siebie uwagę jednego z kierowców. Mężczyzna zauważył go, gdy Paul włóczył się w pobliżu centrum handlowego. Podszedł do niego i zapytał:
2: potrzebujesz podwózki?
1: Onions pokiwał głową i po chwili siedział już w samochodzie nieznajomego. Zwrócił uwagę na jego charakterystyczny wygląd. Miał gęste, ciemne włosy, czarne oczy. Sprawiał też wrażenie silnego. Przedstawił się jako Bill. Podczas wspólnej jazdy nieustannie zadawał Onionsowi pytania. Chciał wiedzieć o nim jak najwięcej. Dopytywał o to, skąd pochodził, czym się na co dzień zajmował, czy miał jakąś rodzinę. Paul cierpliwie odpowiadał na wszystkie te pytania i z uwagą słuchał, co Bill mówił również o sobie. Mężczyzna przyznał, że pochodził z rodziny imigrantów z dawnej Jugosławii. Wyznał też, że zajmował się robotami drogowymi i ma za sobą rozwód. Choć początkowo Bill był bardzo miły, z czasem jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Stawał się coraz bardziej agresywny i opryskliwy, a po czasie zaczął też coraz mniej mówić. Paul zauważył, że mężczyzna był nerwowy. Poprawiał lusterko, dotykał radia, zaczął też przyspieszać. W pewnym momencie zatrzymał samochód i stwierdził, że musi wyciągnąć kilka kaset. Gdy wysiadł z pojazdu, Paul zauważył, że między siedzeniami leżało całe pudło pełne kaset. Zaniepokojony, postanowił również wysiąść z auta, ale wtedy Bill krzyknął, by natychmiast wracał na swoje miejsce. Zaskoczony Onions posłuchał nieznajomego, który po chwili również wrócił do samochodu, trzymając w dłoni rewolwer. Oznajmił, że to napad, a następnie rozkazał Paulowi, by zapiął pasy. Onions wspominał później:
3: potem w następnej minucie po prostu wyciągnął linę spod siedzenia i kiedy ją zobaczyłem, przeraziłem się bardziej niż wtedy, gdy trzymał broń. Spojrzałem na trasę i pomyślałem, że to faktycznie napad i powinienem natychmiast wysiąść z auta. Ewidentnie spanikowałem i uciekłem. Słyszałem, jak krzyczał za mną, żebym się zatrzymał, bo inaczej strzeli.
1: Paul wydostał się z samochodu i biegł ile sił w nogach. Dotarł na ulicę, zatrzymując przejeżdżające tamtędy pojazdy. Odruchowo odwrócił się, by spojrzeć, czy Bill biegnie za nim, ale ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że mężczyzna przez chwilę stał przy aucie i spokojnie na niego spoglądał. Później wyciągnął broń i zaczął do niego celować. Paul był przekonany, że usłyszał strzał. Przerażony biegał po ulicy, próbując zwrócić na siebie uwagę kierowców. Wreszcie zatrzymał pojazd, w którym za kółkiem siedziała kobieta, Joan Berry. Krzyknął do niej: on ma broń. Joan tak to później wspominała.
4: Facet od strony pasażera próbował wsiąść do samochodu, jakby działo się coś strasznego. Drugi facet powalił go na drodze i zepchnął na jeden z pasów. Wyglądało na to, że trochę się tam szamotali. Potem pierwszy facet znów wstał i pobiegł na drogę, próbując zatrzymać samochody. Został znowu powalony, wstał i biegł. Stanął tuż przed moim samochodem. Zwolniłam, bo nie chciałam nikogo potrącić. Podszedł do okna od strony kierowcy i powiedział: pomóż mi, on ma broń. Początkowo powiedziałam: nie, patrz, mam mnóstwo dzieciaków w aucie. Nic nie mogę zrobić. W jakiś sposób zjechałam z drogi. Pierwszy facet wskoczył do środka. Cofnęłam na pobocze. Siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak tamten kierowca zaczął biec z powrotem do samochodu. Wyglądał, jakby coś ukrywał.
1: Joan zawiozła Paula na komisariat policji. Problem polegał na tym, że mężczyzna nie zapamiętał numerów rejestracyjnych pojazdu. Choć doskonale opisał wygląd porywacza, a także plecak z dokumentami, który zostawił uciekając, policjanci niewiele mogli zrobić. Przerażony Brytyjczyk ostatecznie, dzięki swojej dziewczynie, wrócił do Anglii, choć, jak później podkreślał, nie mógł zapomnieć o tym, co go spotkało. Po odkryciu ludzkich zwłok w lesie, Paul skontaktował się z australijską policją i opowiedział o wydarzeniach z 90 roku. Ale policjanci zignorowali jego opowieść, podziękowali mu za kontakt i tyle. Wkrótce potem z mundurowymi skontaktowała się również Joan Berry, dzięki której Paul uciekł od porywacza. Ale i jej historia nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony funkcjonariuszy. Trzeci, jeszcze ciekawszy sygnał napłynął od kobiety, której partner pracował z mężczyzną budzącym jej wątpliwości. Mieszkał niedaleko lasu, w którym znaleziono ludzkie szczątki, a w domu posiadał sporo broni. Nazywał się Ivan Milat. Problem polegał jednak na tym, że mundurowi otrzymywali każdego dnia dziesiątki, a nawet setki zgłoszeń. Przeanalizowanie ich zajmowało mnóstwo czasu, a system komputerowy, do którego wprowadzono dane, nie potrafił poradzić sobie z taką ilością informacji. Wreszcie policjanci zdecydowali się na osobne sprawdzenie każdego zgłoszenia i dokładne przeanalizowanie nawet najmniejszych, zawartych tam detali. W ten sposób ponownie zauważono zgłoszenia Paula, Joanne, a także kobiety, która podejrzewała Ivana Milata. Zbierając razem wszystkie zawarte tam informacje, mundurowi zdecydowali, że przyjrzą się mężczyźnie. Ustalili, że Milat i jego brat Richard pracowali przy budowie dróg. Pojechali więc do biura, by zdobyć nieco więcej informacji na temat Ivana. Pracownicy mówili, że był bardzo sprawnym i zaangażowanym człowiekiem. Był też powszechnie lubiany i nie sprawiał żadnych problemów. Dużo gorszą reputację miał za to jego brat. Richard miał być wybuchowy i nieprzewidywalny. Policjanci sprawdzili karty pracy obu mężczyzn i tu kolejne zaskoczenie. Bo choć Ivan był znacznie lepiej oceniany, okazało się, że w dniach, w których prawdopodobnie dochodziło do morderstw, Milata akurat nie było w pracy. Z kolei jego brat Richard przebywał wtedy w firmie. Śledczy zaczęli przyglądać się Ivanowi, który wzbudzał coraz większe podejrzenia. Sprawdzając życiorys mężczyzny, ustalono, że w przeszłości był już karany. Co więcej, w latach 70. do jego samochodu wsiadły dwie autostopowiczki. Jedną z nich zgwałcił. Choć zeznania obu kobiet się pokrywały, ostatecznie Ivan został uniewinniony i nie odpowiedział za to przestępstwo. Policjanci zdecydowali się na śledzenie Milata. Czterech detektywów miało nieustannie go obserwować, licząc na to, że popełni jakikolwiek błąd.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W sprawę ponownie zaangażowano psychiatrę Roda Miltona, a także doktora Richarda Bashama, który specjalizował się w psychologii eksperymentalnej i klinicznej. Obaj specjaliści mieli jeszcze raz przeanalizować zebrane dowody, by przygotować dokładny profil psychologiczny mordercy. Doktor Basham przekonywał, że za zbrodniami stało co najmniej dwóch sprawców, najpewniej braci. Policjanci utwierdzili się w swoich podejrzeniach, że rodzina Milatów może mieć związek z tymi brutalnymi zbrodniami. W 1994 roku trwało intensywne zbieranie dowodów przeciwko Iwanowi. Policjanci ustalili, że dwa miesiące po odkryciu ciał Joanny Caroline mężczyzna sprzedał swój samochód. Był to srebrny Nissan z napędem na cztery koła. Jego nowy właściciel odnalazł pod siedzeniem kierowcy nabój kalibru 22. Idealnie pasował do tych odnalezionych w lesie. Co więcej, Iwan posiadał też dom, który znajdował się niedaleko Belanglo. Choć wszystko układało się w spójną całość, nadal brakowało niezbitych dowodów, które pozwoliłyby na zatrzymanie Iwana. Policjanci po raz kolejny zajrzeli więc do swoich raportów i wtedy ponownie natknęli się na zgłoszenie Paula Onionsa. Gdy je przeczytali, uświadomili sobie, że być może mieli doskonałego świadka, który dziwnym trafem nie został jeszcze przesłuchany. Skontaktowali się więc z Paulem, który wkrótce przyleciał do Sydney. Gdy był już w Australii, policjanci poprosili go, by odtworzył trasę, którą w 90 roku pokonał razem z rzekomym Billem. Choć dla Onionsa było to traumatyczne doświadczenie, zgodził się. Mimo upływu czasu doskonale pamiętał każdy szczegół. Mówił o grożeniu bronią, linie ukrytej pod siedzeniem, a także o tym, w jaki sposób zachowywał się porywacz. Po powrocie na komisariat pokazano Paulowi nagrania, na których znajdowali się podejrzewani. Każdy z nich miał przypisany konkretny numer, tak by łatwiej było ich identyfikować. Łącznie 13 osób. I choć minęły 4 lata, Onions nie miał żadnych wątpliwości. Mężczyzną, który go porwał, a później mu groził, był numer 4. Iwan Milat. Policjanci nie kryli radości. Dzięki zeznaniom Brytyjczyka mieli podstawy, by aresztować Iwana. Wystąpili też o nakaz przeszukania jego domu. Ponieważ podejrzewano, że mężczyzna miał wspólników, podobny nakaz wystosowano również wobec trzech braci Milata, Richarda, Waltera i Billa. 22 maja 1994 roku o godzinie 6:36 policjanci skontaktowali się z Iwanem. Wcześniej jego znajomi przekazali mundurowym, że mężczyzna miał w domu ogromną kolekcję broni. Spodziewając się więc wymiany ognia, policjanci najpierw rozpoczęli negocjacje. Poinformowali Milata, że mają nakaz przeszukania i powinien natychmiast opuścić budynek. W środku znajdowała się też dziewczyna Iwana. Zarówno ona, jak i jej partner nie chcieli oddać się w ręce policji. Rozmowa z nimi trwała kilka minut. Wreszcie oboje weszli z budynku i natychmiast zostali zatrzymani. Gdy Iwan był już skuty w kajdanki, funkcjonariusze weszli do jego domu, by rozpocząć przeszukanie. Funkcjonariusze wchodzili po kolei do każdego pomieszczenia. W jednym z nich odnaleziono pocztówkę, na której ktoś napisał „Cześć Bill”. Śledczym od razu przypomniały się słowa Paula Onionsa, który mówił, że porywacz przedstawił się jako Bill. W szafie w sypialni znajdowały się z kolei dwa turystyczne śpiwory, a w torbie roboczej Iwana znaleziono nóż pasujący do tego, którym zadawano ofiarom liczne ciosy. Co ciekawe, w domu znajdowało się też zdjęcie partnerki Iwana, Miała na sobie bluzkę taką samą jak ta, którą w dniu zaginięcia nosiła Caroline Clark. W garażu Milad przechowywał domowej roboty tłumik. Wcześniej biegli wykazali, że pociski nosiły ślady właśnie po prowizorycznym tłumiku. Wkrótce potem pod dachem znaleziono torbę, w której znajdowały się elementy karabinu Ruger. W trakcie przesłuchania Milad do niczego się nie przyznawał. Na każde pytanie dotyczące zabezpieczonych dowodów odpowiadał: nie wiem, to nie moje, nie mam pojęcia, jak się tam znalazło. Próba wyciągnięcia z niego jakichkolwiek informacji trwała godzinę i zakończyła się fiaskiem. Iwan został oskarżony o napad i usiłowanie zabójstwa Paula Onionsa. Tymczasem przeszukania w jego domu trwały i z każdym kolejnym ruchem śledczych odnajdowano nowe dowody. Były to taśma izolacyjna, liny, opaski zaciskowe, sprzęt turystyczny, który, jak później ustalono, należał do Simone Schmidl i Caroline Clark. A do tego mnóstwo broni. Milad posiadał pistolety, karabiny, a nawet kusze i miecz. Badania potwierdziły, że turyści, których szczątki odnaleziono w lesie, zostali zastrzeleni właśnie z broni Iwana. Nikt nie miał już jakichkolwiek wątpliwości, że to właśnie Milad był poszukiwanym seryjnym mordercą. Teraz policjanci musieli ustalić, dlaczego właściwie odbierał niewinnym ludziom życie. Iwan Milad przyszedł na świat 27 grudnia 1944 roku. Jego ojciec, Stjepan Marko Milad, był chorwackim imigrantem. Matka, Margaret Piddleston, była z kolei Australijką. Małżeństwo doczekało się łącznie 14 dzieci. Iwan urodził się jako piąty. Chłopiec wychowywał się na farmie niedaleko Sydney. Później rodzina przeniosła się do Liverpoolu. Stjepan wychowywał dzieci twardą ręką, choć jak przekonywał jeden z braci Iwana, Boris, nie był agresywny.
2: Kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy ogród warzywny i drób. Tata był raczej cichym człowiekiem. Od czasu do czasu krzyczał, ale nie był surowym człowiekiem. Pochodził z małej wyspy u wybrzeży Jugosławii. Był bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem. Bardzo szybko reagował, gdy walczyliśmy między sobą. To mu się nie podobało.
1: Wszystkie pociechy Milatów uczęszczały do katolickiej szkoły. I choć rodzina miała spore problemy finansowe, Stjepan i Margaret starali się, by ich dzieci ukończyły naukę. Małżeństwo miało łącznie 10 synów, o których wychowanie szczególnie dbał ojciec. Od małego oswajał ich z bronią. Uczył, w jaki sposób powinni posługiwać się nożami, a w ogrodzie pozwalał im strzelać do tarcz. Spośród wszystkich dzieci Iwan szczególnie rzucał się w oczy. Już we wczesnych latach zaczął przejawiać niepokojące zachowania. Atakował zwierzęta maczetami, miał też ogromne problemy w szkole. Ostatecznie w wieku 17 lat trafił do ośrodka dla nieletnich. To potem, jak dopuścił się kradzieży. W kolejnych latach włamania stały się jego sposobem na życie. Wielokrotnie trafiał za to do aresztu. Rodzina szybko stała się obiektem zainteresowania policjantów. Zauważono, że rodzice i ich dzieci stanowili zżytą i lojalną wobec siebie grupę, co było sporym problemem, gdy próbowano ustalić udział Iwana w przestępstwach. Bracia dawali sobie nawzajem alibi, a czasem nawet niektórzy brali winę na siebie, by pomóc Iwanowi uniknąć odpowiedzialności. Młody Milad mocno skupiał się na swoim wyglądzie. Dbał o to, by być zawsze dobrze ubranym, lubił porządek wokół siebie. Wszystko musiał mieć pod kontrolą. Był dobrze zbudowany i robił spore wrażenie na kobietach. Gdziekolwiek się pojawiał, szybko przykuwał ich uwagę. Tym bardziej, że Iwan wiedział, jak z nimi rozmawiać. Potrafił mówić to, co chciały w danym momencie usłyszeć. Do tego stopnia przyciągał kobiety, że jego brat Boris podejrzewał nawet, że miał romans z jego żoną. Co więcej, mężczyzna sądził, że córka, którą wychowywał, tak naprawdę była dzieckiem właśnie Iwana. To doprowadziło do ogromnego napięcia między braćmi, a sam Boris po latach przyznał, że pojawiały się chwile, gdy żałował, że nie zabił Iwana. Milat, w przeciwieństwie do swojego rodzeństwa, prowadził raczej samotny tryb życia. Nie miał bliskich przyjaciół, nikomu nie zwierzał się ze swoich sekretów. Był jednak miły i na ogół lubiany. Nikt nie podejrzewał go o brutalne zbrodnie. Nie zauważono też, by miał jakiekolwiek problemy psychiczne czy emocjonalne. Lubił czytać książki, zwłaszcza o tematyce wojennej, ale sięgał też po komedie czy romanse. Jego rodzeństwo po latach przyznało, że Iwan nigdy specjalnie nie przejmował się innymi ludźmi. Nie był empatyczny, sprawiał wrażenie egoistycznego człowieka skupionego na ekscytujących przeżyciach. Chciałby, by każdy jego dzień był wypełniony niezwykłymi doświadczeniami, bez względu na to, czy ktoś przy tym ucierpiał. Lubił żyć na krawędzi, ale zawsze zachowywał przy tym ogromny spokój. W 1971 roku przekroczył kolejną granicę i uprowadził dwie autostopowiczki. Dokonał też serii napadów rabunkowych ze swoimi braćmi. Po jednym z nich został zatrzymany, ale udało mu się uniknąć kary, bo sfingował własną śmierć. Następnie uciekł do Nowej Zelandii, gdzie spędził 2 lata. Później wrócił do Australii, prawdopodobnie na podstawie fałszywego paszportu. W 1977 roku próbował zgwałcić i zamordować 2 kobiety, które podróżowały autostopem. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął pracę przy budowie dróg, czym zajmował się aż do chwili zatrzymania. Iwan miał również żonę, Karen Duck. Poznał ją, gdy miał 38 lat, ona miała wówczas zaledwie 16. Wcześniej urodziła dziecko kuzyna Milata. W 1987 roku Karen wystąpiła o rozwód. Zarzuciła Milatowi przemoc, mówiła też, że miał obsesję na punkcie broni. Według jej relacji najczęściej strzelał do kangurów. Agresja Iwana eksplodowała w 1989 roku, gdy dokonał swojego pierwszego zabójstwa. Miało do niego dojść 30 grudnia. James i Deborah, wybierając się na wspomniany już festiwal, spotkali przy jednym z centrów handlowych właśnie Iwana. Mężczyzna podszedł do pary i zaproponował jej podwózkę. Młodzi ludzie od razu zgodzili się na takie rozwiązanie i wsiedli do pojazdu Milata. Po około godzinie wspólnej podróży kierowca niespodziewanie zatrzymał się przy zjeździe do lasu. Grożąc im bronią, Iwan zaciągnął parę między drzewa. Tam morderca natychmiast wyjął nóż i ranił Jamesa w kręgosłup. Gdy młody mężczyzna upadł na ziemię, Milat skupił się na kobiecie. Uderzył ją tępym narzędziem w głowę, niewykluczone, że kamieniem. Następnie zdjął jej rajstopy oraz bieliznę i zgwałcił ją. Gdy skończył, zaczął z ogromną siłą dźgać ją nożem. Jak wynikało z późniejszych ustaleń, James był przytomny, gdy Milat mordował jego partnerkę. Gdy kobieta przestała oddychać, psychopata skupił się właśnie na nim. Zadał Jamesowi wiele ciosów nożem, a sparaliżowany Gibson nie był w stanie nawet się obronić.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 20 stycznia 91 roku 20-letnia Niemka Simona Schmidl przemierzała Australię, mając przy sobie duży plecak turystyczny. Kobieta w każdej wolnej chwili kontaktowała się ze swoimi rodzicami. Ojciec ostrzegał ją, by nie jeździła z nieznajomymi, na co Simon odpowiadała, że będzie ostrożna. Tego styczniowego dnia chciała dostać się do Melbourne, gdzie miała czekać na nią matka, która przyleciała z Niemiec. Ale Simone na miejsce nie dotarła. Podczas swojej podróży spotkała Milata, który zaproponował jej podwózkę. Zamiast do Melbourne zabrał ją do dobrze znanego sobie lasu. W samochodzie steroryzował 20-latkę bronią. Później wyciągnął ofiarę z pojazdu, zakneblował i zaciągnął w krzaki. Tam wbił jej nóż w kręgosłup, a gdy kobieta upadła na ziemię, zadał jej kolejne ciosy. Po zabójstwie przykrył jej ciało gałęziami i odszedł. W tym samym roku Milat zaatakował 21-letniego Gabora Neugebauera i 20-letnią Anię Habschied. Para uwielbiała razem podróżować. Miała za sobą wyprawy po krajach Europy oraz Azji. W 91 roku przyszedł czas na Australię. Turyści byli przekonani, że to bezpieczny kraj, w którym nic im nie grozi. Gdy byli w okolicach Sydney, spotkali Iwana. Mężczyzna zaproponował im podwózkę. Podobnie jak poprzednie ofiary, również Gabor i Ania zgodzili się wsiąść do samochodu Milata. Gdy dotarli do lasu Belanglo, mężczyzna zatrzymał samochód, wyjął broń i zaczął celować w młodych ludzi. By ich jeszcze bardziej przestraszyć, oddał strzał ostrzegawczy. Później skrępował Gabora, a następnie wciąż, celując z broni, zaciągnął parę w głąb lasu. Ania próbowała uciec, ale Milat zdołał ją powstrzymać. Gdy Gabor stanął w obronie dziewczyny, został brutalnie pobity. Następnie morderca go zastrzelił. Po śmierci 21-latka, Iwan chwycił za miecz, który miał przy sobie. Zmusił Anię, by uklękła i pochyliła się. Wtedy Milat zamachnął się i brutalnie ściął kobiecie głowę. Po wszystkim przeciągnął ciała w inne miejsca. To dlatego rzeczy osobiste Gabora i Ani znaleziono później w innej lokalizacji niż zwłoki. Ostatnimi znanymi ofiarami psychopaty były Brytyjki Joanne Walters i Caroline Clark, które zamordował 18 kwietnia 1992 roku. Na podstawie zebranych dowodów Milat został oskarżony o morderstwo 7 turystów. Śledczy byli pewni zebranego materiału, dlatego nie mieli wątpliwości, że mężczyzna powinien stanąć przed sądem. Choć jego bliskim nie udowodniono współudziału, dwaj bracia Iwana mieli odpowiadać między innymi za posiadanie narkotyków. Proces Milata ruszył z dużym opóźnieniem. Wszystko przez kwestie formalne związane z jego obrońcami. Ostatecznie morderca stanął przed sądem 26 marca 1996 roku. Prokuratorem, który go oskarżał, był Mark Tedeschi. Na wstępie wygłosił krótkie oświadczenie, w którym zapowiedział, że udowodni winę Milata, odpowiedzialnego za 7 okrutnych morderstw. Jako pierwszy na świadka został wezwany Paul Onions. Mężczyzna od razu wskazał na Iwana, mówiąc, że to właśnie on próbował go zabić kilka lat wcześniej. Milat nie spuszczał z pola wzroku i cały czas się przy tym uśmiechał. Później wzywani byli członkowie rodzin ofiar, którzy opowiadali o ostatnich chwilach swoich najbliższych. Milat nie okazywał jakichkolwiek emocji. Był całkowicie obojętny na przetaczający się przez salę sądową ból. Materiał przygotowany przez prokuraturę był niezwykle mocny. To łącznie 356 dowodów rzeczowych, które udało się zgromadzić na miejscach zbrodni, ale też w domu Iwana. Gdy prokurator pokazał koszulkę Joan Walters, cała sala dosłownie zamarła. Wszystko dlatego, że na materiale widać było liczne ślady po cięciu nożem, co pokazywało jedynie, w jakim szale Iwan zadawał młodej kobiecie śmiertelne rany. Jeszcze większy szok wzbudził miecz, który pokazał prokurator. Według biegłych to właśnie tym ostrzem Milad odciął głowę Ani Hapshit. Obrona zamierzała udowodnić, że tych wszystkich zbrodni tak naprawdę nie dokonał Iwan, a jego bracia, Richard i Walter. Zgodnie z tą teorią, to właśnie oni mieli podrzucać dowody do domu Milata, wrabiając go tym samym w te brutalne morderstwa. Ale w tę wersję prokuratura nie uwierzyła, a Tedeschi w kolejnych dniach procesu przekonywał, że to Iwan był mordercą, a nie jego bracia. W swoim długim wystąpieniu podsumowywał wszystkie zebrane dowody, a także zeznania świadków, całkowicie obalając rewelacje obrońców Milata. Wreszcie 24 lipca ława przysięgłych udała się na obrady, by zdecydować o losie mordercy. Dyskusja trwała łącznie 3 dni, aż wreszcie ławnicy oznajmili, że Iwan Milat był winny wszystkich stawianych mu zarzutów. Mężczyzna na tę decyzję odpowiedział krótko:
2: jestem niewinny. To wszystko, co mam do powiedzenia.
1: Milata skazano łącznie za 8 przestępstw, 6 lat więzienia za napaść na Paula Onionsa i dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie za każde z 7 zabójstw. Mężczyzna do samego końca był przekonany, że uda mu się uniknąć skazania. Iwan trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze w Maitland. Już pierwszego dnia swojego pobytu za kratkami został pobity przez innego osadzonego. Kilka miesięcy później próbował uciec z zakładu karnego. Przeniesiono go wówczas do placówki Gombarn. W kolejnych latach morderca wielokrotnie składał apelacje, ale za każdym razem były one odrzucane. By przyspieszyć procedurę, Milat wiele razy doprowadzał do samookaleczenia, łykając żyletki, zszywki, a nawet sprężynę. Decydował się również na głodówki, licząc na to, że wzbudzi litość sędziego i uda mu się opuścić więzienie. Tak się jednak nie stało. W późniejszych latach również głodówkami próbował wymusić chociażby zakup PlayStation do swojej celi. Skazanie nie zakończyło sprawy mordercy. Policja podejrzewała, że Milat odpowiadał za znacznie więcej zbrodni, niż mu udowodniono. Łączono go z zaginięciami w sumie 58 osób. Wśród nich byli obywatele Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Ponieważ w latach 70. Iwan pracował jako kierowca ciężarówki, śledczy sądzili, że mógł działać na znacznie szerszym terenie niż późniejsze lasy w okolicach Sydney. Łączono go m.in. ze śmiercią 20-letniej Karen Rowland, która w lutym 71 roku, będąc w ciąży, podróżowała wspólnie z siostrą. Kobiety jechały oddzielnymi samochodami, ale Karen nie dotarła w umówione miejsce. Później odnaleziono jej porzucony samochód, a na szczątki kobiety natrafiono w maju. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci Roland, ale Milat miał się chwalić swoim kolegom, że w tamtym czasie, w tamtym miejscu kogoś zamordował, a ciało zakopał. Iwan był też jednym z podejrzanych w sprawie śmierci 18-letniego Petera Lechera, który został wielokrotnie dźgnięty nożem w plecy i wykorzystany seksualnie. Młody mężczyzna zaginął w 1987 roku, a jego kości odnaleziono rok później. Milat mógł też odpowiadać za zabójstwo 29-letniej Diane Penaccio, której ciało znaleziono w listopadzie 1991 roku. Co ciekawe, na zwłokach znajdowała się rana kłuta kręgosłupa, która doprowadziła do paraliżu ofiary. A przecież właśnie w taki sposób działał Iwan. Kobieta została również zgwałcona. Milad konsekwentnie nie przyznawał się do tych zbrodni, a także do innych, o które próbowali oskarżyć go śledczy. Stanowczo zapewniał, że nie miał z nimi nic wspólnego. Policja przesłuchiwała go nawet w ostatnich miesiącach życia. Łącznie 8 razy. Ale za każdym razem Milad milczał.
3: If there's things that you would like to speak to us about, we'd be happy to listen.
1: W 2015 roku jeden z braci Milata przyznał, że Iwan w wieku 17 lat przypadkowo postrzelił taksówkarza. Doszło do tego podczas napadu. Mężczyzna został sparaliżowany od pasa w dół. Iwan nigdy za to nie odpowiedział, ale do więzienia na kilka lat trafił ktoś inny, choć prawdopodobnie nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Według śledczych strzał oddał wówczas właśnie Iwan. W 2019 roku Milad trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego raka przełyku. Zmarł 27 października tego samego roku. Spodziewając się swojej śmierci, napisał list z prośbą o pokrycie kosztów pogrzebu przez rząd. Jego petycja została jednak odrzucona. Ostatecznie ciało Milata skremowano. Co ciekawe, wnuk Iwana, Matthew Milad, a także jego przyjaciel Cohen Klein zostali skazani w 2012 roku za brutalne morderstwo 17-letniego chłopaka. Matthew uderzył go siekierą, a jego kolega wszystko to nagrywał telefonem komórkowym. Milad został skazany na 43 lata więzienia.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu.
1: On dziś wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś o 12:00 Solidarność robi manifestację w Warszawie. Będą i górnicy, i rolnicy, ale oczywiście nie ma posłów KO.
2: Ponarzekajmy razem, ponarzekajmy. Mówię to z przymrużeniem oka dość.
1: Bo nieraz pan był zadymiarzem, prawda?
2: Od dłuższego czasu nie byłem nigdy zadymiarzem, byłem człowiekiem, który walczył o konkretne postulaty, używał odpowiednich metod, oczywiście w tym kierunku. A dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, szerzej niesprecyzowana, grupa osób, jakichś działaczy, bo nawet nie wiem, czy rolników, którzy wychodzą i faktycznie mają jakiś problem. I wychodzi grupa działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, za chwilę nas nie będzie, nie chcemy się zmieniać, nie chcemy robić nic inaczej, chcemy konserwować to wszystko, co było, a nie iść do przodu, nie zmieniać. Bo to, że są problemy, to panie redaktorze, to jest coś normalnego, to jest fakt. Jeszcze nie było takiego zawodu, pewnie i w pańskim zawodzie, że się nie pojawiały zmiany, jakieś wyzwania, coś innego. Ale ja nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko i wyłącznie narzekać, mówić, że jest źle, że za chwilę ich nie będzie, że za chwilę coś złego się stanie. Trochę tak to nie funkcjonuje. Ja też prowadzę gospodarstwo rolne. I też każdego roku, w każdym sezonie spotykam się z taką myślą, co trzeba zmienić, udoskonalić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Też kiedyś przechodziliśmy bardzo taki trudny czas zmiany, ja, moi sąsiedzi. I kiedy nawet protestowaliśmy, kiedy Agrounia wychodziła na drogi, mieliśmy jasne, konkretne postulaty, mówiliśmy, co chcemy zmienić. A dzisiaj do czego to się... To niestety...
1: Żeby rząd pomógł, takie są postulaty. Były przymrozki, fatalne są ceny tucznika, w ogóle fatalne są ceny nieomal wszystkiego.
2: I mówił to wczoraj tutaj
1: tak.
2: Grzegorz Puda, on był też ministrem rolnictwa, odszedł w Niesławie. Odwołany przez działaczy tak naprawdę Agrounii, gdzie został przyłapany na targach Agroshow w Poznaniu, gdzie pojechał wbrew temu, co mu zalecał wtedy premier Morawiecki, bo powiedział nie jedź, bo tam się natkniesz na rolników. On chciał zgrywać bohatera i pojechał. Kilka tygodni po tym zajściu na targach Agroshow został odwołany, bo tam wyszła wielka awantura. Nie potrafił odpowiedzieć merytorycznie na żadne pytanie, a jedyne, z czego został zapamiętany, to to, że nie chciał jeździć w Ministerstwie Rolnictwa z Skodą i zarządził, że jego dyrektor generalny wynajął dla niego Audi z napędem pięknym, ogromnym silnikiem, dobrym wyposażeniem.
1: Może drobiazgi pamięta się najlepiej.
2: I nie dało się tego samochodu kupić, co ciekawe, ale dało się go wynająć. I wtedy Ministerstwo Rolnictwa wynajęło ten samochód. Uwaga, on kiedy już chyba zostało to zrealizowane, to już wtedy nie był w Ministerstwie Rolnictwa, ale w niedługim czasie przeszedł do Ministerstwa Rozwoju i ten samochód przeszedł razem z nim. Wie pan, to takie absurdy. A my powinniśmy zająć się w rolnictwie wyzwaniami, które są.
1: Ale to nie należy rozmawiać z tymi, którzy protestują?
2: Z tymi, którzy...
1: Kawa nie wyklucza herbaty. Można robić swoje, a przy okazji rozmawiać.
2: Z tymi, którzy... protestują w taki sposób tylko i wyłącznie po to, żeby robić awanturę polityczną? Nie należy rozmawiać. Nie należy rozmawiać, mówię to wprost. A z tymi, którzy teraz na przykład często wyłączają się z tych protestów, ja też mam kontakt z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy siedzą i mówią, wiesz, my byśmy wyszli, poprotestowali, ale ci, którzy dzisiaj robią najwięcej hałasu, odbierają wiarygodność tym protestom.
1: Wie pan, za moich czasów rolników było dużo. Zawsze się mówiło, że za dużo. I mieli oni ziemię, to się nie wydaje chyba dla nikogo zaskakujące, i prawie zawsze mieli tej ziemi za mało. I to tak bez ironii. Rzeczywiście bardzo często mieli za mało i dorabiali sobie pracując w przemyśle, w fabrykach. Liczna grupa chłoporobotników, bądź rolników małorolnych, no, czy średnio rolnych, to średnio rolny to też nie była klasa średnia. Tylko, że dzisiaj ten widok, który mam przed oczami, to jest widok po prostu z historycznych albumów. Tak wieś już nie wygląda.
2: Wieś już tak nie wygląda i wieś się zmienia. Ja mam, powiem to wprost, dość wizerunku rolnika, który jest przedstawiany jako maruda, ten, który narzeka, ten, który widzi tylko problemy, a nie to, że na przykład są też działy rolnictwa, które się dobrze rozwijają, gdzie można realizować odpowiednie cele. Widzę rolnika, który powinien widzieć na przykład zagrożenie, jakim jest Ukraina, szukać takiego nacisku na rząd, żeby rząd odpowiednio reagował, przygotował Polskę i Unię Europejską do tego.

0: Tego, żeby jednak tutaj postawić barierę między Polską a Ukrainą odpowiednią, bo to jest realne zagrożenie. Realnym zagrożeniem jest chociażby dominacja kilku dużych podmiotów w Polsce, które handlują sobie jak chcą, czym chcą, narzucają marże tak jak chcą. I są kraje, są państwa na zachodzie Europy, które pokazały, że faktycznie trzeba realizować te cele, chociażby w handlu. Tak, Francja, Senacka Komisja do Spraw Supermarketów badają wpływ supermarketów na handel żywnością, na wysokość marż, na rozwój gospodarki. W Niemczech coroczne spotkanie ministra rolnictwa, przedstawicieli supermarketów, przedstawicieli dostawców do supermarketów, ustalanie zasad na cały rok handlu. W Polsce obszar zostawiony od dekad po prostu na boku i może to specjalnie niektórzy politycy robią, żeby właśnie było takie ujście emocji w postaci takich manifestacji, gdzie z jednej strony wychodzą rolnicy, a z drugiej strony dzieje się to, co mi się nie podoba, czyli tam wychodzą i z krzyżem, i z obrazami świętymi. Rozumiem, można te wątki mieszać, ale jeżeli my to wszystko mieszamy, to nagle widzimy, że ci, którzy protestują, to tak naprawdę nie wiadomo, jakie mają postulaty. Mówię to wprost. Mówimy o zagrożeniach Mercosuru dla rolników. To jest taki utrwalony wizerunek ostatniego narzekania. Mówiłem, nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się, bo to nie jest zagrożenie. I co wczoraj? Wczoraj 6 statków soi, które miały przypłynąć do Holandii, zostało tak naprawdę zawrócone. Czy one nie wpłyną do Unii Europejskiej, bo nie przyszły ta soja badań, tak? To. Czyli dobre nasze działania...
1: Ale jak przejdą w końcu badania, to nie będzie 6 statków, tylko 600 albo 1600 i ta soja się jednak pojawi.
0: Nie, no to lepiej, panie redaktorze, lepiej zbudujmy mur, obudujmy Unię Europejską murem i wie pan, co by było, gdybyśmy...
1: To byłoby dobre.
0: Super. W ogóle nie stać byłoby pewnie nikogo na samochód, bo już teraz niemieckie Volkswageny nie kosztowałyby tak jak jeszcze 2 lata temu najtańszy 150 tysięcy złotych nowy samochód, bo Chińczycy by ich do Europy nie przywieźli. Nie byłoby konkurencji. Dzisiaj można kupić samochód za normalną cenę. Wie pan, jest jedna przyczyna.
1: Samochody niech przyjeżdżają, bo nie robimy ich, ale, no, wie pan, nie, ale wołowina, super. Kurczaki, super. Nabiał, a niech to nie przyjeżdża wszystko. Super. Po co nam kurczaki z zagranicy, skoro mamy polskie?
0: A ile tych kurczaków ma przyjechać? Unia Europejska produkuje prawie 15 milionów ton drobiu. Ma przyjechać 180 tysięcy ton drobiu z Ameryki Południowej, który, jeżeli dobrze przypilnujemy, to nie wjedzie, bo nie przejdzie badań. Ale mało tego. Mówimy, że jak przyjedzie, to będzie problem. Ale przecież ten drób przyjechał w tamtym roku. Przyjechało ponad 100 tysięcy ton drobiu. On już tu jest. Dlatego mnie dziwi ta argumentacja, że jak będzie Mercosur, to będą przyjeżdżały towary. No nie. Ludzie, kochani, one ciągle tu przyjeżdżają. Wołowina przyjeżdża na cle nieco wyższym niż ma przyjechać po podpisaniu umowy. Drób podobnie. Mało faktów. Jak ja rozmawiałem z poprzednim ministrem z Prawa i Sprawiedliwości, z jednym z poprzednich i mówię, słuchaj, dlaczego wy tak mówicie o tym Mercosurze, a nie mówicie o realnych zagrożeniach? To on powiedział, wiesz, to jest lotny temat, którego nikt nie rozumie, łatwo się o tym mówi, bo ludzie i tak nic o tym nie wiedzą. Wie pan, ja mam dość robienia takiej polityki na gadaniu. Polityka powinna skupiać się na realizowaniu pewnych działań i niestety, ale minimalnym mówieniu. A co my mamy? Ogrom gadania. Ja mam trochę do siebie takie nawet wyrzuty, że kiedy byłem w resorcie rolnictwa, skupiałem się właśnie na pracy, na pilnowaniu pracy departamentów, często spierałem się o to, mało opowiadałem o tym. A nawet teraz, jak widzę, obecne władze resortu, to ja widzę takie naprawdę bardzo dużą różnicę między tym, jak był Kołodziejczak z Siekierskim. Myśmy niedużo mówili. Sporo rzeczy było przygotowywanych, nawet z których dzisiaj ktoś korzysta. A teraz jest całkowita zmiana. Gadamy dużo więcej niż robimy.
1: A może,
0: ale ludziom się to podoba. Ludziom się to podoba. Super, jest, robią. Inaczej. Mówią, że będą robić.
1: Powtórzę, że kawa nie wyklucza herbaty, ale niech pan powie, może po prostu Konstytucja polska powinna zaczynać się od takiego zapisu. Rzeczpospolita Polska jest krajem chroniącym rolnictwo i dziedzictwo polskiej wsi. Ale mamy zmieniać konstytucję.
0: Okej, ale jakie rolnictwo? A może takie, które było, nie wiem, w XIX wieku, gdzie był szlachcic, miał kilka wiosek, było niewolnictwo.
1: No było niewolnictwo, ale jaka ekologia była, wie pan.
0: Tak,
1: ale... tych nawozów sztucznych.
0: Ale ekologia, no to, a może jedną z takich nadrzędnych zadań rolnictwa będzie jednak takie myślenie ekologiczne i utrwalanie, konserwowanie natury, dbanie o to. O tym nikt nie mówi. Na przykład to, czym zajmuje się rolnictwo, czyli dbaniem o naturę, o przyrodę, o to, że wychodzisz i nie masz za oknem wielkiego stepu, tylko masz jednak tą różnorodność geograficzną, taką biologiczną, naturalną, że rolnicy jednak to robią, tak? Bo denerwujemy się z jednej strony na to, że będą rolnikom robione dopłaty do tego, że będą dbali o naturę, o przyrodę. A może to będzie jedno z zadań tradycyjnego rolnictwa, które powinno tu zostać, tak? Oczywiście już widzę dzisiaj hejt, który na mnie się wyleje, ale czy my jako rolnicy nie mamy takiej roli i teraz tego nie robimy? A właśnie według mnie trochę to robimy. A z drugiej strony chcemy sobie wmówić, że my dbamy tylko i wyłącznie o to, żeby było jedzenie, tak? Żeby była żywność. A ja znam wielu takich, wrzucę kamyk do własnego ogródka, którzy jak zagranica zapłaci tam 20 groszy więcej za kilogram danego produktu, to nikt się nie będzie oglądał, że my mamy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, tylko zadbamy wtedy o bezpieczeństwo własnego portfela. Sorry, musiałem to chyba w końcu powiedzieć tu w rozmowie z przemiłym i pozwalającym mi mówić.
1: A konstytucję zmieniamy czy nie zmieniamy? Bo wie pan, teraz nagle okazuje, że w myśl obozu, który pan reprezentuje, konstytucja polska jest wspaniała. A ci, którzy chcą ją zmieniać, to prawdopodobnie ludzie podłego i małego serca.
0: A wie pan, kiedy...
1: Po tylu latach narzekania na konstytucję okazuje się, że teraz już nie wolno na nią narzekać, bo się zapisujesz do PiSu.
0: Słuchaj, wie pan, kiedy była zmieniona konstytucja w Niemczech ostatni raz?
1: Cała konstytucja w ogóle nie była zmieniona.
0: Zapisy konstytucji kiedy były?
1: A to nie pamiętam.
0: A myśli pan, że dawno czy niedawno?
1: Myślę, że po prostu niedawno, bo tak pan na mnie patrzy. Ale
0: jak taki, wie pan, człowiek, który...
1: egzaminator, tak.
0: Tak. No to takie redakcyjne spojrzenie od pana widać też, że to już jest doświadczenie. Rok temu, w marcu, w Niemczech została zmieniona konstytucja. Kiedy...
1: Jeden paragraf zmieniono.
0: To... Nie. Słuchaj. Panie redaktorze, proszę słuchać. Przepraszam, że tak bezpośrednio, ale ja tak mówię też do słuchaczy. Słuchajcie.
1: To niech pan do mnie mówi, słuchaj, ale nie słuchajcie, bo to mi się z kolei kojarzy z Polską Ludową. Jak jestem jeden, pojedynczy, słuchajcie, towarzyszu.
0: Ciekawy kierunek.
1: Wojsku tak.
0: Może o Polsce Ludowej.
1: Nie, to może kącik historyczny kiedy idzie, a ten kącik przyszłościowy. No, zmienić konstytucję, jeśli tak, to po co?
0: Niemcy zmienili już w schyłkowym rządzie Scholza. Niech pan zobaczy, w Polsce się w ogóle o tym nie mówiło. Rząd, który miał znikome poparcie, ale jednak potrafili się dogadać. Zmienili bardzo ważne zapisy o tych, o których w Polsce mówi się, że są bardzo też negatywne. Przyjęli w konstytucji możliwość większego zadłużania się Niemiec na infrastrukturę, na obronność, na cyfryzację. Poparli to też Zieloni. W takim rządzie, który był wtedy, tak? Potrafili się dogadać. Każdy wynegocjował coś dla siebie, ale spowodowali takie, że mogą się zadłużyć na 500 miliardów, zrobić inwestycje w infrastrukturze, wojskowości, 500 miliardów euro. Żeby dać też taki...
1: Czyli Nawrocki chce jak drugi, Niemcy zmieniać
0: rozwój. Wie pan, właśnie nie wiem...
1: Dogadać.
0: Właśnie nie wiem, to czego dotyczy mój pierwszy zarzut. Bo mówimy o zmianie konstytucji. Ja bym chciał od prezydenta i w moich szeregach Koalicji Obywatelskiej, którą też tutaj reprezentuję, widzę takie coś, że jeżeli wychodzi prezydent z inicjatywą zmiany konstytucji, to powinien wyjść i też powinien powiedzieć, jakie kierunki chciałby zrobić. Czyli najpierw to, co ja mówię, zamiast tego obwieszczania i mówienia, że tworzymy zespoły, grupę, która będzie nad tym pracować, to taka grupa powinna być może nawet i powołana w ciszy, przygotować pewne kierunki i powiedzieć, słuchajcie, mamy pewne przemyślenia co do konstytucji. Nie chcemy wzbudzać w Polsce hałasu, ambarasu i nie wiadomo czego. Tu, chcielibyśmy to robić, powołajmy teraz w tym celu też jeszcze dodatkowe rzeczy, ale dać kierunek. Ja nie wiem, jakie po tym, co się działo w Polsce przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jaki to będzie kierunek. Naprawdę ciężko mi sobie to wyobrazić. I według mnie to wcale nie chodzi o zmianę konstytucji. To już chodzi o budowę narracji na wybory w przyszłym roku. Wokół czego te wybory mają się rozgrywać,
1: I nie myśli pan, że to jest narracja dość skuteczna? Bo ja już rzeczywiście widzę. Zrobiliśmy projekt dobrej konstytucji, skutecznego państwa, które chroni ciebie, Polaku i twoją rodzinę przed zagrożeniami współczesnego świata. Niestety, nie znaleźliśmy współpracowników w obecnym obozie rządowym. Chaos albo Tusk, wybór należy do ciebie. No to jest przekonujące, ja sam się przekonałem.
0: Super.
1: I co wy na to powiecie? Nie wierzcie temu wróblowi, jest najętym sługusem. To nie działa.
0: Tak.
1: Nie jest najgorszy.
0: Ale taka jest prawda, że ci, którzy będą tak mówić, to nie są ludzie, którzy będą chcieli dobrze dla Polski. Bo dobrze dla Polski to byłoby zrobić...
1: Ale wygrają wybory, debatę. To wystarczy.
0: Rozumiem.
1: Aby dlatego, nie przegracie.
0: Dlatego pan powiedział tutaj bardzo ważną rzecz. Nie chodzi o zmianę konstytucji. Chodzi o czynnik czysto polityczno-partyjny i o zdobycie władzy. O to chodzi. Bo czyli co, mamy co zrobić? Mamy sobie zrobić na przykład dzisiaj... Ciekawe, czy by pan Nawrocki zapisał, pan prezydent Nawrocki zapisał, że mamy zbudować mur między Polską a Niemcami, Czechami, Słowacją też, Litwinami, Białorusinami już jest, czyli pociągnijmy na Ukrainę. I wie pan, a może taki zapis on da w Konstytucji i wtedy faktycznie ta narracja, która będzie miała pogłębiać różnice między Polską a innymi państwami, będzie się sprawdzała. Tylko, że to jest taka bardzo prosta polityka działająca na takich najniższych pobudkach, która według mnie nie prowadzi do niczego. Do niczego.
1: No, jak tutaj się spotkamy za pewien czas i okaże się, że już pan jest w opozycji, to ja wtedy powiem tak, słuchaj, trzeba było mnie słuchać. I okaże się, że ta narracja konstytucyjno-skutecznościowo-miłująca Polskę wygra z narracją pod tytułem oni zawsze kłamią. No,
0: nie mówię,
1: cały że... PiS kradnie i tak nie. dalej. No, to ma jakąś skuteczność, ale nie 100%, a nawet nie 40%.
0: Ja dziwi mnie małostkowość naszej polityki, która naprawdę wiedziałem, że taka jest, ale zaskoczyła mnie jeszcze bardziej tym, co widzę od ponad 2 lat. Naprawdę mnie to zaskoczyło. I dziwi mnie, że często poważni ludzie uciekają się do takich niskich pobudek, żeby właśnie realizować jakieś własne, osobiste cele, a nie dbać o to, żeby zrobić w Polsce coś ciekawego, coś dobrego, żeby wyjść szerzej. No, czy nie
1: to była ta
0: zrobić?
1: Pozytywna narracja i budowanie wizerunku człowieka, który chce po prostu skutecznie i dobrze, a teraz cytat, zgadnijmy, z czyich ust padł. To my pierwsi zaczęliśmy mówić o politykach nierobach, o politykach złodziejach. To my mówimy otwartym językiem i nazywamy ich takimi, jakimi oni są. Obiboki, łobuzy, ludzie, którzy nie życzą nam dobrze. No i kto jest autorem tego wiekopomnego cytatu?
0: Nie wiem, ale w tym momencie przypisałbym sobie te słowa.
1: Bardzo słusznie. Właśnie pan jest autorem tych słów i one zastanawiają się, czy to jest wizerunek już poprzedni, to jest ten człon rakiety, który pan odrzucił, rakieta dalej idzie. Czy też jest tak, że po prostu w zależności od potrzeby, tutaj pan Michał jest Michałem Wołodyjowskim z szablą, albo Michałem Wołodyjowskim poczciwie snującym narrację o tym, że chcemy, aby Polsce było dobrze. To jest prawdą, to jest prawdą.
0: Jedna z drugą narracja się nie wyklucza. I przypomnę pańskie słowa, kawa nie wyklucza herbaty.
1: Dziękuję.
0: I chociaż są tacy, którzy jak rano wypiją herbatę zamiast kawy, to faktycznie później się źle czują i odwrotnie tak. też tak jest, więc gdzieś tam się wyklucza. Wielu polityków jest tylko i wyłącznie po to w polityce i w parlamencie, bo o tym powiedzmy, żeby się fajnie czuć, być chwalonym, klepanym po plecach, żeby wrócić do swojego okręgu wyborczego i uwaga, nie być posłem, tylko sołtysem okręgu, żeby jeździć, zbierać tam poklepywania, wyjść do mikrofonu na uroczystości gminnej, pokrzyczeć do niego i pogadać coś na przykład albo na opozycję, albo na rząd i po prostu na tym się skupia to wszystko, wyzywać tam innych od złodziei i mówić to w gronie takich swoich najbliższych sąsiadów, fajny, odważny. Wie pan, mnie taka rola posła się nie podoba. Ja tego nawet czasem odmawiam uroczystości, obecności w niektórych uroczystościach, bo jak widzę, że tam idzie ktoś na przykład z innej partii, tylko i wyłącznie po to, żeby na wszystkich pokrzyczeć, chciałby pan brać udział w takich zawodach? Ja nie chcę.
1: Nie chciał, ale może wtedy stać i powiedzieć tak, ty obiboku, ty łobuzie, byłoby akurat no,
0: można stanąć i zgłębić, a można dać ludziom taką możliwość, żeby posłuchali tego i zobaczyć, jak się zestarzeją dane słowa. Bo moje się zestarzały dobrze, które pan przywołał. One się zestarzały bardzo dobrze. I faktycznie ludzie powinni surowo oceniać polityków, jasno, konkretnie.
1: Prokurator Marek Wełna zwolnił 6 prokuratorów. Przybył do Wrocławia i na Dolnym Śląsku znalazł. To często byli prokuratorzy mocno zasłużeni w badaniu spraw, tak zwanych no, delikatnych, na przykład politycznych czy coś. No i właśnie tę szóstkę wywalił. Wie pan co? Każdy z nas pewno kogoś wywalał z roboty czy z organizacji, czy był wywalany część życia. Ja bym się tym specjalnie nie tak jakoś podniecał. Mhm. No tyle, że to jest 6 prokuratorów nagradzanych. chwalonych m.in. przez tego samego Marka Wełnę, który w ciągu kilku tygodni urzędowania zdążył ich dwukrotnie pochwalić, powiedzieć, że nie ma żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, jest bardzo zadowolony, a potem ich wywalił. I jeszcze na dodatek oni się teraz skarżą do Krajowej Rady Prokuratorów, wywalając, no tak może niefortunnie, powiedział trochę prawdy, mówi tak, ja no po prostu wykonuję zlecenia, no jestem tutaj czyścicielem, ja tutaj czyszczę, no wiecie, tak po prostu jest. Czyli jak z Ojcu Chrzestnym, nothing personal, to nic osobistego, Mike, prawda? Tylko trzeba było Majka spróbować zastrzelić, bo tak wyszło akurat z interesów. Przyznam, że znaczy tak, mnie to tak nie zaskakuje, bo wiem jak w prokuraturze, ale jakbym był działaczem Koalicji Obywatelskiej, a już tym bardziej nawiedzonym aktywistą jakichś tam ugrupowań, prawda, dziennikarskich, które mienią się być dziennikarzami, to bym się czuł jednak zawstydzony tym, że jest po prostu na Dolnym Śląsku jak na najgorszego PiSu.
0: Nie wiem. Nie mam wiedzy na ten temat, co tam się działo. Nie mam wiedzy pewnie takiej, którą może mieć Marek Wełna. Nie mam wiedzy, którą mogą mieć ci, którzy biorą odpowiedzialność. Będą rozliczani ci,
1: Waldemar Żurek, odpowiedzialność.
0: Którzy są najwyżej...
1: Jak mój prokurator Wełna, nie jestem decydentem, no to
0: ja tego nie będę oceniał, nie będę się... Nie ma pewnie też osoby, która powie, że władzy tej sądowniczej, w prokuraturze, że się wszystko podoba. No, panie redaktorze, ci, którzy zajmują się tym na co dzień... też często opowiadają, że się nie najlepiej działo za rządów ministra Ziobry. Przecież ten bałagan cały, który powstał, który miał być batem na niedobrych obywateli, nagle stał się batem na byłych polityków. I mnie nie dziwią zmiany. Ja tylko uważam, że czas będzie albo bronił danych decyzji, albo nie bronił. I naprawdę on szybko leci.
1: Mi się tu nie będzie bronił czas, tylko premier Donald Tusk, który będzie bronił Waldemara Żurka do momentu, w którym go odstrzeli. Zna pan pogłoski, że ten ostrzał ma nastąpić przed wakacjami?
0: Nie.
1: Nie. A pana zdaniem byłoby dobrze? Waldemar Żurek nie jest już troszkę, jak to się mówi teraz elegancko, nie, ciężarem dla koalicji?
0: Nie. Dlaczego?
1: No dlatego, że ma taki zwyczaj mocnego napinania mózgów i nawet robienia sobie filmików, jak to jest skutecznym drwalem, i to nie przenośnie, tylko po prostu rąbie drzewo, a potem no nie dowozi tych rozliczeń. Nie ma, gdzie są kajdanki, gdzie są pomarańczowe uniformy, gdzie jest cała Polska widziała, cała Polska słyszała.
0: Też ostatnio byłem na siłowni, prężyłem muskuły.
1: I... A ma pan tatuaż?
0: Nie mam. Nie,
1: szkoda. Agrounia, forever, coś takiego. Nie, ja. Nie ma, trudno, może kiedyś.
0: Może. I wie pan, i byłem na... To też ciekawa historia jest. I akurat były 4 osoby, zrobiliśmy zdjęcie, jedna z osób wstawiła to w internet i ja stanąłem w jakiejś tam pozycji i nagle tam internauci zaczęli pisać, o, Kołodziejczak ma jakieś nienaturalne mięśnie, bo taki jest ten, tu wygięta ręka. I wie pan, nie odpowiadałem nigdzie na te komentarze, nie chodzi o to. Bo pan kiwa głową, nie chce z tego robić.
1: Zastanawiam się, czy chodzi o to, że uznano, że sztuczna inteligencja poprawiła panu muskuły, tak?
0: Tak. I wie pan, ja postanowiłem, że nie będę odpowiadał na te komentarze, mimo że powstała pewna burza w internecie. Wie pan, nie potrzeba było dużo. Za tydzień wracam sobie na siłownię, ćwiczę i nagle, a wcześniej napisałem do człowieka, który zaczął to rozpowszechniać, napisałem, dlaczego tak piszesz bardzo grzecznie, nie odpowiadając publicznie. I on napisał, że no wiesz, wydawało się, jakby to było poprawione, a ja: słuchaj, zaraz ci wyślę film, bo jestem akurat właśnie teraz, ćwiczę i zobaczysz, jak to jest. I nie zdjęcie, a film wysłałem taki od razu, nawet z dość słabej jakości on był. I wie pan, i ten człowiek wstawił to na X-a i napisał, wiecie co, jednak Kołodziejczak, myliłem się co do niego, tak? I wie pan, i to, co ja mówię, że
1: czyli
0: czas...
1: Czyli dobro zwyciężyło zło, że czas, słowem. Piękna historia.
0: No. Nawet, nie wiem, pewnie czasem wystarczy trochę czasu, żeby niektóre rzeczy, elementy gdzieś dobrze albo źle zestarzały. No to od nas, od ludzi zależy. Pewnie nie każdy jest idealny, ja też.
1: My mamy takie, widać, jednak porozumienie, wie pan, duchowe, bo używa pan słowa zestarzały, niezestarzały i poprawianie filmików działalnych sztucznej inteligencji. No akurat nie o tym jest dzisiejsza rubryczka Kto by pomyślał. Otóż, proszę pana, w Anglii zrobiono taką oto rzecz, że sztuczna inteligencja rozwiązała zagadkę sprzed wieków. Chodzi o to, że jest taki portret bardzo sławny, królowa Anna Boleyn. I teraz, czy to naprawdę jest ta królowa? Czy jest to zupełnie ktoś inny? Wrzucono sztucznej inteligencji bardzo dobrze zrobionych 80 wizerunków Holbeina malarstwa, portretów. I tam doszukiwano się, uwaga, wtedy malowano portrety dość wiernie, trochę idealizując, ale dość wiernie, XVI wiek. I szukano podobieństw, wie pan, które mogłyby wynikać ze wspólnego genotypu, z pokrewieństwa. I szukano i sztuczna inteligencja jednoznacznie określiła, nie, to nie jest Anna Boleyn, to jest portret jej matki. Taram! Widzi pan? Sztuczna inteligencja w służbie człowieka i prawdy.
0: Ale to jest też tak, że i nóż jest do tego, żeby kroić nim chleb, ale można i człowieka zabić. A na sztucznej inteligencji wielu się przejedzie. I wie pan co? Ja mam kilka w telefonie też takich archiwalnych, zrobionych screenów tak zwanych moich kolegów i koleżanek, jedni z PiS-u, drudzy z Koalicji Obywatelskiej, i sobie śledzę ich wpisy na X-ie. I kopiując tekst bezpośrednio z czata GPT, on ma czasem takie charakterystyczne znaki, które wskazują na to, że nawet autor nie zmienił tych charakterystycznych znaków, których używa.
1: Obibok, widzi pan? Obibok. Len i obibok.
0: Człowiek, który nie myśli. Wie pan, to jest przykre. Człowiek, który nie myśli, człowiek, który zachwyśnie się chwilą, bo tutaj coś ładnie AI zrobi plakat, a AI nie zmieni na przykład myślnika, bo on robi takie długie. Nie do zrobienia tak na telefonie.
1: Ale czy, niech pan tego uchyli rąbka tajemnicy, bo rozumiem, że szykuje pan taki rodzaj pożytecznych haków, miękkich haków.
0: Nie haki, to
1: ale
0: taki,
1: czy
0: wie pan, to taki
1: sami
0: żart.
1: Pisowcy, czy też zdarzają się w Koalicji Obywatelskiej osoby
0: nie ma tutaj świętych krów, nie ma świętych partii. Nie ma świętych partii, tylko że widzi pan, dać komuś narzędzie, chwilę je poużywać, ono może zrobić krzywdę. I oczywiście na początku może tak być.
1: A to sobie sami robią krzywdę, przepraszam. Nikt im nie wkleja tych...
0: Nikt, no sami to robią.
1: To jest jak w bajce, sztuczna inteligencja, powiedz mi przecie, jak tu najbardziej dopy komuś na świecie. No i sztuczna inteligencja wyrzuca ci propozycję, tak. Ty ją przeklejasz.
0: Tak. Nawet nie zmieniasz kilku takich znaków interpunkcyjnych.
1: Musi pan to opublikować w takiej złotej księdze koło dzieciaka, prawda? Złota księga.
0: Bardziej to mnie tam... Taka forma żartu, ale to też trochę pokazuje.
1: To będzie się niosło, ten żart będzie się niósł.
0: Nie zależy mi na tym, żeby tam się żarty niosły. Naprawdę mam ta polityka, która ma tylko... To nie jest problem robić politykę, która będzie się niosła. Dla mnie nie jest to problem. Kiedy ja chcę angażować się na przykład bardziej w media społecznościowe i nie chcę tego mówić jakoś pysznie, ale mogę zrobić takie zasięgi, że jest kilkanaście milionów wyświetleń w ciągu miesiąca u mnie na Facebooku czy na Instagramie łącznie, bo tyle co... Tylko wie pan, jest pytanie, gdzie jest granica między ilością wyświetleń a realnym działaniem? Gdzie jest granica między tym, do czego są zobowiązani posłowie, czy posłowie, mówmy tutaj konkretnie, a gdzie jest granica między tym, do czego są zobowiązani, a tym, co na co dzień robią, czyli zajmują się pierdołami. Bo mam wrażenie, że wielu z nas zapracowało na to, żeby reputacja posłów czy polityków była taka, jak jest. Żebyśmy byli odbierani w społeczeństwie jako ci, którzy wypisują lewe kilometrówki. Wie pan, ja chyba w tamtym roku nawet kilometra sobie nie wypisałem, tak? Nikt nie znajdzie tego w moim oświadczeniu majątkowym. Ale jeżeli ktoś poszedł...
1: Nie będzie pan na pierwszej stronie Super Ekspresu.
0: A może będę na pierwszej, że w ogóle
1: ale
0: nie
1: w dobrej jeździłem. Sprawie może.
0: Ale może w dobrej sprawie,
1: właśnie,
0: tak?
1: A tutaj jest czterech wymienionych polityków ze wszystkich możliwych opcji, którzy mają bardzo dobre kilometrówki. Naprawdę tylko pan, brać. Proszę pana.
0: Ale to też są pewnie tacy, którzy jeżdżą. Mogą tacy być, którzy jeżdżą i robią te kilometry.
1: Pewno, w słusznej sprawie, niech się bronią.
0: A są tacy, którzy sobie wypisują, bo takie są przepisy, tak? Tylko, że znowu, do czego my spłaszczamy rozmowę o polityce? O tym, że tam ktoś wyłudził, no bo to też jasno by należało powiedzieć, tam 30-40 tysięcy złotych w ciągu roku. Ale kiedy ja zrobiłem biuro poselskie, które jest faktycznie ładne, eleganckie, myślę, że każdy poseł powinien mieć takie biuro, które będzie świadczyło o nim. Tak będzie wyglądało. To mówią, słuchaj Michał, ty wydałeś na to biuro tyle pieniędzy, a teraz do nas przychodzą nasi wyborcy i mówią, że też tak chcą. A ja mówię, słuchaj, no dostajemy jako posłowie 25 tysięcy złotych na miesiąc na prowadzenie biura poselskiego od tego roku. 25 tysięcy złotych. To jest w skali roku 300 tysięcy złotych.
1: No to już można coś
0: można sobie
1: uszanować na urodę.
0: Jakiegoś proszę asystenta, pana, niekoniecznie społecznego, ale też go opłacić. Można kupić parę rzeczy do biura.
1: Jedzie pan dzisiaj do kancelarii premiera. Tam nie jest tak bardzo pięknie, dodajmy. I właściwie po co? Odwiedzić znajomych, czy coś z tego będzie?
0: A zobaczymy.
1: A co zobaczymy?
0: Ja nie jestem taki, który będzie mówił...
1: A kto inicjował rozmowę? Kancelaria czy pan?
0: Teraz panie redaktorze, nie jestem z... Często spotykam się z różnymi osobami. Jakby pan prześledził nawet moje media społecznościowe, o których tu chwilę mówiliśmy, ja wielu spotkań nie pokazuję, bo uważam, że to jest po prostu... Zakończymy dane rozmowy? Będzie coś z tego? Pokażemy. Nie będzie, to może też wtedy powiemy, że nie wyszło i pokażemy pewne elementy, ale w trakcie nie pokazujmy, jak się robi zupę, jedzenie, kiełbasę czy politykę.
1: Pełnomocnik premiera do spraw rozwiązywania palących problemów polskiej wsi, to nie byłoby coś, co ewentualnie można by sobie wziąć?
0: Nie wiem.
1: Powołać taki urząd?
0: Nie wiem. Nie wiem. Nie ja, tak jak powiedziałem, nie ja odpowiadam. Widzę pewne elementy. Uważam, że na przykład, jeżeli mówimy już o takich funkcjach, brakuje nam funkcji w rządzie, która odpowiadałaby za rozmowy z Ukrainą, te, które dotyczą przemysłu rolno-spożywczego. Nie ma tego. Aha. Namawiam i chociażby dzisiaj, jeżeli dojdzie do spotkania z kimś ważnym, istotnym w Polsce, to będę też przekazywał takie informacje, że taka funkcja jest w Polsce potrzebna. Wczoraj były rozmowy polsko-ukraińskie w Ministerstwie Rolnictwa i to, co mnie martwi, to to, że kiedy byłem w resorcie z Czesławem Siekierskim, rozmawialiśmy z wicepremierem Ukrainy. Od nas rozmawiał główny minister. Teraz te rozmowy spadły do rangi wiceministrów, jakichś pojedynczych posłów wybieranych kluczem nieznanym dla mnie. A tutaj rolnicy, którzy na przykład chcą protestować, widzieć zagrożenia, to ja podpowiem. Słuchajcie koledzy i koleżanki, pilnujcie sprawy ukraińskiej. Ona jest bardzo ważna i bardzo istotna. Nie dlatego, żeby też budować mur z Ukrainą, ale żeby znaleźć jak najszybciej zmapować wyzwania, które możemy z nimi razem osiągnąć, ale też problemy, gdzie będziemy konkurencją. Potrafiliśmy zrobić razem Euro 2012, udało się. Sami Polacy by tego nie zrobili. Czy są na przykład zadania w obszarze spożywczym, które możemy z Ukraińcami razem zrobić? Na przykład podbić czymś świat, ale ustalając zasady zawczasu, a nie dawać tylko i wyłącznie ten czynnik siły, gdzie Ukraińcy mają za sobą duże firmy, często amerykański kapitał, amerykańskie korporacje, które tam inwestują i to nie będzie ukraińskie rolnictwo. To będą amerykańskie korporacje, niemieckie korpo, które będą tam działały i to będzie dla nas problem. Czy zawczasu na przykład powołamy zespół, który będzie realizował pracę, namierzy te rzeczy, będziemy realizowali, robili coś, co będzie dobre dla nas, czy nie? I takiego pełnomocnika też widziałbym dzisiaj, chociażby nawet w KPRM-ie.
1: Michał Kołodziejczak, na razie szeregowy poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
0: Dzięki.
1: Państwa zapraszam na kolejne nasze rozmowy jutro.